Soul. Ogólnie zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec,

bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy

kiedy schody bez barierek. Nie chcę mówić głośno o tym, co jest mądre. Nie chcę pisać o tym, co jest dla niektórych niewygodne. Futurystyczna wizja, bezpłciowa przystań, kolorowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie.

Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu batę, pod i szybkie spojrzenia znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sparany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: na 98.6.
1: Jaki fał? Przecież nie dotknęła nawet.
2: Dobra.
1: Paulina, jak ty definiujesz fał?
2: Dobra.
3: Ej, chodź, gramy.

0: płacz, Bobrze płacz.
1: Każdy z nas
0: odczuwa strach.

jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś piękny. Zakochany bez pamięci. Siłą woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho?

czasem z losu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
6: Nieznane utwory znanych wykonawców.
7: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
6: Znani, nieznani.
7: W każdą niedzielę o 18:00.
6: Tylko w Radiu Afer.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry. Ulotki.
9: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: jazz.
1: Zarzuć synkopę, po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
0: Bum, bo bum.
1: 2, 5, 1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
4: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
4: Seks Afera.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cennikach dostępnym na stronie.
2: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, minęła godzina 9 w Radiu Afera. Mamy sobotę. Dzień maja.
2: 9 maja. 9.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ale jest to też dzień, to prawda.
1: 9 dzień maja, o godzinie 9.
2: I tego 9 maja imieniny obchodzą Grzegorz, Bożydar, ale też Karolina, Katarzyna, Maria, Beat, Otokar i Przebor.
1: Tak jest. Witamy was w Aferanku tym samym. Mateusz Szlas za konsoletą i przed mikrofonami.
2: Ewa Grajek.
1: I ty, Mateusz Powęzowski. Do godziny 11 jesteśmy, żeby was tutaj zabawiać. Mam nadzieję, że nam się to uda.
2: Oczywiście. Ze świąt nietypowych mamy dzisiaj sprawiedliwy handel, ale też ptaki wędrowne i Dzień Unii Europejskiej.
1: Oraz Dzień Okulistyki. Dla mnie dzień całkiem ważny, bo ja często...
2: Dla mnie też.
1: No, dla wszystkich, jak widzę, Mateusz też tutaj kiwa głową, więc wszyscy zgodni. My tutaj za chwilkę się rozkręcimy. Będą konkursy, nie konkursy.
2: Tego konkurs typu jest dzisiaj fajny.
1: No właśnie, będzie ciekawe, to właśnie trzeba o tym wspomnieć. No i ciekawa muzyka. Oh.

0: Taki letniaczek na sam początek, bo słońce mi w plecy zaświeciło, to idealnie. Tak.
1: Dopuściliśmy letnią muzykę,
0: tak, no już
1: mamy ciepłą pogodę i gorące konkursy na aferze.
0: Tak, dokładnie. Mamy gorące konkursy. Szanowni słuchacze, szanowni, zachęcamy do słuchania, ponieważ mamy jedną podwójną wejściówkę na wystawę, która obecnie jest w CK Zamek. To jest wystawa czasowa do 12 sierpnia. Jest to wystawa o AI. Bardzo ciekawy i ważny temat,
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, nazywa się Algorytmy Iluzji. I to jest AI trochę z innej strony, bo jeżeli mieliście okazję wchodzić w dowolną sztuczną inteligencję teraz obecną, na pewno mieliście, to wiecie, że sztuczna inteligencja jest na ten moment wychwalana pod niebiosa i każda strona internetowa ma własny model językowy i tak dalej. No to to jest wystawa z trochę innej perspektywy, bo to jest wystawa, która mówi o problemach społecznych, kulturowych, ale też ekologicznych, związanych ze sztuczną inteligencją. I myślę, że to jest nośny temat, bo skoro chcemy używać sztucznej inteligencji, to warto byłoby też wiedzieć, z czym to się wiąże, z tej negatywnej strony.
0: Już też z wielu źródeł wiem, że jest... Było już kilkoro ludzi, którzy na tę wystawę się wybrali i bardzo chwalili, że jest to bardzo ciekawa i ciekawe informacje przekazująca wystawa.
1: No
0: więc,
1: właśnie.
0: Więc zachęcamy do zgłaszania się do nas. Numer 7148, prefiks afera, wasze imię i nazwisko, koszt SMS-a złotówka i 23 grosze i co ważne, no to jest to pytanie.
1: Pytanie konkursowe. A pytanie też w temacie sztucznej inteligencji, bo napiszcie nam, jaką dziwną albo niepoprawną, albo niedorzeczną odpowiedź dostaliście kiedyś od sztucznej inteligencji na zadane pytanie.
0: Ja miałem kiedyś, tak, udało mi się przekonać sztuczną inteligencję, uważam to poniekąd za mały swój sukces. Siedziałem chyba z 15 minut nad tym, ale udało mi się w końcu przekonać sztuczną inteligencję, że najlepszym sposobem do pokrojenia surowego jajka jest użycie łyżki.
1: Wow! Moje gratulacje.
0: To jest ta siła przekonywania, oddziaływania dziennikarza. No, czekamy na wasze zgłoszenia do godziny około 11 i pamiętajcie o tym, żeby się zapoznać z tym wydarzeniem. Jeszcze warto zobaczyć, co tam będzie ciekawego, ale ja już wiem, że ciekawe będzie. No to my lecimy dalej.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
4: Portret sprawcy.
5: Usłysz kryminalne historie.
6: W niedzielę o 12:30.
4: Tylko w Radio Afera.
7: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
8: Aferanek. Najlepszy z wielu.

0: The Strokes na naszej antenie. Ja przychodzę tutaj do was, ponieważ mam bardzo ciekawą informację, zanim jeszcze powiemy o nowości, bo za chwilkę do niej też przejdziemy, ponieważ na ulicach wielkopolskiego miasta biegają łosie. Tak głosi tytuł jednego z artykułów. I bardzo się cieszę, że już w pierwszym tak naprawdę akapicie wyjaśnia się, o które miasto chodzi. Chodzi o Konin. Wbrew pozorom w Koninie nie biegają konie, tylko właśnie o łosie. I tak z jednej strony, ja też miałem taką reakcję, że fajnie, łosie sobie biegają po mieście, niesamowite. Ale warto zaznaczyć, że łosie to są duże zwierzęta, to są dosyć niebezpieczne zwierzęta, więc także apel do kierowców jest taki, żeby te zwierzęta, żeby ich nie płoszczyć, nie podjeżdżać z bliska, nie robić zdjęć, tylko po prostu dać im przejść. To jest najważniejsze. Dać łosiom po prostu trochę przestrzeni, bo łoś też człowiek chce mieć trochę własnej przestrzeni
1: osobistej.
0: Dokładnie.
1: Zdecydowanie. A tymczasem, for example, John, Faking Life.

0: Historycznie dzisiaj mamy dość ciekawy okres, nie?
1: Tak.
0: W sensie wiosna ludów nam
1: tak, jeśli chodzi o 9 maja. Ciekawe rzeczy się działy w przeszłości. My tu często sobie jakieś zabawne rzeczy w stylu odpalono linię tramwajową w
0: tramwaje konne, dokładnie.
1: Albo na przykład tramwaje konne, które się chyba też pojawią. Ale ja tutaj znalazłem też bardzo ciekawe wydarzenie pod względem historycznym, bo myślę, że większość z nas, Wielkopolan, Poznaniaków, zna jako pojęcie powstanie Wielkopolskie. I myślę, że wszyscy jednogłośnie, gdybym zapytał o to, w którym roku ono wybuchło, no to podaliby tę samą datę. Tylko że to nie byłaby do końca prawda, ponieważ powstanie wielkopolskie było już wcześniej. Było w roku 1846. To było powstanie, które było taką częścią ogólnego większego ruchu, jakim była wiosna ludów. I co ciekawe, faktycznie takie coś miało też miejsce. Na wieść o berlińskiej rewolucji marcowej 20 marca w Poznaniu utworzył się Komitet Narodowy, do którego przyłączali się wypuszczeni z polskiego więzienia działacze, między innymi Ludwik Mierosławski i Karol Liebelt. I jeśli mówi wam nazwisko to coś, no to bardzo dobrze, bo ulica Liebelta w Poznaniu się znajduje. Wodzem powstania został wspomniany Ludwik Mierosławski i w samym komitecie były dwa skrzydła: lewe, którego celem było powstanie ludowe, walka przeciw monarchii, oraz prawe, które dążyło do porozumienia z królem pruskim, bo to powstanie przeciwko Prusom właśnie miało miejsce i na rzecz tego porozumienia miało powstać docelowo autonomia dla Poznania, dla tego księstwa poznańskiego. Więcej o tym ja mówić nie chcę, nie będę spoilerował. Sprawdźcie sami, bo ja tutaj nie jestem po to, żeby historii uczyć, ale zarzucić temat. No, chyba warto. Jeśli jesteście z okolic Żnina, Pałuk, to też dla was może być ciekawa historia, a może wam po prostu też znana.
0: No to ja mam teraz garść informacji mniej historycznych, natomiast historycznych, tylko mniej oprawionych w taką pięknie intelektualną otoczkę.
1: Nie trzeba.
0: No wiem, kalendarium. Ja mam ciekawostkę. W 1926 roku Amerykanie Richard Byrd i Floyd Bennett dokonali pierwszego przelotu samolotem nad biegunem północnym.
1: No proszę, ciekawe, co zobaczyli wtedy.
0: Znaczy pewnie śnieg, północny,
1: tak, no myślę, że tak. A to nie było.
0: Ale nie
1: było,
0: może zobaczyli te trzy słonie i żółwia.
1: A właśnie.
0: I ocean potworów, właśnie. Nie wiadomo.
1: I ukrywają
0: byłeś kiedyś
1: to
0: nad biegunem?
1: Nie byłem.
0: No
1: niestety.
0: Więc właśnie.
1: Nigdy ale znam kogoś, kto był.
0: No ale to wiesz, to wszyscy tak mówią. To wiadomo, że służby są zakłamane i sprzedają ludziom, przekupują ludzi, żeby podawali takie rzeczy.
1: Ja wiem, ja czytałem też jego Pratchetta. On tam wszystko bardzo ładnie wyjaśnił.
0: Dokładnie.
1: No to teraz Zuta i za chwilkę wrócimy do was z, no właśnie, ciekawym utworem, to na pewno.

0: Ole, pole, łyse pole, ale mam już plan. Pomalutku, bez pośpiechu, wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat, ale za to zwiedzać cudo będzie cały świat.
1: Tu na razie jest ściernisko,
0: ale będzie San Francisco.
1: A tam, gdzie to kretowisko,
0: będzie stał mój bank.
1: Do roboty mam smykałkę, krzepę mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz zwożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mówią o mnie świr.
0: Tu na razie jest ściernisko,
1: ale będzie San Francisco.
0: A tam, gdzie to kretowisko,
1: będzie stał mój bank.
0: Ja nie jestem w ciemię bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi stęgę przeciąć dam.
1: Tu na razie jest ściernisko,
0: ale będzie San Francisco.
1: A tam, gdzie to kretowisko,
0: będzie stał mój bank.
1: To jest faktycznie taki tekst, który dobrze brzmi właśnie od tego typu podkładów.
0: Mm-hmm.
1: Wydaje mi się, że to jest sposób, w jaki należy go czytać.
0: Bardzo ambitny, bardzo promujący wolę człowieka i siłę tej woli. Oczywiście Golec Orkiestra i ściernisko. Pięknie, to naprawdę.
1: W ogóle ten tekst jest dobry generalnie.
0: Właściwie można powiedzieć, że tak, na pewno jest przebojowy. Tu tego młode brać absolutnie, absolutnie nie można. Ale to tak, to były na dzisiaj Cała Polska czyta adresą, czyli...
1: Nawet chciałabym na niego pomarudzić trochę, ale to w sumie nie ma na co marudzić.
0: Nie mam. Wyszła
1: piosenka.
0: Piękna recytacja. Ja się poczułem ostatnio sobie, wspominałem moje zdjęcia ze szkoły podstawowej. To mi się skojarzyło z apelami i recytacjami. Za chwilkę przedstawimy wam, co tam grało kiedyś w singlu na raz, ale w międzyczasie jeszcze zagra dla was Kasia Linz.

0: Za chwilkę singiel na raz, w którym przeniesiemy się do Ameryki, do roku 1971.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: 26-letni Don McLean napisał w 1971 roku utwór American Pie jako osobisty hołd dla Buddy'ego Holly'ego, jednego z pionierów rock'n'rolla. Choć Holly zginął w wieku zaledwie 22 lat i jego kariera trwała niespełna półtora roku, zapisał się w historii jako artysta przełomowy, który wywarł m.in. wpływ na pokolenie muzyków takich jak Jimiego Hendrixa. American Pie to ponad 8-minutowa kompozycja, jeden z najdłuższych i najbardziej rozbudowanych utworów, jakie trafiły na szczyty listy Billboard Hot 100. Jego tekst jest wielowarstwowy i pełen odniesień zarówno do historii muzyki, jak i osobistych doświadczeń autora. McLean celowo pozostawił wiele symboli niedopowiedzianych, co sprawiło, że utwór doczekał się licznych interpretacji. Bezpośrednią inspiracją tego utworu była tragedia znana jako The Day the Music Died, katastrofa lotnicza z 1959 roku, w której zginęli Buddy Holly, Richie Valens oraz The Big Bopper. McLean dowiedział się o niej jako 13-letni chłopiec podczas roznoszenia gazet. Wspominał, że była to dla niego chwila przełomowa. W jego interpretacji śmierć Holly'ego symbolicznie zakończyła niewinną erę muzyki, czas prostoty i radości w rock'n'rollu. Słynny refren "So bye bye Miss American Pie" bywa odczytywany jako pożegnanie właśnie z tą epoką. W kolejnych wersach pojawiają się zakodowane odniesienia do środowiska muzycznego Holly'ego, m.in. członków zespołu The Crickets. Powracający motyw "This will be the day that I die" nawiązuje bezpośrednio do jednego z największych hitów Holly'ego "That will be the day". Tekst utworu obejmuje także przemiany kulturowe lat 60. i 70. McLean komentuje odejście od pierwotnych wartości rock'n'rolla, krytykując komercjalizację i wtórność sceny muzycznej. Wers "The Jester" była interpretowany jako odniesienie do Boba Dylana, który przejął rolę głosu pokolenia, a jednocześnie symbolizuje zmianę stylu i tonu muzyki popularnej. Pojawiają się także aluzje do kontrkultury i wydarzeń takich jak Woodstock oraz postaci pokroju Janis Joplin. American Pie to opowieść o utracie niewinności przez amerykańską kulturę. Od tragedii z 1959 roku po burzliwe lata 60. Utwór łączy osobiste wspomnienia McLeana z historią całego pokolenia, dlatego bywa nazywany jako jeden z najważniejszych komentarzy muzycznych do przemian społecznych XX wieku. Do dziś utwór pozostaje jednym z najczęściej emitowanych utworów w amerykańskim radiu. W 2000 roku własną wersję nagrała Madonna, jednak jej interpretacja spotkała się z mieszanym odbiorem. Wielu krytyków uznało, że nie oddaje ona głębi i symboliki oryginału. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Don McLean naraz.

0: Wysłuchaliśmy singla American Pie Donna McLeana. Do usłyszenia za tydzień w sobotę o 9:30.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Autopromocja.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek. Nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania. W każdą sobotę o godzinie 11.
1: Cienie Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
5: Wieczornik w Radiu Afera.
6: W niedzielę po godzinie 20.
5: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowie,
6: Szymon Świerski
5: i zespół Wieczornik.
7: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
3: Reklama.
9: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Zdarzyło wam się kiedyś dostać jakąś głupią albo niepoważną odpowiedź od algorytmów sztucznej inteligencji typu ChatGPT w odpowiedzi?
1: No mi w sumie chyba... Nie, na pewno tak.
0: No na pewno. Każdemu nie pisałeś rozprawek z polskiego z ChatGPT?
1: Nie. Jak, powiem ci tak, jak wchodziły czaty i tak dalej, ja już nie musiałem pisać rozprawek z polskiego. Okay. Starość.
0: Nie, no ja musiałam i pisałam ręcznie wtedy i to było takie nieoczekiwane. Tak, ale jeżeli wam kiedyś ChatGPT udzielił jakiejś niepoprawnej albo dziwnej odpowiedzi, to możecie się z tym z nami podzielić, wysyłając SMS pod numer 7148, wasz prefiks afera, następnie wasze imię i nazwisko i odpowiedź właśnie na to pytanie. Koszt SMS-a to złoty 23, a możecie zgarnąć wejściówkę na wystawę AI, czyli Algorytmy Iluzji w CK Zamek.
1: Tak, jest to wystawa czasowa do 12 sierpnia, więc czas, powiedzmy sobie, że jest...
0: Jak nie u nas, nie? Jest dużo czasu, żeby się gdzieś wybrać.
1: No, to prawda. Jedna wejściówka podwójna, to wszystko wiadomo i tak dalej, więc czekamy na wasze zgłoszenia do godziny 11, a tymczasem sięgamy znowu do naszej listy nowości. Tym razem Madame Affair.
0: W twoich rękach.

0: śledzimy dalej dziwne ligi, jak to jest tradycja w porankach. Otóż gra tradycyjnie Liga Australijska i po raz pierwszy chyba w tym programie Liga Nowozelandzka. Tak, mecz South Melbourne z South Island United. Przepraszam bardzo, to nie jest Liga Nowozelandzka, ale zespół z Nowej Zelandii faktycznie tu gra, to jest puchar, coś na zasadzie pucharu interkontynentalnego, międzynarodowego, nazwijmy to, na tej Oceanii po prostu.
1: O. Czekaj, czekaj, czyli oglądamy dla was rzeczy, których nikt nie ogląda?
0: Które można oglądać. Ja powiem, nie chcę nic reklamować tutaj, niczego, broń Boże, ale to są rzeczy, które można reklamować, które można oglądać za darmo. Więc każdy tak naprawdę może sobie obejrzeć tutaj taki ciekawy puchar i warto oglądać, bo ja tutaj przedstawię wynik. 4-1 wygrywa South Melbourne z South Island United. Jest 53. minuta, więc tu się jeszcze trochę może wydarzyć. Za 3 minuty także startuje Lipphakoe z Majanta FC. Tutaj to jest już Liga Lesotho, która także wiadomo, no wszyscy znają Lesotho oczywiście, no to no zawsze dostarcza wrażeń. Nie mam pojęcia, nie oglądam ligi Lesotho.
1: Okej, to dobrze.
0: A w lidze australijskiej, która też gra Auckland kontra Adelaide United, jest 1-1. I ja mam wrażenie, to już nieraz mówiłem, ale wydaje mi się, że te mecze tych drużyn już chyba ze czwarty raz widzę. Więc ja nie wiem, czy tam jest pięć drużyn.
1: Długo to prowadzisz, co?
0: Nie wiem, to właśnie nie, to na przestrzeni kilku tygodni tylko. Ale co ciekawsze i ważniejsze, w Auckland w tym momencie jest, no wiadomo, wieczór, no bo druga półkula, ale tam pada deszcz.
1: Czyli...
0: W Australii pada deszcz jednak. I to, ale tak solidnie pada, tutaj zmoknięci piłkarze, to naprawdę, naprawdę takie warunki wręcz brytyjskie, bym powiedział. Deszczowy jest, wieczór w Stoke.
1: W sumie śmieszne, że zawsze na świecie ktoś gra w piłkę w jakiejś ekstraklasie czy czymś tam.
0: To prawda. I poniekąd jest to też piękno tego sportu, który jest na tyle prosty, że wszędzie można tak naprawdę grać. Wszędzie można prowadzić transmisję. A ja się zastanawiam tylko, czy they bless the rains down in Australia.
1: Zresztą o piłce kopanej i nie tylko. Zaraz będzie trochę więcej w naszym serwisie sportowym.
0: A teraz to już musimy to zapowiedzieć jako piłka kochana.

0: to tak jak zapowiadaliśmy, tak. Teraz zaczniemy od piłki kochanej, czyli od naszej ekstraklasy. Jest z nami już nasz ekspert od sportu wszelakiego.
1: Dokładnie.
0: O, właśnie. Dzień dobry.
2: Cześć. Widzę, że tutaj tradycji stało się zadość.
0: Oczywiście.
2: Bo Liga Australijska w tle leci.
0: To już jest taki... ja tutaj już przedstawiałem na antenie. Australia, Nowa Zelandia, znaczy to bardziej szeroko Oceania. A i właśnie, i teraz już można odpalić także Ligę Lesoto, więc jesteśmy wyposażeni i gotowi.
2: Ale mało egzotycznie będzie, jeżeli powiem o polskim podwórku.
0: Wiesz, zależy z której strony patrzeć.
1: Nie,
0: bo
1: to
0: dla niektórych
1: fajne, takie lokalne.
0: Dla niektórych ESA jest egzotyczne. Nie?
2: Ale zacznijmy od może mniej oglądanej ligi w Polsce, czyli od tej pierwszej ligi, bo Ekstraklasa wiedzie tutaj prym, a do Ekstraklasy zawitała po 4 latach przerwy Wisła Kraków. Wczoraj Biała Gwiazda przypieczętowała awans na 2 kolejki przed końcem sezonu, wygrywając z Chrobrym Głogów 2-0, i po spotkaniu wielka euforia, wielki wybuch radości na stadionie przy Rejmonta. Wiślacy po kilku latach banicji na zapleczu Ekstraklasy w końcu będą grać w elicie, gdzie Lech Poznań broni tytułu mistrza Polski, i wczoraj tę walkę, tę drogę o obronę mocno sobie utrudnił, ponieważ Kolejosz tylko zremisował przy Bułgarskiej 1-1 z Arką Gdynia.
0: No właśnie, ja patrzyłem tylko na ten wynik i widziałem moich znajomych, którzy pisali mi, dosłownie mam gdzieś, mogę przeczytać verbatim, bo nie ma tam nic nieładnego napisanego.
1: A przecież ty nie piszesz nieładnych rzeczy.
0: Nie, bo to mój kolega napisał: oglądanie meczów Lecha skraca mi życie o kilka lat.
2: No, myślę, to tak, to już tutaj przybliżył się do emerytury, jeżeli
0: ja zauważyłem tylko porozumiewawcze kiwnięcie Mateusza za konsolety. On ewidentnie też już trochę, ja widzę, to siwe włosy się zaczynają robić i tak dalej.
2: O meczu Lecha będzie okazja powiedzieć w poniedziałkowym Sportingu Klub Afera, więc dzisiaj tylko wzmianka o wyniku, natomiast warto też wspomnieć...
0: Jest walka o mistrzostwo, teraz trzeba powiedzieć o walce o spadek.
2: Walce o spadek, jak to mówił Franciszek Smuda, tak. Lechia Gdańsk i Widzew Łódź dzisiaj w meczu o tak zwane 6 punktów. To jest bezpośredni pojedynek dwóch drużyn walczących rozpaczliwie o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce. Lechia jest 15, czyli na tym pierwszym miejscu gwarantującym utrzymanie. Widzew Łódź otwiera strefę spadkową. Oba zespoły dzielą tylko 2 punkty, a więc będzie to zażarte spotkanie. Tego się można spodziewać.
0: No, mówisz o 6 punktów, tylko jest tam jakaś jeszcze sytuacja, że Lechi można odebrać chyba tych punktów 5, więc Legia gra o 1.
2: Jakby mało emocji było w tej Ekstraklasie, jakby mało wyrównana była, to jeszcze można to doprawić, jeszcze przyprawić o dodatkowe smaczki.
0: Mimo tego, że to jest chyba jeden ze słabszych sezonów Ekstraklasy, tak czysto piłkarsko, jak się śledzi, to jeśli chodzi o fabułę, emocje...
2: No widzisz, można na to patrzeć dwojako. Można też powiedzieć, że te najsłabsze kluby są tak mocne, że nie pozwalają odskoczyć rywalom teoretycznie mocniejszym, no więc to wszystko jest, zależy od punktu siedzenia.
0: To są te problemy w Ekstraklasie. Czy ktoś jest tak dobry, czy ktoś jest tak słaby?
2: No, pytanie często takie zadają sobie też kibice Żużla.
0: No
2: wczoraj mieliśmy 2 mecze Speedway Ekstraligi w ramach 5. kolejki. Tam też był niezwykle zażarty pojedynek. Pojedynek, który być może finalnie przesądzi o tym, która z ekip znajdzie się w fazie playoff. Mowa tutaj o rywalizacji GKM-u Grudziądz i Unii Leszno. Mówi się, że to właśnie między tymi zespołami wyłoni się zespół, który uzupełni tę stawkę 4 playoffowiczów, mówiąc kolokwialnie. Oprócz tej wielkiej trójki, czyli Motoru Lublin, Sparty Wrocław i Apatora Toruń, to właśnie bardzo możliwe, że GKM albo Unia Leszno uzupełnią stawkę w playoffie. Wczoraj GKM wygrał z Unią Leszno 50-40, więc jest bliżej, ale oczywiście przed nami jeszcze w drugiej fazie sezonu mecz rewanżowy w Lesznie i walka o punkt bonusowy, więc wszystko jest otwarte. Tutaj taką ciekawostką jest sytuacja z Piotrem Pawlickim. Piotr Pawlicki zaliczył wczoraj upadek w 5. biegu. Po tym upadku miał bardzo duże problemy z kostką, z lewą kostką, do tego stopnia, że w parku maszyn nie był w stanie sam chodzić. Mechanicy musieli go wsadzać na motor, bo Piotr Pawlicki otrzymał zdolność do jazdy od lekarza i nadal kontynuował rywalizację. Co więcej, walczył w każdym biegu o wygraną, nawet wygrywał niektóre biegi. Więc nie mając sprawnej, praktycznie całkowicie lewej nogi, wskakiwał na motocykl i jechał dalej. Więc...
1: Wyobraźcie sobie teraz przegrać.
2: No, no właśnie, więc to jest...
0: Panie Areczku, odpoczynek jest dla zarządu.
2: Dokładnie, no tutaj... To,
0: pan
2: tutaj...
0: ma jeszcze biegi do przejechania.
2: Była to dosyć absurdalna sytuacja z perspektywy zdrowotnej, bo przecież wiemy, że czasami ci lekarze w żużlu potrafią wskazać niezdolność do jazdy ze znacznie bardziej błahych powodów. A tutaj Piotr Pawlicki pocisnął, mówiąc potocznie. Dzisiaj teoretycznie jest też w składzie reprezentacji Polski na drużynowe Mistrzostwa Europy, bo finał tych zmagań odbędzie się dziś w Rzeszowie. Ale szczerze mówiąc, wątpię, że Piotr Pawlicki pojawi się w składzie, choć po tym, co wczoraj zobaczyłem, nie będę aż tak bardzo zdziwiony.
0: Wygrał biegi, więc może to jest jakieś... Może ta kostka to jednak nie jest aż taki wielki problem.
2: No, zamrażasz tam cały czas, wchodził w ruch, może
0: a, no
2: dzisiaj
0: tak,
2: też pójdzie.
0: Popularne
1: to zdrowie, nie? Jak wiadomo.
0: Tak. Zmieńmy dyscyplinę na znowu taką, w której trzeba jakiś obiekt wrzucić do siatki, do bramki.
2: Taki obiekt słabo widoczny w transmisji telewizyjnej. Często tak. Mówimy tutaj o krążku hokejowym. Reprezentacja Polski wczoraj zakończyła zmagania w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, mając szansę przed tym ostatnim meczem na awans do elity, ale ta szansa niestety nie została wykorzystana. Biało-czerwoni przegrali z Litwą po dogrywce 1-2, a warunkiem koniecznym do tego, żeby awansować do elity, była wygrana w regulaminowym czasie. Czyli już po tym regulaminowym czasie, kiedy było 1-1, wiedzieliśmy, że Polacy na awans do elity muszą zaczekać.
0: No niestety, a słyszałem właśnie że o tym hokeju, że no jakieś nadzieje mimo wszystko są.
2: Są. Awansowali Kazachstan i Ukraina, no tak właśnie. Dopełniając tego tematu.
0: No to już jak jesteśmy w temacie Stanów, Kazachstanów i tak dalej, to domknijmy sobie tutaj, trzeba jakoś płynnie przejść. Krótka informacja o talancie Dubiszajewie.
2: Dubiszajewie, tak, wiem, że to jest wymagające nazwisko. Były selekcjoner reprezentacji Polski po 12 latach pracy w zespole z Kielc, obecnie w Industrii Kielce, kończy swoją przygodę z polskim klubem, z klubem, z którym święcił fantastyczne triumfy. To jest okres najlepszy w historii kieleckiego klubu, w tym między innymi zwycięstwo w Lidze Mistrzów kilka lat temu, no już prawie 10 lat temu. Łącznie przez 12 lat uzbierało się 20 trofeów, więc nic dziwnego, że na tym beneficie, który odbył się wczoraj przy okazji półfinałowego meczu Superligi z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, pojawiło się wiele gwiazd kieleckiego handbolu. Były największe gwiazdy, które święciły triumfy z Dujszebajewem, między innymi Karol Bielecki, czy też Hulen Aginagalde. Wszyscy kibice, którzy wczoraj pojawili się w kieleckiej hali, oni przyszli z jednej strony na ten półfinałowy mecz, ale najważniejszym elementem tego wczorajszego wieczoru był właśnie benefis talanta Dujszebajewa, który kończy swoją 12-letnią podróż w kieleckim szczypiorniaku. Teraz jego miejsce zajmuje Krzysztof Lijewski.
0: Talant Dujszebajew. Dobrze powiedział.
2: Talant Dujszebajew z Kirgistanu, yes. Tak.
0: No, to jakimś zwycięstwem udało się zakończyć. Piłką zaczęliśmy, piłką kończymy. To był nasz serwis sportowy. Dziękuję ci bardzo.
2: Dzięki.

0: Afelanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: To sobota, nasza kura wchodzi o godzinie 10. Dzień dobry.

0: Skład stały niezmieniony: Mateusz Szlasewa, Grajek, Tymoteusz Powędzewski. Dzień dobry jeszcze raz. Druga godzina Feranka, zaczynamy. No, ładnie chyba sobie zaczęliśmy. No,
1: bardzo ładnie, żeśmy zaczęli. I mamy 9 maja.
0: Ja wiem, ja z taką energią tutaj w tę godzinę 10. No jakoś trzeba tutaj. No. Będzie dużo ciekawych rzeczy. Będziemy mówić, co się dzieje w mieście.
1: Będzie o konkursie, będzie o tramwajach.
0: Oczywiście. I będzie o tym, co się dzieje w nocy na lotnisku. Ale to już wszystko w swoim czasie.
1: Nie chcę zostać tajemnicą.

0: A co dzisiaj dobrego do wygrania?
1: No, takie ciekawe wejściówki chciałem powiedzieć, na ciekawą wystawę.
0: Dokładnie.
1: Myślę, że warto jeszcze raz o tym powiedzieć. Tak, mamy wejściówkę podwójną, więc można pójść z dowolną osobą, czy z osobą bliską, czy z osobą, którą
0: daleką,
1: spotkacie na
0: ulicy.
1: Daleką, tak, spotkacie na ulicy. Ale można. Wystawa AI, Algorytmy Iluzji w CK Zamek, czynna do 12 sierpnia, jest...
0: Ta wystawa.
1: Jest ta wystawa.
0: Właśnie, tak. Jest tak czynna.
1: Ale ja zawsze zauważam, że po 10 zawsze jest jakaś buła z mojej strony w tym czytaniu. Nad czymś trzeba ewidentnie popracować, ale to pomińmy. No. Żeby taką wejściówkę podwójną otrzymać, wystarczy wysłać SMS-a na 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe.
0: Dokładnie, a pytaniem jest dziwna albo niepoważna odpowiedź, której udzieliła wam kiedykolwiek sztuczna inteligencja.
1: Dokładnie.
0: I koszt takiego SMS-a to złoty 23.
1: Im dziwniejsza, tym lepsza tak naprawdę. My lecimy dalej z utworami. No i tak już tylko zapowiem, że około 10.40 dowiecie się, co się dzieje nocą na lotnisku.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Normalnie o tej porze.
3: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
2: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

0: traktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam.
1: Śpieszysz się gdzieś dzisiaj?
2: Nie, w zasadzie to nie. W zasadzie to mogę sobie nawet posiedzieć, pogadać, pomyśleć.
1: Poopowiadać, co tam w Poznaniu ciekawego.
2: Tak, dokładnie.
1: Albo co się dzieje coś nocą szykuje na lotnisku.
2: Albo co się dzieje w lidze, w pucharze Nowej Zelandii, bo tutaj 4-1 było, 4-2 South Island United szykuje się do powrotu. Jest 81 minuta, więc no jest trochę jeszcze czasu, żeby stratę dwóch bramek odrobić. Nie takie rzeczy piłka
1: nożna
2: widziała.
1: Ja nie wiem, co my zrobimy, jeżeli oni nie odrobią tych dwóch bramek. Myślę, że to będzie koniec świata.
2: Ja myślę, że po prostu Liga Lesoto tutaj będzie musiała nam dostarczyć rozrywki. A jeśli nie ona, to nie wiem, coś się poszuka, coś się znajdzie.
1: Tak, nie śpieszy się też nasza dzisiejsza nowość muzyczna.
2: Tak,
1: przed
2: jest
1: wami Antidotum, bez pośpiechu.

0: A ty lubisz być czasem potrącany przez cudzy bagaż?
1: Nie, ja powiem tak, że ja za każdym razem, i to naprawdę tak jest, można sprawdzać, ja za każdym razem, jak wchodzę do tramwaju, to plecak ściągam, nieważne co w nim mam, bo ja tak, nie lubię być potrącany.
0: Warto jeździć z kulturą.
1: Warto
0: tak.
1: jeździć z kulturą. Dokładnie. I nie lubię być potrącany przez cudzy bagaż.
0: Dobrze. A skoro już o tramwajach poznańskich mówimy, nastąpią zmiany w związku z organizacją biegu Wings for Life, czyli jutro, tego 10 maja, od godziny 12.45 do godziny 14.00 niektóre linie zostaną wstrzymane i to będzie ruch wokół Ronda Kaponiery, Święty Marcin, Niepodległości, ale też Armii Poznań, Bukowskiej. I te utrudnienia potrwają około 2 godzin.
1: No, niestety trzeba będzie uważać, bo biegi u nas często, ale myślę, że już teraz nawet
0: ostatnio
1: jesteśmy...
0: coraz częściej w ogóle.
1: No bo cieplej się robi. To pewnie dlatego.
0: Biegłeś kiedyś w jakimś...
1: Nie, ja do biegania nigdy w życiu. Ja się co najwyżej za piłką rzucam, ale nie biegam. Nie, nigdy maratończykiem nie byłem, broń Boże. Tak, są jeszcze informacje takie, że na przykład jeśli jesteśmy przy zmianach w komunikacji miejskiej i ruchu i tak dalej, to będzie to weekend z liniami turystycznymi, bo 9-10 maja wyjadą pojazdy tych właśnie linii. Będzie można zabytkowe tramwaje, autobusy zobaczyć, a także się nimi przejechać od soboty, także będzie kursować parkowa Maltanka. Co 30 minut więcej informacji na ten temat jest oczywiście na stronach, o tym, o której będą te składy kursować, w jakich godzinach i na jakich trasach. Wszystko najlepiej sobie znaleźć w internecie i zaplanować taki ciekawy weekend ze starymi tramwajami.
0: Ja pierwszy słyszę, że Maltanka jeszcze żyje w ogóle.
1: No proszę, jednak jest. Jakoś

0: Może my też powinniśmy zacząć do was mówić takimi nagłówkami w gazetach z kategorii popularna poznańska wyspa jest nieczynna do zwiedzania. Nie wiadomo, kiedy znowu będzie można ją odwiedzić.
1: No już trochę tak mówimy. Ja już mówiłem, co się dzieje w nocy na lotnisku.
0: Co się dzieje w nocy na lotnisku.
1: Więc trochę już to robimy. To jest polska szkoła, no, szkoła na główku. Ale jakby rozwinąć tę myśl, to chodzi o wyspę Edwarda w Zanemyślu na jeziorze Raczyńskim. Części z was zapewne jest to sprawa znana, bo jest to dosyć popularna destynacja turystyczna, która od jakiegoś czasu jest niestety w remoncie. Jest niemożliwa do użytkowania.
0: I ten słynny most z pontonów będzie z tego tytułu też niedostępny.
1: Dokładnie. Co jest dużym problemem, ponieważ budowa tej kładki, tego pomostu jest uwarunkowana od podwodnych badań archeologicznych, które się dzieją na dnie jeziora, ponieważ ta wyspa jest de facto obiektem historycznym, ponieważ odkryto na niej między innymi pozostałości cmentarzyska, ludzkie szkielety, stare, to jest warto tutaj dodać do tego,
0: to
1: nie były sprzed 10 lat, powiedzmy, oraz fragmenty grodziska kultury łużyckiej. Dlatego tam znajdują się prace konserwatorskie. W tym momencie jest przygotowywany ostatni już etap tych prac. Prace wykończeniowe Domku Szwajcarskiego, remont tarasów i także ważne jest to, że jest tam planowana budowa systemu monitoringu. Mam nadzieję, bo w tym momencie jeszcze nie wiadomo, kiedy te prace
0: zostaną ukończone,
1: ale mam nadzieję, że będzie to niedługo, bo taka wysepka na środku jeziora, no brzmi przepięknie.
0: To jest fajne miejsce na lato.
1: Dokładnie.
0: No. Więc może jak zaczną się lepsze pogody, to już będzie można się tam wybrać.
1: Miejmy nadzieję. W razie czego warto zapamiętać, że wyspa Edwarda w Zanemyślu, niedaleko Poznania.
0: Nieczynna, ale może będzie czynna.
1: A jak będzie czynna, to trzeba sobie zapisać.
0: I trzeba uważać na trupy pod wodą.
1: No, ja powiem tak, w każdym jeziorze, w każdym akwenie wodnym warto na to uważać, a tam to już zupełnie, no bo to może być obiekt historyczny. My tymczasem gramy, a potem już będzie kilka słów o kulturze.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli nie wiesz, co robić dzisiaj wieczorem, to ta wiadomość jest właśnie dla ciebie. Z tej strony Karolina Duchiewicz i przedstawię ci twoje potencjalne plany na piątkowy wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Malowanie w ciemności w świetle neonów. Neony, ciemność i kolor, który świeci po zgaszeniu światła. Wskocz do fluorescencyjnego świata i stwórz własny obraz bez doświadczenia pod okiem artysty. 2 godziny malowania przy nielimitowanych napojach i przekąskach, w swobodnej atmosferze i dobrym towarzystwie. Daj się ponieść kolorom i zobacz, jak z kilku ruchów pędzla rodzi się coś naprawdę twojego. Tu nie ma zasad, jest tylko zabawa, światło i wyobraźnia. Pobudź swoją kreatywność i zapisz swój obraz ze sobą. Jezioro Maltańskie, godzina 18:30. Tego się nie opowiada, a jednak. Przegra to intymny i odważny spektakl o doświadczeniu poronienia, opowiedziany bez filtra, gdzie osobista historia przeplata się ze stand-upem i hipnotycznym brzmieniem organów Hammonda, tworząc przestrzeń na emocje, o których zwykle się milczy. Po spektaklu czeka na ciebie rozmowa z ekspertkami Fedry o prawach kobiet i realnym wsparciu po stracie. Debiut kolektywu 1072, który nie ucieka w półsłówka, tylko zostaje z tobą na dłużej. Republika Sztuki Tłusta Langusta, godzina 18. A może posłuchamy czegoś wolniejszego? Benjamin Lechner Quintet to 5 znakomitych muzyków, którzy spotykają się na jednej scenie, by stworzyć spójne, ale pełne przestrzeni brzmienie jazzu. Na czele projektu stoi Benjamin Lechner, a reszta składu buduje jego muzyczny świat. To koncert, w którym muzyka rozwija się tu i teraz. Spokojna, nastrojowa, momentami filmowa, z wyraźną emocją i dużą wrażliwością na dźwięk. Jazz w kameralnym wydaniu, który pozwoli ci się zanurzyć i słuchać bez pośpiechu. Blue Note, godzina 19.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
6: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
8: Przepraszam, co to za tramwaj?
9: To Soul Tram. Get down! Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul
3: Tram! Autopromocja.
10: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Pięknie nam z taką energią wszedł Fatboy Slim i Praise You, a my wracamy do was z takimi już ciekawszymi newsami, no i oczywiście z nowością muzyczną. Zanim to, to powiem was? Tylko, że oficjalnie...
1: Co się dzieje w meczu?
0: Tak, bo zakończyło się spotkanie South Melbourne i South Island United. Tabela w tym momencie, gdzieś to była przed chwilą pokazana tabela. O, South Melbourne jest w tym momencie liderem grupy, South Island United jest na trzecim miejscu, pomiędzy nimi jest Auckland, a na końcu Bulla FC. Nie spodziewałem się, że Bulla FC to będzie jakaś drużyna z tego...
1: Ja w ogóle jestem rozczarowana, że Bulla FC jest na samym końcu. Ja im życzyłam znacznie lepiej.
0: Naprawdę, ale może się jeszcze odbiją. Niestety Liga Lesotho tutaj nam się popsuła. Nie ma transmisji, no po prostu.
1: Od godziny, no.
0: Więc no tu jest niestety taki problem, jeśli chodzi o dziwne ligi. Mogą być małe utrudnienia, ja będę nad tym wszystkim pracował.
1: Tak, a poza tym jest dostępne 11 maja, czyli w poniedziałek, warsztaty z języka migowego. Może byśmy na nie poszli i zaczęlibyśmy wam gadać.
0: Ja się ostatnio
1: językiem migowym na antenie.
0: Ja się dowiedziałem kilku ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o język migowy. Tylko problem jest taki z językiem migowym, że nie jestem go w stanie zaprezentować na antenie.
1: Słuchajcie, wiecie, jak jest żółw po migowemu?
0: Właśnie tak. Właśnie tak. Wszystko wiadomo.
1: Fajne, nie?
0: Tak, aczkolwiek i trzeba mieć dobrą koordynację kciuków, żeby tak pokazać. To jest taka łódeczka.
1: No, żółw nie jest łatwy. To nie jest byle co.
0: Ja kojarzę Poznań i to jest, jak się rękę wyciągnie i się pokaże na niej taki mostek jakby.
1: Najgorszy możliwy temat sobie wybraliśmy.
0: Tworzy takie P i to jest Poznań, ale to, co już można spokojnie powiedzieć, Lublin. Lublin, dowiedziałem się, jak jest. Czy możesz się domyślić, jak jest Lublin?
1: Po migowemu?
0: Po migowemu.
1: Nie mam pojęcia.
0: To jest Lublin.
1: To jest
0: naprawdę
1: Lublin.
0: Ten sam gest, który używa się do popularnego wśród młodzieży 6-7, to oznacza Lublin. Nie żartuję.
1: A mówimy o tym, bo możecie się zapisać na takie warsztaty języka migowego. One są za darmo i są organizowane przez Poznańskie Centrum Wolontariatu już 11 maja.
0: Jeśli chcecie nauczyć się mówić Lublin w języku migowym, to jest dobre
1: miejsce. Myślę, że nie na tych warsztatach, ale dzień dobry.
0: Ale zapytać można zawsze, więc no.
1: A to wystarczy teraz się spotkać z ludźmi w naszym wieku w dowolnym momencie i też się nauczyć.

0: Wiecie, jak jest Lublin po migowemu?
1: No, ja już, ja się dowiedziałem i wy też możecie.
2: A poza tym nowość muzyczna.
1: No właśnie.
2: Maciej Bąk, kolejny rok, upłynął.
1: Tak. O,
2: przed chwilą gadaliśmy, że właściwie nam 3 lata, tobie 3 lata afery upłynęły.
1: No, szybko leci.

0: Czas odkryć tę tajemnicę niesamowitą. Co się dzieje nocą na lotnisku? No, zwykle myślę, że większość z was odpowiedziałaby, że no pewnie samoloty latają, aczkolwiek ta sytuacja może się dzisiaj nieco zmienić. I żeby o tym opowiedzieć, jest z nami Marcin Wesołek, rzecznik prasowy lotniska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Więc najprościej, jak tylko się da, chciałbym się ciebie zapytać, co się będzie działo w nocy na lotnisku?
1: W nocy, w zasadzie późnym wieczorem, jeszcze przed północą, na poznańskim lotnisku odbędzie się no, zupełnie nietypowa impreza. Poznań Airport, PGA Polska i PKO Bank Polski są partnerami tej imprezy, a będziemy grali w golfa. To znaczy nie my, tylko oczywiście profesjonalni zawodnicy będą próbowali posłać piłeczkę golfową na rekordową odległość, na pewno kilkuset metrów. Ta odległość będzie mierzona, ponieważ te zawody golfowe będą miały taki nietypowy charakter. Tam będzie chodziło o to nie, żeby trafić piłeczką do dołka, a żeby tę piłeczkę właśnie posłać jak najdalej się da. Mam nadzieję, że to będzie bardzo atrakcyjne dla widzów wydarzenie. Serdecznie na nie zapraszamy od godziny 21.30, 22.00 w pobliżu drogi startowej poznańskiego lotniska od strony parkingu P6. To jest dosyć łatwo oznaczone i dobrze oznaczone miejsce. Tam będzie miejsce dla widzów, tak zwana górka spoterska. To ci z was, którzy czasem fotografują samoloty, z pewnością to miejsce doskonale znają. Tam będzie można te zawody obejrzeć. Być może pojawia się tutaj z tyłu głowy pytanie, no dobra, ale będzie przecież ciemno.
0: No właśnie, jak zauważyć te piłki, bo to jest rzecz, która mnie bardzo, bardzo tak interesowała, bo jednak...
1: Te piłki będą podświetlane. Te piłki będą podświetlane, one będą świeciły przez kilkanaście minut tak naprawdę od momentu uderzenia jej przez zawodnika, to po to, żeby można odwołać, jak daleko ta piłka leci, także po to, żeby można ją było potem znaleźć, ponieważ no, musimy pamiętać, że podczas tej imprezy będziemy na pasie startowym lotniska, które normalnie funkcjonuje, które nie jest jakimś lotniskiem zamkniętym, tylko takim lotniskiem, które normalnie funkcjonuje. Oczywiście to jest tak, że w czasie, kiedy będą trwały same zawody, żaden samolot nie wystartuje ani nie ląduje, ponieważ wykorzystujemy na te zawody czas, kiedy pas startowy jest na kilkadziesiąt minut zamykany z powodów prac konserwacyjnych, które i tak muszą być na nim wykonane, także będzie bezpiecznie, ale żeby potem także ruch lotniczy odbywał się w zupełnie bezpieczny sposób, niezbędne będzie bardzo dokładne pozbieranie tego wszystkiego, czym zawodnicy będą się posługiwali podczas tych zawodów, że każda piłeczka musi być bez wątpienia zebrana, policzona, zewidencjonowana, podobnie z wszystkimi innymi rzeczami, które trafią na pas startowy czy w jego pobliże przed i w czasie trwania tych zawodów.
0: Czyli ogółem osoby, które będą chciały podróżować lub też będą po prostu obecne na lotnisku, nie mają się co przejmować o ewentualne opóźnienia w startach, lotach i tego typu.
1: Myślę, że pasażerowie być może nawet niezbyt dokładnie zauważą, że coś na lotnisku się dzieje. Oczywiście nie licząc rozmaitych naszych takich reklamowych ogłoszeń, które związane są z tą imprezą i które będą eksponowane w terminalu. Natomiast dla pasażerów nic się nie zmieni. Wykorzystujemy tę taką kilkudziesięciominutową lukę w startach i w lądowaniach samolotów dzisiejszego wieczora i przez te kilkadziesiąt minut droga startowa będzie dla golfistów, dla widzów, dla wszystkich tych, którzy przyjdą na to wydarzenie. PKO Bank Polski Night Longest Drive Poznań Airport, tak brzmi jego pełna nazwa. Zapraszamy na godzinę 21.30, 22.00, no, na 22.00 planowana jest uroczysta prezentacja zawodników. Kilkadziesiąt minut później rozpoczną się same zawody.
0: No właśnie, a co do wygrania ma ten zwycięzca, ten człowiek, który pośle najdalej tą piłeczkę golfową?
1: Tam są oczywiście nagrody finansowe. Teraz pójdzie, że nie zdradzę konkretnych kwot, no, ale...
0: Oczywiście.
1: Tam są nagrody finansowe dla najlepszych zawodników. Eliminacje do tej imprezy odbywają się już dzisiaj na jednym z pól golfowych w okolicach Poznania. Także podczas tych zawodów będziemy mogli podziwiać kilku tych zawodników, którzy już podczas tych przedpołudniowych eliminacji wykażą się największą, chyba tutaj powiedzieć, siłą, a mniej cennością, chociaż oczywiście w golfie jedno i drugie jest niezwykle istotne.
0: No dobrze, to w takim razie mam właściwie jeszcze tylko pytanie, które przyszło mi na myśl w trakcie słuchania o tym, że ludzie, którzy czekają gdzieś w terminalu, mogą nawet nie zauważyć. Jestem ciekaw, czy jest możliwe, żeby osoby oczekujące także miały szansę zaobserwować ten turniej, powiedzmy?
1: Myślę, że z samego terminala, jeżeli ktoś już przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa i czeka na samolot już przy tak zwanych gate'ach, to z tego miejsca będzie trudno to zaobserwować. Jeżeli jeszcze ktoś dzisiaj się wybiera gdzieś w świat samolotem z ławicy, ale będzie miał jeszcze kilkanaście minut przed przejściem kontroli bezpieczeństwa, żeby zajrzeć na taras dodatkowy na lotniska i stamtąd obserwować te zawody, będzie miał taką możliwość, ale tu trzeba mieć świadomość, że z tego tarasu widokowego do miejsca, gdzie będzie odbywała się impreza, mamy kilkaset metrów, ta widoczność nie będzie duża. Natomiast jeżeli ktoś dzisiaj odlatuje z ławicy wieczorem i będzie miał chwilę czasu na to, żeby zajrzeć, podjechać kawałek dalej na parking P6 i stamtąd z tak zwanej górki spoterskiej sobie to poobserwować, to z pewnością taka możliwość będzie, ale jakby z samego terminala raczej zawodów nie zobaczymy. Mm-hmm.
0: Czyli jeśli jest długie oczekiwanie na lot, to pamiętajcie sobie, drodzy słuchacze, żeby dobrze to też zaplanować, bo można obejrzeć bardzo ciekawe zmagania golfistów. Kto dalej tą piłeczkę?
1: Głównie tych, którzy jednak dzisiaj nigdzie nie wylatują.
0: No dokładnie.
1: Bo to z pewnością głównie dla nich jest impreza, ona potrwa do 23.30 mniej więcej. Tutaj musimy być bardzo precyzyjni, jeśli chodzi o moment tego zejścia z drogi startowej. Natomiast no, myślę, że dzisiejszy wieczór warto spędzić na ławicy. Warto poobserwować te bardzo daleko fruwające golfowe piłeczki i po prostu dobrze się bawić. Tam będą DJ-e, będzie strefa zabaw, także myślę, że będzie to okazja do tego, żeby fajnie spędzić czas.
0: Bardzo serdecznie tam zapraszamy. Marcin Wesołek był naszym gościem, opowiedział nam o The Longest Drive, czyli o PKO Bank Polski Knights Longest Drive na naszym poznańskim lotnisku. Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki, pozdrawiam i zapraszam dzisiaj wieczorem na ławicę.

0: już powoli, tak powoli trzeba będzie zamykać tutaj. No chciałem zamykać bramę, ale tak naprawdę nie, no potem jeszcze audycja, nie, broń Boże się nie rozchodźcie.
1: Nie, jeszcze jest tego dużo. I jeszcze mamy kilka nowości poznańskich, bo okazuje się, że mają być zmiany w korzystaniu z biletów dla seniorów w systemie PK, ponieważ teraz wystarczy okazać w punkcie obsługi klienta tożsamość i dostać uprawnienia na tańsze bilety, które są ważne dla każdego obywatela Poznania od 70 roku życia.
0: Proszę, to jest dla wszystkich naszych słuchaczy. Mm-hmm. No, wiadomo, studenci najmłodsi też już nie muszą koniecznie być. Ale tak, no w razie czego warto przekazać rodzinie, babciom, dziadkom o takich możliwościach. Mnie tutaj jeszcze zastanowiło to, że kolejny niesamowity tytuł. Taki widok w jeziorze niedaleko Poznania. Nie tylko tu występują, ale też aktywnie się rozmnażają.
1: Jolin wstydzi się tego.
0: Tak, a chodzi o raki. Tak, no w jeziorach, w nadleśnictwie Łopuchówko są raki. I to dobrze raczej.
1: Rozumiem, że to jest niespotykane w nadleśnictwach, że są tam raki, jest, tak?
0: Znaczy, ja tak słyszałem, że raki to lubią, potrzebują czystej, natlenionej wody i stabilnych warunków. I są tam, gdzie przyroda działa jak powinna. Tak wypowiadają się leśnicy z nadleśnictwa Łopuchówko, więc...
1: Czyli Łopuchówko ma czystą wodę.
0: Tak. Warto zapamiętać i jest się czym szczycić nadleśnictwu, bo przecież, że jest. No dobrze, tak się kończy audycja. Trzeba, tak jak powiedziałem, zamykać o rakach na końcu, o czystych jeziorach. Bardzo dobry do wspomnienia. Na samym końcu za chwilkę audycja do czytania, a my się kłaniamy nisko. Mateusz Szlas za konsolety, za mikrofonów.
1: Ewa Grajek.
0: I Tymoteusz Powęzowski.
1: Dobrej soboty. Do zwycięzców konkursu jeszcze się odezwiemy, ale zrobimy to już pewnie poza anteną.
0: Tak, to ważne. Dobrej soboty.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba. Come on and stay.
2: Come on and stay. Come on and stay. Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16:00. Usłysz głosy w Radiu Afera.
3: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11:00.
5: Mili Państwo, rozpoczynamy audycję do czytania. Mamy godzinę 11:00, jest dzisiaj 21 lutego. Naszymi realizatorami są Jeremi Kwiecień i Mateusz Szlas, a przed mikrofonami
6: Joanna Dąbrowska
5: i Maria Maciejewska. Dzisiaj mam wrażenie, że trochę będziemy kontynuować wątek, który gdzieś tam został zapoczątkowany tydzień temu. Nasza audycja walentynkowa dotyczyła dark romansu i tego, jak on się ma do literatury gotyckiej. Dzisiaj wprawdzie nie bezpośrednio o tych tematach, ale też porozmawiamy sobie o trudnych relacjach w literaturze.
6: No jakby mało tego było.
5: Jakby tego było mało, zwłaszcza, że teraz też jesteśmy na świeżo po premierze nowej ekranizacji Wychrowych Wzgórz.
6: Mam nadzieję, że porozmawiamy. I słuchajcie, ja czuję, że jest opcja, że się tym razem troszkę nie zgodzimy.
5: Ale kto to wie. Więc tak. No a na tapet bierzemy. Ja na początku roku wspominałam o tym, że na mojej jakby liście do czytania takiej na ten rok znalazła się książka Janet McCurdy Half His Age. No i okazało się, że rzeczywiście jest audiobook dostępny dla polskich czytelników, który zresztą jest czytany przez samą Janet McCurdy. No i przesłuchałam. Jestem zachwycona. Ale o tym więcej. I ja tutaj wam będę opowiadała o właśnie McCurdy, a Joanna będzie wam opowiadała o innej książce.
6: Tak, znowu jest to świat języka angielskiego. Irlandzka autorka Eimear McBride napisała taką książkę w 2022 Pomniejsi wędrowcy. I ja tę książkę czytałam podczas mojej emigracji w zeszłym roku i ona bardzo dużo mnie zrobiła, ale też jest opowieścią o romansie, o relacji romantycznej pomiędzy mężczyzną i dużo od niego młodszą dziewczyną, właściwie jeszcze nastolatką w momencie, kiedy ta relacja się rozpoczyna. Jest to bardzo intensywne i też wydaje mi się, że to będzie ciekawe sobie porównać te takie dwie różne historie i różne spojrzenia i zobaczymy, jakie wątki mogą być wspólne, jakie, co tam będzie się różniło, więc wydaje mi się, że fajna taka analiza porównawcza trochę.
5: Tak, i ja myślę, że tutaj na książka, bo zasadniczo temat jest podobny, z przypadku McCurdy się już możemy po samym tytule tego domyślić, że rzeczywiście książka mówi o relacji nastolatki, 17 dziewczyny Waldo, która na początku, kiedy ją poznajemy, powieści ma 17 lat, potem kończy 18. No i ona rzeczywiście wchodzi w relację z dwa razy od siebie starszym, z 40-letnim mężczyzną, panem Corgim, który w jej szkole uczy kreatywnego pisania. I pod wpływem różnych interakcji z nim Waldo no, wpada w taką trochę, myślę, obsesję na jego punkcie. No i rzeczywiście doprowadza do tego, że oni zaczynają, wchodzą w taką bardzo intymną relację, zaczynają się ze sobą spotykać. To jest książka, która jest pisana z pierwszej osoby. Nie poznajemy nigdy perspektywy pana Krojgiego, cały czas jesteśmy jakby tutaj po stronie Waldo. I muszę przyznać, że ja tak jak już powiedziałam, zdradziłam, ja jestem zachwycona tą książką, uważam, że jest rewelacyjnie napisana. Natomiast pojawiły się takie słowa krytyki pod jej jakby adresem, że ta książka powoduje duży dyskomfort, że czytanie tych intymnych, jest ich całkiem sporo, tych intymnych scen pomiędzy tą dwójką bohaterów jest takie niewygodne, jest takie, dlaczego ona to napisała, przecież to nie powinno tak epatować tą seksualnością. A ja mam takie głębokie poczucie, że o to McCartney chodziło. No, ale właśnie, jak to jest z kolei u McBride?
6: No faktycznie tych scen intymnych jest bardzo dużo, do tego stopnia, że ja gdzieś do połowy książki myślałam, że tam będzie chodzić li i jedynie o to. No okazuje się, że nie. Nie chcę za dużo zdradzać, ale na pewno jest to o wiele... No nie jest to po prostu roman sidła, jakby jest ono pogłębione o różne historie, różne traumy. Ta relacja jest bardzo skomplikowana i właściwie... jak czytałam opinię, to też często spotykałam się z tym, że ktoś pisał, że tej intymności, tej seksualności jest tam zwyczajnie zbyt dużo, że to jest niepotrzebne, a wydaje mi się, że właśnie to też jest jakiś tam celowy zabieg, że to też ma za zadanie jakby oddanie może też charakteru, jak wygląda taka relacja na samym początku. I wydaje mi się, że jest to całkiem trafne w pewnym... I też jestem generalnie fanką tej lektury. Uważam, że jest to świetnie, jeżeli jest to romans, to jest to świetnie napisany romans i właśnie tego typu romansów chyba gdzieś tam bym poszukiwała, bo jak wiesz, raczej nie zagłębiam się w ten, nie za często zdarza mi się po prostu wziąć do ręki coś, co można nazywać romansem, ale właśnie to jest taki typ tej książki, która gdzieś tam porusza wątki romantyczne, które jakoś z taką dużą przyjemnością i dużą refleksją po prostu pochłonęłam w kilka dni.
5: W przypadku McCartney to na pewno nie jest romans. To mogę wam obiecać. Natomiast myślę, że z kolei tutaj ta intymność, która pojawia się pomiędzy bohaterami, ona, mam wrażenie, głównie ma na celu pokazanie takiej... wrażliwości, jakiejś takiej delikatności Waldo, tego, że ona się w wielu sytuacjach właśnie obnaża. Też w taki sposób emocjonalny, ale mam wrażenie, że to, co jest bardzo zręcznie zrobione przez McCartney, to jest to, że ona się niejako w tych scenach obnaża przed nami, jako przed czytelnikami. To znaczy, my jesteśmy w stanie się bardzo dużo o niej dowiedzieć, natomiast to raczej nie jest takie obnażanie się, wiecie, emocjonalne przed tym partnerem, z którym ona w tej sytuacji się znajduje. Bo i to jest też coś dla mnie takiego, bo właśnie ty mówisz o tutaj tej dwójce bohaterów, których jednak łączy jakaś romantyczna relacja. W przypadku Waldo i pana Krojgiego, który właśnie też w ogóle, wiecie, to jest... on przez cały czas tej powieści jest panem Krojgim. Ona nie mówi o nim po imieniu. My się dowiadujemy, jak on ma na imię, ale Waldo nie mówi o nim... Theodor nie zwraca się do niego po imieniu, zawsze mówi o nim jako o panu Krojgim, co już nam wskazuje na pewną jakąś taką dysproporcję tej dynamiki, która pomiędzy nimi jest. A z drugiej strony jest tak, że zarówno pan Krojgi, jak i też matka tej bohaterki, bo wiecie, to, że ona wchodzi w tą relację, to też jest kapitalne w tej książce, że to nie jest tak, że Waldo jest, wiecie, wspaniałej, kochającej, wspierającej ją rodzinę, i nie wiadomo skąd tak naprawdę ona wchodzi w relację z tym dużo starszym swoim nauczycielem. No nie, no ona jest wychowywana przez samotną matkę, która zaniedbuje ją emocjonalnie bardzo mocno, która bardziej jest skupiona na wchodzeniu sama właśnie w relacje romantyczne z różnymi mężczyznami niż tak naprawdę na budowaniu relacji z tą córką. Więc nas nie dziwi to jako czytelnika. Przynajmniej mnie nie zdziwiło, że taka bohaterka się zaangażowała w taki związek. Natomiast myślę, że właśnie my czytając o niej bardzo dobrze ją poznajemy, bardzo dobrze wchodzimy w jej głowę, w to, co się w niej dzieje, w tym wszystkim. A z drugiej strony widzimy tego mężczyznę dorosłego, który w ogóle się nią nie interesuje. On się nigdy nie pyta o to, co ją interesuje, co się dzieje w jej wnętrzu, w jaki sposób, co ona czuje. Jej mama też o to nigdy nie pyta i matka się nigdy nie dowiaduje na przestrzeni tej powieści, że jej córka przez prawie rok była w związku z właśnie no, swoim nauczycielem. I myślę, że to jest coś takiego, to nas tak bardzo uderza, jaka ta relacja jest tak naprawdę powierzchowna. Podoba mi się też taka scena, książka się zaczyna taką sceną intymną między Waldo a jej rówieśnikiem, jej ówczesnym chłopakiem. I ona w czasie no, tego zbliżenia tak ogląda jego pokój, no i patrzy na jakieś plakaty z Pulp Fiction, z Mechanicznej Pomarańczy i tak sobie myśli o tym, że no, to jest takie chłopackie, to ci chłopacy to tak typowo zawsze oglądają, wiecie, taka Trójca Święta, Pulp Fiction, Fight Club i Mechaniczna Pomarańcza. I jak ona wchodzi w relację z panem Korgim, no to między innymi on ma taką, wiecie, taką potrzebę, nie wiem, pokazania jej świata. Pokazania jej takiego, wiecie, zobacz, tu są takie wspaniałe filmy, takie wspaniałe książki. No i on rzeczywiście ogląda z nią na przykład, nie wiem, filmy Kurosawy. Poleca jej jakieś, wiecie, świetne lektury. To są wszystko mężczyźni. Wszystkie rzeczy, które jej poleca, wszyscy reżyserzy, wszyscy pisarze, to są mężczyźni i nigdy nie dochodzi pomiędzy nimi do takiej, wiecie, wymiany myśli, takiego, żeby on się zainteresował tym, co ona ma do zaoferowania, czy tym, co ją ciekawi, albo co uważa za wartościowe w filmie, czy w literaturze, tylko on po prostu występuje, nadal w tej relacji występuje w takiej pozycji autorytetu i mówi, to ja ci teraz masz tutaj, doucz się.
7: To ja tak tylko zrobię mały ad vocem, że jeżeli w Trójce jest Mechaniczna Pomarańcza, to i tak jest to całkiem takie innowacyjne, bo ja bym powiedziała, że częściej będzie po prostu ojciec chrzestny.
5: Ojciec chrzestny.
7: A Mechaniczna Pomarańcza to już tak okej, to już jest całkiem interesujące. Więc tak, no jest na pewno coś w tym takiej fascynacji młodych osób, jeżeli chodzi o poznawanie kogoś z tej po prostu starszego, po prostu ci ludzie żyją o 20 lat dłużej, więc mieli te 20 lat więcej na oglądanie filmów, czytanie książek, a łatwo może ulec czasami takiemu wrażeniu, że to są osoby no, niesamowicie inteligentne, albo dużo bardziej inteligentne, albo nie, właśnie znające ten świat po prostu z jakiejś takiej perspektywy zupełnie nam niedostępnej. Co nie zawsze jakby jest prawdą, czy nie musi być zawsze prawdą i jest to gdzieś tam taka iluzja, która faktycznie pewnie funkcjonuje. W przypadku akurat Pomniejszych Wędrowców jest ta relacja romantyczna się rozwija, ona jest skomplikowana, no jest tam po prostu zbrukana licznymi po prostu wtopami, licznymi zranieniami. Ci bohaterowie się też cały czas ranią i po prostu nie mogą się zrozumieć, ale jest tam też bardzo dużo takiej czułości i bliskości i ten bohater, ten, bo to jest w ogóle reżyser, Steven jest 38-letnim reżyserem, 19-letnia Ailey jest początkującą aktorką, ale oni się nie poznają w takiej sytuacji jak w przypadku tej książki, o której ty mówisz, czyli nie w przypadku takim
5: w szkolnej ławce,
7: takim typowym, wiesz, momencie, to jest już moim zdaniem bardzo przemocowe, jak on jest nauczycielem, a ona jest studentką, mamy od razu taką sytuację, po prostu władzy, relacji władzy. Od razu jest to gdzieś tam narzucone na jakaś zasada, na której będzie prawdopodobnie opierać się ta relacja. Natomiast w przypadku akurat Pomniejszych Wędrowców, oni spotykają się gdzieś tam w barze, w takiej po prostu sytuacji codziennej. Ailey czyta książkę i Steven zaczyna jakoś komentować, co to jest za książka, wchodzą w jakąś tam dyskusję na intelektualnie powiedzmy wyrównaną. Nie ma tam jakiegoś tłumaczenia, objaśniania świata jednym drugiemu, tylko wręcz przeciwnie, wchodzą w jakąś taką potyczkę słowną i tak się poznają. Aczkolwiek to absolutnie nie zmienia faktu, że dalej jest to osoba dwa razy starsza, bo dokładnie tam też jest taki wątek. On ma tych lat 38, ona 19, więc dokładnie dwa razy jest starszy od niej w akurat momencie, w którym się poznają, bo oczywiście znamy matematykę, nie będzie tak zawsze. Ale w momencie jest to opisywanych 9 miesięcy, bo to są dwa semestry, właśnie pierwsze dwa semestry Ailey na studiach aktorskich w Londynie. No i my poznajemy tę historię, która się rozwija i która się udramatycznia po prostu z każdą chwilą i już myślimy, że jest dobrze, a co chwila tam po prostu dzieje się coś, jak po prostu ta dwójka bohaterów ma jakiś taki niesamowity talent do ranienia siebie non-stop i robienia sobie jakichś okrutnych rzeczy, ale w miarę jak właśnie poznajemy te dwie postaci i ich zaplecze, i ich traumy, i to że też ich relacje z rodzicami no, pozostawiają sobie delikatnie, bardzo delikatnie mówiąc, wiele do życzenia, jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego może w taki sposób to funkcjonuje. No ale właśnie, tak zastanawiam się, czy myślisz, że ta powieść McCarthy w jakiś sposób racjonalizuje albo usprawiedliwia wchodzenie w relacje z taką dużą różnicą wieku?
5: Myślę, że McCarthy bardzo dobrze pokazuje nam tą perspektywę Waldo, czyli bohaterki, co powoduje, że ona w tą relację wchodzi. I tak jak powiedziałam, dla nas, jako dla czytelników, to jest bardzo jasne, że mamy dziewczynę, która jest taka właśnie zaniedbana emocjonalnie, która spotyka dorosłego mężczyznę, który zwraca na nią uwagę, bo ona chodzi do niego na te zajęcia z tego kreatywnego pisania, tam się wyróżnia w jakiś sposób na tle grupy tymi swoimi tekstami. No i ona, otrzymując tą uwagę, zaczyna w jakiś sposób dążyć do spotkań z nim, do jakiejś właśnie stworzenia jakiejś sytuacji, w której mogliby spędzać ze sobą więcej czasu. On też na pierwszych zajęciach z tego kreatywnego pisania mówi im o tym, że jest porażką, że jemu się nigdy nie udało napisać książki i chciałby, żeby oni jakby mieli tego świadomość, ale chciałby ich zachęcić do tego, żeby oni gdzieś tam pisali. I ja myślę, że dla Waldo to jest bardzo ważny moment tego dorosłego, który przyznaje się do tego, że coś mu w życiu nie wyszło, że jest taki szczery ze sobą, taki otwarty. I myślę, że to jest coś, co bardzo ją pociąga w całej tej sytuacji. Myślę, że McCarthy absolutnie, i myślę, że też wiecie, tytuł tej powieści nam bardzo ustawia odbiór, bo myślę, że absolutnie to nie jest komentowane wprost w tej książce, to nie jest jakby, wiecie, mówione nam tak bardzo jasno, ale my widzimy absolutnie każdą sytuację, w której to właśnie pan Corgi powinien był postawić granicę i powinien był powiedzieć: słuchaj, jesteś naprawdę świetną dziewczyną, bardzo zdolną, bardzo bym chciał, żebyś pisała, tutaj rozwijała swój talent, ale ja tylko w tym zakresie jestem w stanie jakby ci pomóc i tylko w tym zakresie jestem w stanie cię wspierać. On raczej jest pokazany jako mężczyzna po prostu taki, wiecie, trochę w kryzysie wieku średniego, mam wrażenie, tak naprawdę, który no właśnie myśli sobie, że jest tą porażką, no i spotyka dziewczyna, która jest właśnie, bardzo go podziwia. Na pewno mu bardzo schlebia to, że ona się nim interesuje, ale też chciałabym, żeby tak jasno to było powiedziane. Pan Corgi też w tym wszystkim, on nie jest pokazany jako potwór. Nie jest pokazany jako jakiś, wiecie, totalnie... Są takie momenty, kiedy on jest, uważam, że wyrachowany i manipuluje Waldo. I Waldo też, są takie momenty, kiedy ona ma takie przebłyski świadomości, że on chyba tutaj próbuje mnie jakoś podejść emocjonalnie. Ale na pewno on nie jest takim bohaterem, który, wiecie, jednoznacznie jesteśmy w stanie powiedzieć o nim, że jest złym człowiekiem. McCarthy zresztą w jednej ze swoich powieści wywiadów powiedziała coś takiego, że każdy z nas wierzy w to, że jest jakby protagonistą i tym pozytywnym bohaterem swojej opowieści. I myślę, że pan Corgi, on na pewno sam o sobie myśli, że jest w porządku gościem. Nie, że on ma jakieś takie refleksje, że to się nie powinno wydarzyć, że to jest złe, że on zdradza swoją żonę. Tak? To też jest, myślę, istotny kontekst, że on ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę. I on ma jakieś takie, wiecie, momenty takiego, o Boże, co ja robię, to jest w ogóle niewłaściwe. No ale... no też nie robi nic z tym ostatecznie, nie? Jakby ta relacja trwa.
7: Właściwie ta historia wydaje się taka na wskroś konwencjonalna w sensie fabuły, to znaczy mamy młodą dziewczynę, która oczywiście idzie na kurs pisania, czy tam studiuje i mamy wykładowcę, nauczyciela, który docenia jej pisanie i tak zaczyna się ta relacja. I chciałam cię zapytać, co twoim zdaniem właśnie jest takiego innego w tej książce, bo spodziewam się, że tego typu historii po prostu mamy mnóstwo.
5: Myślę, że ta książka jest przede wszystkim bardzo wielowarstwowa, jest też taka, ja dawno naprawdę nie zetknęłam się z taką bohaterką, która byłaby tak bardzo przekonująca. I myślę, że Waldo nie jest tylko, wiecie, właśnie tą dziewczyną, która chodzi na ten kurs pisania i to jest całe jej życie. My ją poznajemy też w relacji z jej matką, która bardzo nam jakby pogłębia jej taki, wiecie, kontekst, co ją tworzy, co się składa na jej osobowość. Dostajemy też wgląd w takie jej mechanizmy radzenia sobie ze światem. Tak naprawdę ta książka, myślę, jest komentarzem nie tylko na temat relacji takich właśnie z dużą różnicą wieku, ale też jest takim komentarzem na temat konsumpcjonizmu, bo Waldo jest uzależniona od zakupów internetowych i ona po prostu wydaje mnóstwo pieniędzy, spędza mnóstwo czasu w internecie, kupując jakieś takie, wiecie, ciuchy z nie będę tutaj wymieniać marek, żeby nie robić kryptoreklamy, ale wiecie, takich marek fast fashion. I gdzieś tam widać taki, powiedziałabym, głód na wielu poziomach w niej, taką potrzebę zapełnienia jakiegoś rodzaju pustki, która się w niej pojawia. Językowo jest to w ogóle świetnie zrobione. I to, za co myślę najbardziej doceniam tą książkę, to jest to, że ona absolutnie nie wyciąga wniosków za nas. I przyznam szczerze, że tak, wiecie, zazwyczaj jak widzę jakąś negatywną recenzję książki, która mi się podoba, no to nie przeżywam jakichś emocji z tym związanych, tak? Tylko no myślę sobie, no dobra, mnie się nie podobało, komuś innemu tak, super. To muszę przyznać, że jak czytałam negatywne komentarze pod adresem McCarthy, jest takie, wiecie, jednogwiazdkowe recenzje mówiące, że tutaj nie ma takiego jasnego komentarza na temat tego, czy to była dobra relacja, czy to była zła relacja. Uważam, że to nie jest prawda. Że owszem, to nie jest tak, że my dostajemy, wiecie, po całej książce jakąś taką scenę 10 lat później, kiedy dorosła już Waldo mówi nam, ale to było okropne, tak? Jaka to była fatalna relacja i w ogóle to straszne, że mi się to przytrafiło. Nie dostajemy czegoś takiego, ale nie musimy tego dostać, bo my wiemy w jakiś sposób, że ta relacja nie była zdrowa, nie była dobra. Myślę, że sama Waldo też na jakimś poziomie to wie. Jest bardzo dużo scen w tej książce, kiedy ja mam takie, tak to odczytuję, że chociaż sama Waldo na takim poziomie świadomym nie ma tej myśli, że łączy mnie jakiegoś rodzaju niewłaściwa relacja z tym z dużo starszym ode mnie mężczyzną, to jej ciało jej daje takie sygnały. Ona często jakby mówi nam o obrzydzeniu. Zwraca uwagę na jakieś takie, na to, że nie wiem, komuś brzydko pachnie z ust, że ktoś brzydko pachnie w ogóle, że ktoś się poci, że jedzenie jakieś jest właśnie takie ohydne, w jakiś taki zostawia jej nieprzyjemny posmak w ustach. I mam wrażenie, że to jest takie, wiecie, w terapii są takie techniki, że jak nie wiem, co myślę, jak to czuję, to powinnam się skupić na swoim ciele i zobaczyć, jak moje ciało się czuje i wtedy jestem w stanie jakoś wywnioskować ten swój stan emocjonalny. To myślę, że u niej ona nie stosuje tych technik, ale to jej ciało, mam wrażenie, często jej wysyła takie sygnały, że coś tu jest mocno nie tak, nie? Mhm. Także no wspaniale, dobra.
7: Przyznam szczerze, że bardzo mnie tym zainteresowałaś i zwłaszcza, że jestem też po lekturze, cieszę się, że moja mama umarła i uważam, że to też jest kapitalnie literacko zrobiona dobrze książka. To nie było zdanie bardzo po polsku, ale mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, o co mi chodzi. Naprawdę po prostu świetna robota, taka językowa, dużo ironii, mimo że mówię o strasznych rzeczach i o też ogromnej traumie i o borykaniu się z różnymi problemami, to jest to po prostu bardzo, bardzo dobrze napisane. Więc może za chwilę byśmy wróciły ogóle do tej pierwszej powieści, bo wiem, że wspominałyśmy na pewno tutaj, ale może jak już mamy ją tak na tę autorkę, mamy tak na tapecie, to mogłybyśmy jakoś tam jeszcze
5: tak,
7: do niej wrócić.
5: Troszkę więcej o niej powiedzieć, zwłaszcza, że myślę też właśnie a propos tych takich komentarzy negatywnych, które mówią o tym, że McCarthy w jakiś sposób normalizuje takie relacje, no to trzeba wiedzieć o tym, że ta książka nie jest autobiograficzna, natomiast sama McCarthy też miała doświadczenie bycia właśnie w relacji z dużo starszym od siebie mężczyzną i myślę, że właśnie kiedy znamy ten kontekst, chociażby z książki Cieszę się, że moja mama umarła, to wiemy, że jej jest bardzo daleko do romantyzowania takich relacji, a już na pewno do usprawiedliwiania mężczyzn, którzy w takie relacje wchodzą. Także zostańcie z nami, bo będziemy do tego wątku powracać.

0: wracamy do audycji, do czytania i do mówienia o takiego omawiania takiego porównawczego książki Jonathan McCarthy, Half His Age i Amy McBride. Mhm. Pomniejszych wędrowców, ale właśnie zanim, bo tutaj tak pod koniec tego pierwszego segmentu audycji mówiłyśmy o tym, że sobie przejdziemy na chwilę do mówienia o biografii McCarthy. Cieszę się, że moja mama umarła, ale jeszcze zanim, to właśnie chciałam się zapytać o McBride i o to, jak w Pomniejszych wędrowcach jest właśnie pokazana ta dynamika. Czy to jest też taka opowieść, która w jakiś sposób wartościuje tą relację i mówi nam nie. Bardzo źle. Czy jednak pokazuje nam, że no czasami tak się zdarza, że rzeczywiście osoby z taką dużą różnicą wieku wchodzą razem w relacje i ona pomimo jakichś trudności i wyzwań jest w stanie funkcjonować.
1: I ja myślę, że to drugie w tym wypadku, aczkolwiek to jest też obłożone takimi różnymi zawirowaniami i różnymi momentami, w których myślimy sobie, no nie, no to po prostu nie ma prawa się udać, a potem znowu może ta nadzieja wraca i generalnie też nie mamy takiej perspektywy za 10 lat. Nie wiemy, co się wydarzy z tymi bohaterami, nie wiem, za rok, za pół roku i czy to w ogóle przetrwa. Ale widać w tych ludziach taką ogromną, ogromną wolę. Po pierwsze, jakąś gigantyczną siłę destrukcyjną po prostu, między, to jest po prostu niesamowite, a po drugie też ogromną wolę po prostu bycia razem i zwalczenia różnych rzeczy. I oni też uczestniczą w tym swoim życiu w taki sposób, że poznają swoich znajomych i jakoś wchodzą w ten, w te, jakby z całym dobrodziejstwem inwentarza wchodzą w te swoje życia i ryzykują bardzo dużo i właśnie gotowi są to ryzyko podjąć.
0: No właśnie u McCarthy jednak ta relacja jest taką, jest ukrywana. Jest czymś takim, wiecie, no też myślę, że ze względu na to, że raz, że pan Corgi jest nauczycielem, dwa, że ma swoją rodzinę, więc no nie, siłą rzeczy nie będę przedstawiał, prawda, swoim znajomym, swojej uczennicy, z którą mam romans, ale myślę sobie, że też cieszę się, że gdzieś tam właśnie to wybrzmiewa w tym naszym porównaniu, że i też myślę, że to właśnie dobrze, że w ramach literatury się dzieje taka dyskusja, która nam pokazuje, że w zależności od okoliczności, w zależności od osób, tego, co tam się dzieje, takie relacje też są w stanie funkcjonować, że to nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, teraz potępiali wszystkie relacje z dużą różnicą wieku i mówili, to jest na pewno przemocowe, na pewno ta dynamika jest w jakiś sposób, wiecie, że jeżeli mamy do czynienia z tego typu dynamiką, to na pewno jest tam jakaś ofiara i jakiś oprawca, tylko że rzeczywiście można na to spojrzeć gdzieś tam z różnych perspektyw. Perspektywa Jonathan McCarthy no jest taka, że nie.
1: No, a u McBride nie jest to takie oczywiste i raczej, nie chcę za dużo zdradzać, ale raczej powiedziałabym, że tak. Mhm. I to jest ciekawe, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo jakoś to się zbiegło z opublikowanym około 3 tygodni temu w The Economist artykułem pod tytułem Różnica wieku w relacjach romantycznych wcale nie jest aż tak zła, jak myślicie. Więc też mam wrażenie, że ten temat jakoś tak krąży i zmienia się na niego perspektywa i no coś się dzieje.
0: Myślę, że tak, ja też mam takie, wiecie, wrażenie, że to w ostatnim czasie ta dyskusja wokół różnicy wieku gdzieś tak bardzo, bardzo była gorącym tematem w dyskusji publicznej. Bardzo dużo osób wtedy takich głosów się pojawiło, że to jest absolutnie złe, najgorsze na świecie. Nie powinno do takich relacji dochodzić. Potem z drugiej strony były takie głosy o tym, że no nie możemy też tak, wiecie, w taki protekcjonalny sposób traktować kobiet, tak, że jeżeli mam kobietę, jest kobieta dorosła, nie wiem, 20-30-letnia i ona wchodzi w relację z 20 lat od siebie starszym mężczyzną, no to nie możemy jej mówić o tym, że ona, nie wiem, nie wie, co robi, czy wchodzi w tą relację.

0: wyprasować po prostu. Mi się wydaje, że to jest kwestia trochę tego, że oczywiście historia pod tytułem Różnica wieku jest starsza ludzkość. Jest po prostu bardzo, bardzo, no jest od zawsze, tak, każdy z nas albo kogoś zna, albo w literaturze, albo w filmie i tak jakby to jest wszędzie i przez wiele lat to nie było nic dziwnego, to było wręcz normalne, to było nawet, tak, mam wrażenie, że takie normalizowane po prostu, normalizowały to filmy, normalizowała to literatura, mamy...
1: W romansie wszechczasów, prawda, ona ma 17 lat, on 117.
0: No właśnie. Ja sobie myślę o Jane Eyre na przykład. Mm-hmm. Albo no po prostu jakby to było wszędzie.
1: Tak,
0: to
1: że
0: było
1: też
0: zawsze.
1: Kulturowo.
0: I po prostu my może od tych, nie wiem, kilkunastu lat bierzemy to na tapet w psychologii, w psychiatrii i nagle rozmawiamy o tym, o co w tym tak naprawdę chodzi i nagle nam się wszystkim załącza Freud i to wszystko jakby jest jakaś cała taka dyskusja. A potem wpadamy na taki pomysł, a może to nie zawsze musi oznaczać, że ktoś miał, nie wiem, problemy z rodzicami i dlatego wybiera sobie starszych partnerów. I przy okazji też warto zaznaczyć to, że jak często mamy, i w ogóle to jest w ogóle jakiś taki temat, który mi osobiście bardzo towarzyszy, ale bardziej jeżeli chodzi o filmy, to sytuacja, w której to kobieta jest starsza i właśnie wchodzi relacja z dużo młodszym od siebie mężczyzną. Tylko, że niestety filmy, które ja mam ochotę przytoczyć, to są po prostu ilustracje groomingu zwyczajnie, bo ci mężczyźni tam są jeszcze zwyczajnie chłopcami. I mam na myśli May December, mam na myśli notatki ze skandalu, mam na myśli taki serial, powstał niedawno, znaczy jakiś czas temu na jednej z platform Nauczycielka, który właśnie jak opowiadałaś o tym takim spojrzeniu za 10 lat, to dokładnie właśnie jest to taki przykład. Jest to opis tej relacji i mamy potem spotkanie ich jego dorosłego, a ją dużo starszą i po prostu ono jest takie druzgocące, bo tak, to było beznadziejne, skrzywdziłaś mnie na całe życie i jakby...
1: Tak, ja myślę, że też wiecie, to nie ma też co mówić, że taka relacja jest totalnie dla wszystkich i dla każdego i że nie powinniśmy się w jakiś sposób przyglądać tym relacjom, czy nie powinniśmy monitorować po prostu sami siebie i naszych jakby motywacji do tego, żeby w taką relację wejść, ale na pewno też nie chodzi o to, żeby wylewać dziecko z kąpielą, bo myślę, że potrafilibyśmy znaleźć przykłady takich relacji, w które są zdrowe, jakby funkcjonują bardzo dobrze i ci ludzie są po prostu ze sobą szczęśliwi w jakiś sposób, jednocześnie nie ignorując tego, że są na pewno takie relacje, które właśnie po prostu złamały ludzi i gdzieś ich tam okaleczyły emocjonalnie na całe życie. Więc jest to taka bardzo zniuansowana perspektywa i właśnie podoba mi się, że udało nam się zestawić te dwie książki, które teoretycznie traktują o czymś bardzo podobnym, ale jednak przyjmują zupełnie inną perspektywę. No i też, tak jak sama zauważyłaś, jakby ten punkt wyjścia jest jednak inny dla tych bohaterów. Trochę to jest co innego poznać dużo młodszą od siebie, czy dużą starszą od siebie osobę, nie wiem, gdzieś w barze i zacząć rozmowę od książki, którą aktualnie czytamy, a jednak czym innym jest poznanie uczennicy na szkolnych zajęciach, które się na niej prowadzi, to nam jakby ustawia bardzo dynamikę tej relacji, czy tego chcemy, czy nie. Także, ale właśnie jeszcze jest jeden wątek, o którym nie wspominam. Mianowicie o tym, że jest taki jakiś, wiecie, podwójny standard bardzo często i to się pojawia też właśnie w romansach, w dark romansach, o których rozmawiałyśmy w tamtym tygodniu, że często w tych powieściach, które w jakiś sposób romantyzują takie toksyczne relacje, nawet nie tylko relacje z dużą różnicą wieku, ale takie po prostu toksyczne relacje, często ten bohater, najczęściej jest to mężczyzna, jest, wiecie, piękny. No, kwadratowa szczęka, po prostu, wiecie...
0: Wysoki, silny,
1: gęste włosy.
0: Zawsze gęste włosy.
1: Tak, szeroka klata i tak dalej. I jest jakieś takie... I to nam ma nam usprawiedliwiać w jakiś sposób ten pociąg, który do tego mężczyzny odczuwa ta bohaterka. Tak, ona się mu nie może oprzeć, no bo on jest taki, wiecie, po prostu czysteczko. Natomiast do McCurdy bardzo mi się podobało to, że pan Corgi... Tak nie jest. Pan Corgi jest takim właśnie już, wiecie, troszeczkę starzejącym się mężczyzną.

0: trochę zaczyna łysieć, trochę ma brzuszek, chodzi w fioletowym kardiganie, ma takie lekko obwisłe policzki i to właśnie ta fizyczność jego, to nie jest to, co przyciąga tą bohaterkę. To jest jakaś coś, co on ma do zaoferowania na jakimś poziomie takim, co wydaje się, że on ma do zaoferowania na jakimś poziomie emocjonalnym. I że tak, i że właśnie myślę, że McCarrie też nam pokazuje, że to, że takie relacje funkcjonują, one naprawdę... To nie o to chodzi, że wiecie, z dwoje pięknych ludzi się spotyka ze sobą. Zupełnie nie. Ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy gdyby pan Corgi był przystojnym, atrakcyjnym 40-paroletnim mężczyzną, to czy wtedy rzeczywiście ten morał tej historii w jakiś sposób byłby bardziej ukryty?
1: To jest bardzo ciekawy wątek, bo tak sobie myślę, jak mówisz, to nie jest tak, że dwoje pięknych ludzi się spotyka i są ze sobą, tylko właśnie ta historia wydaje mi się o tyle normalna, jakoś tak normalnie osadzona, że ona jest tym bardziej nam bliższa. To nie jest po prostu kolejny romans, który my oglądamy z dwójką hollywoodzkich gwiazd, tylko jest to historia, która może nawet przeleżyła się części z nas. To jest po prostu historia, która miała prawo się wydarzyć i może dlatego tak ważne jest, żeby ją w taki właśnie sposób opowiedzieć. Właśnie taki, może bez tych takich lukrowań i pokazać to, że no nie trzeba...
0: Tak, że nie trzeba być wcale jakimś, wiecie, wyjątkowym, żeby... coś takiego się przytrafiło.
1: Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny głos w ogóle w całej tej historii, w całej tej dyskusji.
0: Tak, że nauczyciel mojej córki że to wcale nie ten, wiecie, nieziemsko przystojny pan, nie wiem, polonista, tak? Stanowi jakieś zagrożenie, tak? Tylko, że po prostu tak jakiś rodzaj atrakcji, przyciągania też po prostu istnieje pomiędzy innymi ludźmi.
1: No tak, i pokazuje to, że to przyciąganie też czasami po prostu wynika z tej różnicy wieku, że to jest atrakcyjne i dla jednej, i dla drugiej strony. I niekoniecznie jakby atrakcyjni są oni sami dla siebie, co po prostu ta różnica wieku.
0: Tak, i też myślę, że na przykład właśnie kiedy mamy taką bohaterkę jak Waldo, która musiała ze względu na swój kontekst rodzinny, musiała bardzo szybko dorosnąć, bo ona tak naprawdę... mieszka sama, tak? Jej mama gdzieś tam ciągle jest gdzieś, spędza z nią stosunkowo mało czasu, to myślę, że ona ma takie doświadczenie, że o czym ona ma rozmawiać z tymi chłopakami w jej wieku? Że oni nie rozumieją jej sytuacji, że
1: ona jest ekonomicznie bardziej dojrzała jakby w taki sposób.
0: Tak, że ona też po prostu jakby rzeczy, które ona jakby widziała w swoim życiu, których jakby doświadczyła, to jak mieszka, to jest bardzo odległe. Ona też widzi taką różnicę, wiecie, klasową, taką ekonomiczną, która jest pomiędzy nią a jej rówieśnikami. I myślę, że to też jest dla niej w jakiś sposób takie atrakcyjne, że ma to poczucie, że ten starszy od niej mężczyzna po prostu jest w stanie ją zrozumieć.
1: Mhm.
0: I że ona jest w stanie jakoś tak, wiecie... nie musi mu tłumaczyć pewnych rzeczy, tak, że on jakoś tak bardziej ogarnia to życie od tych tam 17-latków z jej szkoły. I myślę, że to jest jak najbardziej takie, kiedy jesteśmy w tych butach Waldo, widzimy to. Jakby jest to dla nas zrozumiałe, dlaczego ona tak myśli, co ją popycha w stronę tej relacji. No i ponownie, no właśnie dlatego myślę, że nasza ocena później gdzieś tam pana Corgiego no jest taką oceną, że jesteś nauczycielem, masz tą uczennicę, która zaufała ci w jakiś sposób, która gdzieś tam dostrzegła, miała się do zaoferowania coś, czego nie miał do zaoferowania jej nikt inny, ale zamiast jej pomóc, to po prostu z tego skorzystałeś. I myślę, że to jest takie, wiecie...
1: Mocne.
0: Mhm. Tak.
1: A jeżeli chodzi o Jeanette McCurdy, to ona słynie w ogóle z takich mocnych przekazów, bo próbuje tutaj trochę dobić do tego zapowiedzianego wcześniej. Cieszę się, że moja mama umarła.
0: Dobra, sam ten tytuł zresztą jest już taki bardzo... Obiecujący, ten tytuł nam bardzo dużo obiecuje tak naprawdę, nie? Bo on już sam w sobie jest taki niewygodny i w jakiś sposób mówi nam, że no tutaj dowiemy się jakichś takich poważnych, ciężkich rzeczy.
1: Tak. A Janet to tę obietnicę dotrzymuje.
0: Tak.
1: Ale jest to zrobione w tak ciekawy sposób, że my przez większość trwania tej książki widzimy perspektywę osoby absolutnie tej matce, wobec tej matki wdzięcznej i jakby ubóstwiającej ją i tak naprawdę dopiero gdzieś tam po latach okazuje się, że do bohaterki, do narratorki trafia w ogóle to, co się wydarzyło i że to nie było dla niej dobre i że matka ją po prostu potwornie skrzywdziła.
0: Tak, myślę, że i myślę, że to jest jakaś taka, wiecie, to doświadczenie, w jaki sposób myślę, że udało się McCurdy zawrzeć w tej, swojej fikcjonalnej już powieści, dlatego, że rzeczywiście ona ma taki właśnie dar wchodzenia w tą emocjonalność bohatera. I myślę, że ona też w tej autobiografii jest bardzo tak naprawdę czuła i wyrozumiała wobec samej siebie. Mhm. Że jest nam w stanie pokazać to, że tak, dziecko nie wie, że jest w jakiś sposób wykorzystywane przez rodzica, że jest w jakiejś przemocowej dynamice, tak? Dziecko widzi mamę, która spędza ze mną bardzo dużo czasu, która bardzo się na mnie skupia, która bardzo mnie dba, bardzo się o mnie troszczy, tak? A to, że jest to obarczone potem, że to ma bardzo wysoką cenę tak naprawdę, przychodzi do niej później. To też jest, wiecie, też myślę, że ta książka, pomimo tego tytułu, to nie jest książka o tym, nienawidzę swojej matki, tak? Czy moja matka była najgorsza na świecie, tylko raczej poprzez tą... Bo ta śmierć pokazała mi, że ta śmierć ona była oczywiście bolesna, trudna, ta mama chorowała na raka, to było takie, wiecie, wyczerpujące emocjonalnie, myślę, dla całej rodziny, ale też okazuje się, że po tej śmierci przyszła też jakiegoś rodzaju ulga. I to, myślę, że to uczucie ulgi jest tym, czemu ona się bardzo przygląda.
1: Mhm, tak, też poczucie może wolności. Mhm.
0: Że już nie muszę wiecie, za wszelką cenę starać się spełniać czyichś oczekiwań, że muszę, że z jednej strony jakby już nie muszę, a z drugiej strony no muszę jednak odkryć siebie na nowo.
1: Mhm. Ja myślę, że bardzo znamienne jest to, jak właśnie jest scena, myślę, że nie spoileruję za dużo, scena właśnie odchodzenia mamy w szpitalu i...
0: To się w ogóle otwiera. W prologu jest...
1: Tak. A ona, ostatnie chyba słowa, które mówi do mamy, to udało mi się i ważę tam 40 kilo.
0: Tak. No. Tak. I ona ma taką, mówi o tym takim doświadczeniu, że ona naprawdę była przekonana, że ta mama się obudzi. Jak? Bo ona już jest w jakiejś takiej, wiecie, śpiączce farmakologicznej. I ona rzeczywiście ma takie irracjonalne poczucie, że jest w stanie tą mamę jakoś tak, wiecie, ocucić, mówiąc jej o tym, że osiągnęła ten cel. Crazy. Naprawdę. Naprawdę, drodzy Państwo. Natomiast były takie głosy, jak ta autobiografia się ukazała, że McCurdy jej nie napisała sama.
1: Mhm. Mieliśmy w ogóle taką audycję też o ghostwritingach.
0: Tak. I jedną właśnie z takich głosów, które były wtedy, było to, że McCurdy na pewno miała właśnie ghostwriterka, i że to, wiecie, ktoś tam po prostu ubrał w słowa to jej doświadczenie. Natomiast myślę, że no, tą swoją powieścią udowodniła, że jest po prostu pisarką. Zresztą w tej autobiografii pojawia się, ona często wspomina o tym, że właśnie chciała pisać i że do pisania było jej znacznie bliżej niż do grania, występowania na scenie. Więc tak muszę przyznać, że tak zupełnie, wiecie, odchodząc od treści tych dwóch tych książek, to ja się niesamowicie jakoś tak cieszę za nią. Że jej się to udało, że ona rzeczywiście robi to, co chciała robić to, o czym marzyła, że będzie robić i naprawdę jestem bardzo ciekawa kolejnych jej książek, kolejnych tych właśnie perspektyw, które będzie przed nami odkrywała.
1: No zwłaszcza, że ona jest cały czas dosyć młodą jeszcze autorką, więc na pewno ten swój warsztat w jakiś sposób będzie rozwijać i będzie ciekawie będzie na pewno obserwować, wiesz, w którą stronę to pójdzie 33 lata.
0: Także
1: no to jest to w sumie taki jeszcze stosunkowo młody debiut był. Cieszę się, że moja mama umarła jeszcze przed 30, a teraz będziemy po prostu widzieć, jak to się będzie dalej rozwijało, więc też jestem bardzo, bardzo ciekawa.
0: I naprawdę uważam, że ona ma bardzo duży taki dar do... Ja uważam, że ta książka, że tak jak cieszę się, że moja mama umarła, była w jakiś sposób prowokacyjna. Ten tytuł, tak, był taki prowokacyjny. To uważam, że również Half His Age jest taką prowokacyjną książką, która naprawdę zmusza nas do takiego siedzenia właśnie w swoim dyskomforcie. Mhm. Takiego zadania sobie takich różnych pytań i takiego właśnie, takiego myślę, unikania takiego upraszczającego myślenia, że jest oprawca, jest ofiara jakiegoś rodzaju przemocy i naprawdę wszystkim osobom, które mówią, że nie, to jest bardzo zła książka, bo tej dziewczynie się wydaje, że to jest wszystko okej. No właśnie, no tak, no właśnie tak jest.
1: Właśnie o to chodzi, ale myślę, że ten dyskomfort i to zadawanie sobie pytań też jest faktycznie takie znamienne dla tej autorki i jest, przyznam szczerze, że mnie bardzo zaciekawiłaś, więc będę tam zaglądać. Musimy niestety powoli chyba kończyć, tak. Ale liczyłam, że jeszcze wrzucimy jednak te Wichrowe Wzgórza na koniec.
0: Wrócimy do Wichrowe Wzgórz. No oby obejrzałyśmy film. Powiem tak, ja... Miałyśmy taką rozmowę chyba dzień po tym, jak obejrzałyśmy. Ja muszę przyznać, że nie jestem zła na ten film. Wiecie, to nie jest tak, że uważam, że o Boże, za straszne, w ogóle masakryczne. Jakby myślę, że od początku, od pierwszych zwiastunów wiedzieliśmy, że to nie będzie wierna adaptacja, że to nie będzie film, który będziemy mogli obejrzeć, wiecie, dzień przed omawianiem książki na studiach.
1: O, wyobraź sobie, że ktoś tak zrobił.
0: I po prostu, wiecie, potem się zdziwimy, jak przyjdziemy na zajęcia. Więc myślę, że jeżeli dyskutować o tej książce, to tym filmie, to tylko w kontekście po prostu jakiejś, wiecie, estetyki, środków artystycznych, których Fanel użyła i tyle.
1: Okej. Okay. No to niestety, myślałam, że się pokłócimy, ale masz takie bardzo łagodne. Ja też tak uważam. I ja poszłam właśnie z takim też oczekiwaniem po prostu może jakichś wrażeń artystycznych i ja dostałam, bo uważam, że i scenografia, i kostiumy były ciekawe, a scenografia przede wszystkim po prostu piękne zdjęcia i podobał mi się cast, zwłaszcza młoda Kathy i dorosła Kathy. Bardzo, bardzo to uważam było udane. I szczerze, też nie jestem w żaden sposób zła na ten film i wydaje mi się, że zastanawiam się, co tak naprawdę kieruje osobami, które tak bardzo nisko go oceniają.
0: Ja przyznam szczerze, że ja też nie mam takiego... Mamy koleżankę, która jest po filmoznawstwie i ona rzeczywiście jakoś tak bardziej krytycznie się wypowiadała o tym filmie w kontekście właśnie, nie wiem, zastosowanych... metod, jakby wiecie, tego, w jaki sposób to jest nakręcone, które bym też powiedziała, że to jest bardziej jak teledysk się ogląda ten film. Ja nie wiem, nie mam takiego wykształcenia w tym kierunku, więc nie... myślę, że było takich, wiecie, parę momentów, które mi zgrzytały w jakiś sposób. Myślę, że dla mnie ten casting, w którym widać, że jednak Margot Robbie jest starsza od Elrondiego i jest i widać tą różnicę wieku nomen omen między nimi, to czasami powodowało, że mi pewne rzeczy zgrzytały na poziomie tej opowieści, ale no słuchajcie, no jakbym miała 14 lat i napisała fanfic o Wichrowe Wzgórzach, to tak by pewnie wyglądał. No.
1: Pewnie tak, a powiem ci, że mi się to właśnie podobało, że ona jest trochę starsza.
0: Okej. Okay.
1: Bo to też wprowadza jakąś taką właśnie, może lekko taki, wiesz, rewersik, no nie? Do tej narracji, której uważam, że ona potrzebuję, albo nie wiem, czy potrzebuję, ale to jest ciekawe i odświeżające spojrzeć też z takiej właśnie strony na to.
0: Ja myślę, że z perspektywy, wiecie, przeróżnych adaptacji wychrowych wzgórz, w jaki sposób byłoby odświeżającym zobaczyć adaptację, która byłaby wierna? I myślę, że to jest chyba coś takiego, co tak boli fanów książki.
1: Myślisz?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak, że nie brakuje takich osób, które chciałyby, żeby Wichrowe Wzgórza dostały taką ekranizację, wiecie, w stylu na przykład właśnie Dumy i Uprzedzenia z 2005 roku albo z serialu z 95 roku, żeby to po prostu była taka... No taka, jaka... Żeby to wybrzmiało, w ten obraz filmowy wybrzmiał w taki sam sposób, jaki wybrzmiewa książka.
1: Dobra, ja uważam, że po pierwsze to jest niemożliwe, a po drugie wcale nie uważam, że to jest jakieś potrzebne i po prostu...
0: Nie chcę, żeby studenci mieli taki film, który mogli obejrzeć.
1: Ale jest taki film, ja oglądałam w liceum taki film, że nie czytaliśmy książki, tylko oglądaliśmy taki film i teraz próbuję znaleźć, nie wiem, która to jest adaptacja, ale...
0: Bo ich jest bardzo
1: dużo. Bo jest pomiędzy 39 i nagle wchodzisz, jest kolejna z 2011, to jest jakaś jeszcze pomiędzy.
0: Bo to była
1: jest bardzo dobrze.
0: Z Ralphem Finasem i... Juliette Binoche?
1: Może taka bardzo mroczna, bardzo mroczna.
0: Tak. No, także...
1: No, także tak.
0: No, natomiast tak, no myślę, że wiecie, jakby wiele razy tutaj sygnalizowałyśmy w naszej audycji, że no jesteśmy daleko od takiego myślenia, że a jak ci się coś podoba, to znaczy, że jesteś po prostu głupi, niedouczony. Jak ci się podoba, to super.
1: Tak.
0: Baw się dobrze.
1: No i ja się bawiłam świetnie. Ja miałam ochotę klaskać. I nie boję się tego powiedzieć na sam koniec tego filmu. I nawet napisałam do przyjaciela, taką wystosowałam do niego wiadomość jeszcze w kinie. Ja miałam ochotę klaskać i myślę, że siostry Bronte by mi wtórowały. Więc to jest moja opinia i wiem, że jest niepopularna i właśnie dlatego chciałam ją tutaj wrzucić i po prostu bawcie się tym, co daje nam kultura, popkultura. Rozmawiajmy o tym krytycznie, ale też nie bójmy się czasem dobrze bawić.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję do czytania. Naszymi realizatorami byli Jeremi Kwiecień i Mateusz Szlas, a przed mikrofonami
1: Joanna Dąbrowska
0: i Maria Maciejewska. Cześć! Rozmowy o książkach i wokół książek, nowości wydawnicze, autorzy warci bliższego poznania oraz wszystko to, co sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Audycja do czytania w każdą sobotę o godzinie 11.
2: Radio Afera, 98,6 MHz. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
5: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16:00 w polskim eterze na 98.6.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
7: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Was program Na Peryferiach. Mamy maj, czas kiedy kwitnie wszystko. Przyroda się budzi albo jest bardzo rozbudzona. Są nowe rośliny, nowe owoce. Część magnolii już zwiędła, część dopiero rozkwita. To samo tyczy się bzu, czy tam lilaka pospolitego. Tak, byłam ostatnio w kurowniku, aż tak bardzo słychać. Ale to jest ten piękny czas w roku, kiedy wszystko jest żywe, kiedy można się rozejrzeć i na każdym roku dzieje się coś nowego w roślinach, w drzewach. Niektórzy przypominają sobie właśnie teraz, że są alergikami i mają troszeczkę problem z katarem. Na przykład dotyczy się to mnie, ale ze spokojem. Jest pięknie, jest idealny czas, żeby gdzieś wyjechać, coś zobaczyć. I ja dzisiaj zaproponuję Państwu takie dwie małe miejscowości do odwiedzania, które będą mogły Państwa oczarować nie tylko budynkami, ale również całą przyrodą naokoło. Więc zapraszam Państwa na kolejny spacer i na kolejne miejscowości.

Za muzykę i za realizację dzisiaj odpowiada Mateusz Szlas, więc stąd będą dzisiaj takie piękne i bardzo często nieprzewidywalne utwory. A ja przechodzę do Państwa od razu z pytaniem. Z czym Państwu się kojarzy Gaj? No, mi się najpierw kojarzy oczywiście z Gajem Oliwnym, z jakimś takim miejscem świętym, no ale Gaj to zazwyczaj niewielki liściasty las, znaczy las, taka grupa drzew, co ciężko jest jeszcze nazwać lasem, ale faktycznie jakieś to zbiorowisko jest. I jeżeli mówimy o takich małych rzeczach jak Gaj, to ja bym chciała powiedzieć o czymś jeszcze mniejszym, czyli Gaj Mały. Tak, to był suchar. I taki Gaj Mały to jest taka wieś sołecka w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim, w gminie Obrzysko. Czyli jest to koło Szamotu w kierunku Czankowa. Jest to miejscowość, która obecnie ma około 1101 mieszkańców. Ale do liczb przejdziemy zaraz. Mały Gaj, żebyśmy się zorientowali, gdzie to dokładnie jest, to jest wieś leżąca jakieś 4,5 km na północny zachód od centrum Szamotu i 25 km na północ od Gaju Wielkiego. Nie wiem, czy lokalizacja od Gaju Wielkiego coś Państwu pomaga, ale o Gaju Wielkim też będziemy dzisiaj mówić. I w Gaju Małym jest taka niesamowita rzecz. Pierwsza to to, że integralną częścią wsi jest Karolin. I Karolin w ogóle wchodzi w skład sołectwa Gaj Mały. I jeżeli będą Państwo jechać pociągiem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że usłyszą Państwo, że dojechali Państwo do Karolina. No to jeżeli Państwo wysiądą w Karolinie, to dojdą Państwo swobodnie do Gaju Małego, bo jest to integralna część. A w ogóle, czym jest sołectwo, przypomnijmy sobie? No bo sołectwo to jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna głównie dla obszarów wiejskich. I coś, co mnie niesamowicie urzekło, czyli tak naprawdę wieś Gaj w liczbach. Bo ja muszę niezwykle docenić to, że wieś Gaj Mały ma 1101 mieszkańców i nie wiem dlaczego wpisane jest, że 50% stanowią kobiety, a 50% mężczyźni. Jak to zostało podzielone, dlaczego te procenty akurat są 50 na 50, to nie wiem. W ogóle, jeżeli dalej jesteśmy w liczbach, a wydaje mi się to całkiem ciekawe, że w latach 1998 a 2021 liczba mieszkańców wzrosła o 14,3% według danych archiwalnych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców. A w 2002 roku we wsi Maj było 241 gospodarstw. No i tam dominowały gospodarstwa zamieszkałe przez 5 lub więcej osób. No i takich gospodarstw było 70. A jeżeli jeszcze troszeczkę cofniemy się w czasie, do roku 1885, czyli Gaj Mały stanowił taki największe dominium w powiecie szamotulskim. Wynosił 2221 murg i na tej terenie znajdowało się 10 domów i w tym było 155 katolików, 72 ewangelistów i 76 analfabetów. Ja kocham stare dane właśnie ze względu na to, że jak oni podają wyznania, to są wyznania i na koniec jest nie wiadomo dlaczego analfabetów. Zawsze mnie to fascynowało, nie udało mi się dojść, dlaczego tak to jest w ogóle podawane. W ogóle dla wszystkich ludzi, którzy lubią sobie grzebać w takich starych zapiskach, w takich starych rzeczach, na pewno niczym nowym nie będzie to, że kiedyś I albo J zapisywano jako Y, więc bardzo, jeżeli się będziemy kopać, to najczęściej spotkają Państwo, że ta miejscowość jest podpisana jako Gaj przez G, A, Y. I właśnie ze względu na to, że w starych dokumentach bardzo często jest tak zapisane, to nie do końca wiemy, czy chodzi o mały Gaj, czy już o duży Gaj. Więc trzeba było to bardzo mocno rozplądywać, mimo tego, że faktycznie 25 kilometrów dzieli te dwie miejscowości, to one gdzieś tam historycznie są ze sobą mocno związane. W ogóle, jeżeli chodzi o związania, no to mały Gaj jest pierwotnie związany z Wielkopolską od samego początku i ma metrykę średniowieczną. Istnieje co najmniej od drugiej połowy wieku VIII, i nie, kłamie, od wieku XIII i wymieniony został w łacińskojęzycznym dokumencie z 1284 roku. No i właśnie tam był pod samą nazwą Gaj.
I początkowo miejscowość była wsią szlachecką, leżącą w Dobrach Szamotulskich i należącą do wielkopolskiej szlachty lokalnej Szamotulskich. No i też w latach 1508 należała do parafii świętego Stanisława w Szamotułach. O tym jeszcze za chwilę będę mówić, bo to jest bardzo interesujące, jak wieś w którymś momencie była podzielona i stanowiła jakby przez jakiś czas dwa różne majątki, mimo tego, że była jednym majątkiem. No ale to jest coś, co się wsią niestety często przydarza. I to chyba byłoby tyle na ten moment, bo żeby tak jeszcze bardziej wejść w historię, a Państwa nie przytłoczyć, będę robić to za chwilę, zaraz po kolejnym pięknym, przyszykowanym przez Mateusza utworze.

Tak jak już wspominałam, jeżeli chodzi o Guy, no to faktycznie w zapiskach możemy znaleźć go bez tego określenia mały. Dlatego aż do trzeciego rozbioru Polsko nazywany był po prostu Gajem i potwierdzają to mapy archiwalne, więc faktycznie ciężko jest te wsie ze sobą rozdzielić. Ale jeżeli mówimy jeszcze o miejscowościach, które były ze sobą związane, no to z Gajem była mocno związana wieś Brączewo, położona zaledwie kilka kilometrów na północ, gdzie w 1783 roku na chrzcie Apoliny, czyli córki Podwalskich, uczęszczał Wojciech Drymalski, czyli profesor Gaju. I jeżeli chodzi tutaj jeszcze o kolejne rzeczy, o kolejne osoby, no to faktycznie ich tutaj było dużo. No bo choćby pojawi się Filip Raczyński, drugi Filip Raczyński, bo to jest bardziej prawdopodobne, że to on urodził się w Gaju i był dziedzicem Brączewa i parafistobica. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że mieszkając 8 km od Gaju, był właścicielem tej wsi i wybudował tutaj pałac. I właśnie do tego pałacu będę powoli zmierzać, ale zanim do niego zmierzę, jeszcze chciałabym troszeczkę tutaj o historii powiedzieć. I chyba jeszcze coś, co warto byłoby wspomnieć, jeżeli chodzi o historię, to w 1926 roku Dobra Gaj Mały liczyły 568 hektarów. W tym 528 to było ziem uprawnych. I jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. 568 to był cały Gaj, a 528 to były ziemie uprawne. Jeszcze było w tym 20 hektarów łąk pastwisk, 1 hektar lasu, 18 hektarów nieużytków i 1 hektar wody. A samo gospodarstwo wtedy posiadało własny pług parowy i koleję polną, co jest bardzo ważne. A czysty dochód gminy w 1926 roku wynosił 2917 talarów, a w 1930 wieś liczyła 767 mieszkańców. To nie jest nadal dużo, ale ta wieś nie wiem dlaczego jest podawana jako mała, tak naprawdę ona wcale taka mała nie jest. W ogóle, jeżeli się będziemy jeszcze bardziej zagłębiać, to jeszcze zobaczymy powiązania z Rogalinem, bo jest tutaj parę osób, które gdzieś tam były w Rogalinie. Możemy zobaczyć znowu Raczyńskich z herbu na Łęcz. I tutaj mamy na myśli głównie Filipa Nureusza, który był politykiem, posłem na Sejm, starostą miejskim, generałem. I właśnie to prawdopodobnie nie on, ale jego syn wybudował w tym mieście, w tej wsi dwór. Zresztą przepiękny dwór. Dwór, który ma jakiś początek w wieku XIX. Niestety ten dwór na razie zostaniemy zamknięty, otoczonym płotem. Gdzieś tam było widać prace budowlane jeszcze parę lat temu. Mamy nadzieję, że będzie on w końcu dostępny i piękny, ale jak on wygląda, no to ja za chwilę Państwu opowiem.

Jak ja lubię takie nieoczywiste bryły, bo jeżeli staniemy sobie przed tym dworkiem, zobaczą Państwo, że on jest złożony jakby z kilku elementów. I to jest bardzo słuszna uwaga, bo on jest złożony jakby z kilku elementów. Nie jakby, jest złożony z różnych elementów. I to z różnych lat. I to naprawdę różne momenty dodawały kolejne elementy do tego, ale tak jakby spojrzeć na niego przez te gałązki, które właśnie się zielenią albo już mają pąki i zatem taka dość nierealna bryła, która wyłania nam się z tego wszystkiego pięknego, co zielone. Oj, ten pałac neobarokowy. Budynek, który stanowią dwie oddzielne bryły. Większa, wzniesiona na osi wschód-zachód oraz mniejsza, prostopadła do niej, z wejściem skierowanym do strony wschodniej. No i właśnie ta mniejsza część to jest stary dwór, to jest właśnie ta pierwsza część, która była. I na połączeniu tych brył znajduje się wieża z łukowato sklepioną bramą przejazdową. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Bardzo mocno kojarzyło mi się to z innymi takimi bryłami, które widziałam gdzieś, ale już gdzieś tam na terenach Śląska, ale robi to niesamowite wrażenie wręcz zobaczyć coś takiego. I to jeszcze na naszych terenach. I jest jeszcze kapliczka połączona murem. Pałac był wielokrotnie rozbudowywany. Podczas ostatnich prac ujednolicono jego wygląd, ozdabiając go formami neogotyckimi. Ponadto elewacje urozmaicone są elementów w stylu rokoko, na przykład zdobienie okien. Tam Państwo to rokoko będą mogli jak najbardziej dostrzec. A obydwie były kiedyś nakryte dachami czterospadowymi. No jak sama nazwa wskazuje, to są dachy, które mają jakby cztery spadki i cztery strony. I co jeszcze jest bardzo ważne? Nad bramą wjazdową umieszczony jest herb Raczyńskich Nałęcz, a kortusz z herbem znajduje się także w elewacji północnej pałacu. No i taką jeszcze taką dodatkową ciekawostką, jeżeli chodzi o ten budynek, jest umieszczenie w galerii kopii posągów antycznych. Jest to Dionizos, Herakles i Kora. A we wnętrze pod bramą przejazdową znajduje się także posąg Apolina. Czy to nie jest bardzo dużo... Czy to nie mówi nam bardzo dużo w ogóle o tym miejscu, gdzie mamy jeszcze do tego wszystkiego, oprócz Dionizosa, to jeszcze Apolina? W ogóle sam układ przestrzenny zespołu jest całkowicie zniekształcony na ten moment. Zniknęła część zabudowy znajdująca się na południe od pałacu. Budynki w parku leżące na wschód od pałacu oddzielone są od niego stawem. I droga, która przechodzi pomiędzy zabudowaniami pałacowymi, teraz jest tam mur. No i zmienił się cały układ powierzchni, więc... Jest to teren aktualnie zamknięty, ale jeżeli będą mieli Państwo trochę szczęścia, trochę będą w stanie Państwo się przyjrzeć, nie wiem, wziąć lornetkę czy cokolwiek, faktycznie ten pałac jest cudowny do obejrzenia. Jest on parterowy z mansferkowym w tym momencie dachem. Jest to w ogóle pałac zbudowany w 1803 roku, właśnie tak jak już wspominałam, przez Filipa Raczyńskiego. I co jeszcze jest bardzo ważne, to, że jeżeli Państwo staną przed nim, to ta lewa część to jest właśnie ta część zbudowana przez Anacezjego Raczyńskiego. Dlaczego to wspominam? Dlatego, że tak naprawdę ten pałac nigdy nie miał pełnić funkcji takiego stałego miejsca, takiej administracji, czegoś takiego. On bardziej był takim miejscem na oddech, na odpoczynek, na taki moment zatrzymania się. I to właśnie stworzył w sumie Edward Raczyński. I on tam też lubił przebywać, ale właśnie tutaj przede wszystkim Anastazji. Szukał odpoczynku, szukał jakby takiego swojego wytchnienia. A jeszcze z takich ważnych rzeczy, tak patrzę sobie jeszcze na zdjęcie tutaj tego pałacu, to w latach 1862-1865 dodano wschodnią cylindryczną basztę. W ogóle baszty same w sobie są przepiękne. Dla mnie baszty mogłyby po prostu istnieć tak nagle, randomowo w jakimkolwiek miejscu i ja bym była zachwycona. Jest to baszta narożna, łącząca budynek pałacu z prostopadłym do niego skrzydłem mieszkalnym, z galerią portretów. Więc tak naprawdę z każdej strony ten budynek wygląda nieco inaczej, bo jest ta baszta, jest ta stara część, jest ta nowa część, jest to połączenie. W ogóle mogą Państwo pozaglądać w różne miejsca. Czyli właśnie można też zobaczyć różne style, które jakby też później dokładano, mimo próby ujednolicenia tego budynku, tej bryły,
No nie udało się to. Jeszcze widać tak naprawdę różne charaktery wychodzące z tego budynku, więc jeżeli będą mieli Państwo okazję, zapraszam zobaczyć, podejść. Może uda się Państwu podejść bliżej, aniżeli mnie i po prostu obejrzeć wszystkie te posągi i Dionizosa, i Apoliny, i Kory, i Heraklesa i przyjrzeć się jeszcze lepiej temu herbowi, herbu na łęcz. I po prostu dać mi znać, czy to jest tak piękne, jak mówiłam, czy jeszcze piękniejsze.

chyba sen. Muszę szybko, naprawdę mocno uszczypnąć się. Jak dobrze wiedzieć.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeśli nie wiesz, co robić dzisiaj wieczorem, to ta wiadomość jest właśnie dla ciebie. Z tej strony Karolina Duchiewicz i przedstawię ci twoje potencjalne plany na piątkowy wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Malowanie w ciemności w świetle neonów. Neony, ciemność i kolor, który świeci po zgaszeniu światła. Wskocz do fluorescencyjnego świata i stwórz własny obraz bez doświadczenia pod okiem artysty. 2 godziny malowania przy nielimitowanych napojach i przekąskach, w swobodnej atmosferze i dobrym towarzystwie. Daj się ponieść kolorom i zobacz, jak z kilku ruchów pędzla rodzi się coś naprawdę twojego. Tu nie ma zasad, jest tylko zabawa, światło i wyobraźnia. Pobudź swoją kreatywność i zapisz swój obraz ze sobą. Jezioro Maltańskie, godzina 18:30. Tego się nie opowiada, a jednak. Przegra to intymny i odważny spektakl o doświadczeniu poronienia, opowiedziany bez filtra, gdzie osobista historia przeplata się ze stand-upem i hipnotycznym brzmieniem organów Hammonda, tworząc przestrzeń na emocje, o których zwykle się milczy. Po spektaklu czeka na ciebie rozmowa z ekspertkami Fedry o prawach kobiet i realnym wsparciu po stracie. Debiut kolektywu 1072, który nie ucieka w półsłówka, tylko zostaje z tobą na dłużej. Republika Sztuki Tłusta Langusta, godzina 18. A może posłuchamy czegoś wolniejszego? Benjamin Lechner Quintet to 5 znakomitych muzyków, którzy spotykają się na jednej scenie, by stworzyć spójne, ale pełne przestrzeni brzmienie jazzu. Na czele projektu stoi Benjamin Lechner, a reszta składu buduje jego muzyczny świat. To koncert, w którym muzyka rozwija się tu i teraz. Spokojna, nastrojowa, momentami filmowa, z wyraźną emocją i dużą wrażliwością na dźwięk. Jazz w kameralnym wydaniu, który pozwoli ci się zanurzyć i słuchać bez pośpiechu. Blue Note, godzina 19.
3: Radio Afera.

Mieliśmy się już okazję trochę poznać przez ten rok. Trochę państwo poznali moje upodobania, więc nie mogę nie omieszkać i nie wspomnieć o tym, że w ten weekend w Muzeum Narodowym jest weekend z Witkacym i mniej więcej o tej godzinie jutro będą mogli państwo pójść na spontaniczną grupę rysunkową, na otwarte międzypokoleniowe warsztaty rysunkowe, na przykład na tworzenie portretów, czyli dokładnie to, czym on się zajmował. Ale to jeżeli chodzi o Poznań. A wróćmy sobie na nasze ukochane peryferia, bo mówiąc o Gaju Małym, zapomniałam wspomnieć, że przy tym pałacu jest jeszcze park. I ten park jest otoczony niewielkim, co prawda, parkiem krajobrazowym. Pałac jest otoczony parkiem krajobrazowym. Co prawda niewielkim, bo ma tylko 5 hektarów, ale ma choćby Aleję Lipową, bardzo starą Aleję Lipową. A jeżeli ktoś, tak jak ja, bardzo mocno fascynuje się roślinami, to wie, że to nie jest jedyna taka piękna Aleja Lipowa w Wielkopolsce, którą warto zobaczyć. Ale faktycznie, jeżeli tam państwo będą, to jeszcze do tego parku proszę zajrzeć. I wróćmy sobie na właściwe, to już takie właściwe. Opuśćmy ten mały Łygaj, pojedźmy sobie jakieś takie 27 kilometrów do Gaju Wielkiego. I to jest to, o czym państwu wspominam. Czyli jeżeli zagłębimy się w historię jednej i drugiej wsi, no są momenty, kiedy ciężko je od siebie oddzielić, dlatego właśnie, że w zapiskach nikt się nie przejmował tym, czy to jest mały Gaj, czy to jest wielki Gaj, po prostu pisano Gaj. I jakby spoko, to jest tyle, cała nasza robota jest zrobiona. Więc gdzie leży Gaj Wielki, czyli druga wieś, o której chciałabym dzisiaj państwu opowiedzieć? Nadal w powiecie szamotulskiej, w gminie Kazimierz. I jest to wieś leżąca przy drodze krajowej numer 92. I jest to jakieś 14 km na zachód od granic Poznania. Czyli jesteśmy sobie tutaj, w tej części. Ale jeżeli weźmiemy sobie taką łopatkę i zaczniemy sobie kopać, to dojdziemy do informacji, że znaleziska archeologiczne potwierdzają tezę, że już we wczesnym średniowieczu na terenie dzisiejszej wsi Gaj Wielki istniała osada. Jednak pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości pochodzą dopiero z wieku XIV. A w XV stuleciu należał to do Sokorów z rodu Awgadnińców, których najbardziej znanym przedstawicielem był Piotr, i od którego wywodzi się linia właśnie obornickich. On pełnił funkcję na tych ziemiach starosty generalnego Wielkopolski i uczestniczył w toczących się walkach z Krzyżakami oraz w drugim pokoju toruńskim. I w historycznych księgach podatkowych znalazły się zapisy dotyczące wsi pochodzące z wieku XVI i odnotowywano pobory podatkowe w latach 1508, gdzie na przykład płacono 7 łanów, 6 groszy za karczmarza w części Wincentego Świdły Szamotulskiego, bo też ta wieś musiała być podzielona na dwie części i od tych dwóch części inaczej brano podatki, no bo część jedna była większa, część była mniejsza. Jedyne, co bym chciała tak naprawdę tutaj przytoczyć, co wydaje mi się najciekawsze i najważniejsze, to to, że od części Łukasza Bodrowieckiego pobrano podatki w wysokości 2 łanów, a od części należącej do Jakuba Rokokowskiego pobrano podatki od 9 łanów oraz od komornika, który prowadził wyszynkt lokalnego piwa, czyli tam tworzono piwo. Co prawda po tym już nie mamy nic, ale chciałam zaznaczyć, że mówiąc o tym, że Wielkopolska żyła kilkoma rzeczami i faktycznie na przestrzeni lat niektóre rzeczy były bardzo cenne i było ich bardzo dużo. Tutaj kiedyś też było piwo, też było produkowane. W ogóle wzmianka o

tak naprawdę wsi jest przynajmniej od wieku, tutaj faktycznie XVI, i głównie przez to, że to była własność rodziny Kierskich, herbu Jastrzębiec. Znowu herbu Jastrzębiec. Niektóre herby bardzo często się pojawiają na naszych ziemiach i bardzo dużo tych ziem możemy pod nich przypisać, przynajmniej w jakichś konkretnych latach. I co jeszcze tutaj było istotne, to w 1496 kasztelan kalski Andrzej z Szamotu dał swojej córce Katarzynie połowę miasta Szamotuły wraz z wsiami, w tym między innymi połowę wsi Gaj Mały, i za zgodą ojca nie wyjdzie, jeżeli ona za zgodą ojca nie wyjdzie za mąż, wówczas otrzyma 2000 grzywień, zaś wspomniane dobra wrócą do jej brata Andrzeja. Też wydało mi się to całkiem ciekawe, jako to, jak to kiedyś funkcjonowało i dlaczego też mamy nieraz taki problem z rozróżnieniem wsi. To jest to, że wsie nieraz były dzielone, a nieraz były na przykład zapisywane komuś, ale pod jakimś warunkiem. Tutaj akurat warunkiem było to, że Katarzyna się ożeni. Ale ja chcę wspomnieć o jeszcze bardzo ważnej postaci. Bardzo ważnej, może część z Państwa będzie kojarzyć, to Stanisław Kwilecki, który był architektem, który naukę zawodu rozpoczął u poznańskiego mistrza sztukatorskiego Antoniego Krzyżanowskiego, a potem kształcił się w Berlinie i w Paryżu. I dlaczego ja tak bardzo o nim wspominam? Bo jego autorstwa jest projekt budynku Teatru Polskiego w Poznaniu oraz wiele innych pięknych wielkopolskich rezydencji. O tych rezydencjach już mi się zdarzało wspomnieć, a o niektórych dopiero będę wspominać. Więc Gaj Wielki, żebyśmy to tak sobie wszystko razem podsumowali teraz, to jest wieś niedaleko Gaju Małego, która jest bardzo mocno z Gajem Małym związana. W niektórych momentach nie da się ich rozdzielić, no bo zapiski nie uwzględniają, czy to jest Gaj duży, czy to jest mały. Po prostu zapisywało, że to jest Gaj. I faktycznie wieś była przez jakiś czas podzielona na dwie części, na dwóch synów. Potem przez jakiś czas miała to jedna córka, która mogła mieć to do jakiegoś momentu. No i jeszcze na przykład ta mała wieś wydała nam bardzo ważnego architekta, który będzie się przewijał przez kolejne miasta. To tyle z historii, ale zaraz opowiem Państwu o pięknych miejscach, które warto tam zobaczyć.

jak wjedziemy sobie do tej wsi, to zobaczą Państwo po prawej stronie taki piękny, klasycystyczny budynek dawnej poczty z dwoma bocznymi skrzydłami. I jak Państwo myślą, co to jest? No, powiedziałam, że budynek dawnej poczty, ale to nie tylko to. Jeżeli to by było tylko to, to nie zawracałaby Państwu głowy. A już opowiadam o tym więcej. Bo tutaj mieścił się pierwszy punkt zmiany koni na trasie z Poznania do Berlina. I w drugiej połowie XIX wieku Kaj Wielki miał również stałe połączenie z szamotułami. I raz dziennie na tej trasie kursowały czteroosobowy wóz pocztowy. Jest ten budynek. I tędy przebiegał właśnie główny trakt Poznań-Berlin. I to był pierwszy przystanek dyliżansów i pocztolinów, które tu właśnie po raz pierwszy od wyjazdu z Poznania zmieniały konie. Potrzebny był więc budynek, który poza taką stricte pocztową obsługą podróżni mogliby odpocząć, coś zjeść, no i faktycznie tutaj te konie można było wymienić. Należy też wspomnieć, że z tym szlakiem udawał się między innymi Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. No jednak żaden z nich się nie zatrzymał na stojącym obecnie budynku, gdyż wybudowano go w połowie dopiero w wieku XIX i nosi on cechy stylu późnoklasycznego, ale jednak faktycznie tą trasą oni się poruszali. Ale żeby Państwa uświadomić, jak bardzo to jest ważny punkt, to kolejnym przystankiem poczty konnej były dopiero Pniewy.

0: Jakby nie patrzeć, ja się w sumie nie dziwię starym zapiskom, że nie rozróżniały gaju dużego od gaju małego, biorąc pod uwagę, że i tu, jakie są postacie, biorąc pod uwagę, że i to jest ładne, że są niedaleko od siebie i w jednym i w drugim jest worek, to ja się nawet nie dziwię. Jakby ja to rozumiem. Co prawda, gaj duży od gaju małego rozróżnia ten budynek dawnej poczty, o którym przed chwilą wspominałam, czyli właśnie bardzo ważny budynek, gdzie można było wypocząć, gdzie były zmieniane konie, który właśnie stanowił nie tylko faktycznie siedzibę poczty, ale również taki przystanek. Śmiałabym wręcz powiedzieć, że nawet taki rodzaj opoki, taki ważny punkt na trasie, dość długiej trasie, no Poznań-Berlin, to jest długa trasa. Teraz wydaje nam się nieco krótsza ze względu na to, że pociągiem tam idzie dojechać chwilę, moment, no ale kiedyś jak były trakty konne, to faktycznie zajmowało masę czasu. A tak, wspominałam, że jest dwór. Oczywiście, że jest dwór. W takich miejscowościach zawsze są dwory. I proszę sobie wyobrazić, że stoimy właśnie przed taką bramką, ta bramka nam się uchyla, akurat mamy to szczęście, akurat jest otwarta. Pokonujemy kilka metrów i znajdujemy się w kompletnie innej przestrzeni. Jest cicho, jest spokojnie. Śmiałoby się nawet powiedzieć, że jest jakiś rodzaj stagnacji, spokoju. Gdzieś się spojrzy w lewo, w prawo. Widać, że kiedyś tam był ogródek, a rośliny cebulowe, które tutaj były posadzone, trochę zliczały. Może kiedyś to był żonkil, może kiedyś to był tulipan. Ciężko stwierdzić. No, zdziczało, jest, robi piękną robotę, ale co to jest, nie umiałabym powiedzieć. Raczej domek jest taki uroczy. Jego kondycja no, pozostawia wiele do życzenia, ale jeżeli cofniemy się troszeczkę w czasie, wyobrazimy sobie te rzeczy, których nie ma, upiększymy go o te rzeczy, które się zdążyły zepsuć, to faktycznie to jest piękny budynek szachulcowy, zbudowany na planie prostokąta. Taki parterowy, nakryty czterospadowym dachem. Jak ja go po raz pierwszy zobaczyłam, to moim skojarzeniem był domek Lucy z takiego bardzo znanego polskiego serialu. Taki troszeczkę ten budynek klimat ma. I to jest bryła dworku XVIII-wiecznego, do którego przylega oficyna wzniesiona w powieść XIX wieku. Ta druga jest z kolei całkowicie murowana i jest oczywiście w dużo lepszej kondycji, no bo cegła, a co innego, szachulec. Ale jest. Jest wysoko podpiwniczona, ma plan wydłużonego prostokąta i nakryta jest dachem akurat dwuspadowym, więc będą Państwo w stanie bardzo łatwo rozróżnić, który budynek to który. W ogóle może wytłumaczę, co to znaczy, że jest wysoko podpiwniczona. No budynek to, że jest podpiwniczony, to wszyscy wiemy, czyli że budynek jest wkopany w ziemię, tam pod spodem jest piwnica, tam jest z reguły zimno, jest to takie miejsce, w którym się składa rzeczy, które na ten moment nie są potrzebne, a później okazuje się, że w ogóle nie są potrzebne. A że jest coś wysoko podpiwniczone, znaczy się, że ta piwnica jest naprawdę głęboka i że ona wystaje ciut nad ziemię. Czyli to jest budynek wysoko podpiwniczony. No i ten dworek stoi na skraju niewielkiego parku. On jest zwrócony swoją elewacją na południe. I czy jest coś jeszcze tutaj ważnego? Był przeprowadzony remont. O, to jest ważne. Remont przeprowadzony w latach 60. i 70. XX wieku. Wtedy zmieniono trochę jego kształt i kiedyś łamanego dachu zmieniono pokrycie. Zachował się niewielki ganek poprzedzający główne wejście do środkowej części tak naprawdę pięcioosiowej elewacji. Co znaczy pięcioosiowej? To znaczy to, że jeżeli podzieliliby Państwo ten budynek na pięć, to faktycznie te wszystkie osie by się z sobą zgadzały. No obecnie jest on opuszczony. Znajduje się w złym stanie technicznym. On jest położony w sumie jeszcze w obrębie gospodarstwa produkcji rolnej, które również jest troszeczkę popuszczone w ruinę, ale jeżeli będą mieli Państwo przyjemność i będą mogli Państwo bezpiecznie, co tutaj podkreślam, bezpiecznie podejść, to jak najbardziej polecam zobaczyć ten kształt budynku, zobaczyć jego układ przestrzenny oraz właśnie jego funkcjonalną sień. Piękny to jest budynek. naprawdę prosty, ale piękny. Jest w nim coś uroczego. W ogóle cała ta atmosfera naokoło jest niesamowita. Biorąc pod uwagę, że zaraz obok jest ruchliwa droga. I kiedyś zresztą też była ruchliwa, no bo jednak niedaleko jest ten budynek dawnej poczty. To jest w tym coś naprawdę magicznego. A, oczywiście, znów bym zapomniała o parku, no bo zaraz obok jest park dworski z, co prawda, XIX wieku. I też malutki, bo ma 1 hektar plus 1 hektar sadu, ale jednak jest jeszcze drzewostan naturalny rosnący na podmokłym terenie. I cały ten obszar teraz, no bo kiedyś to był 1 plus 1, czyli mówimy tutaj o obszarze zielonym plus obszarze sadu, teraz to jest 4,15 hektara. I to jest pozostałość parku. I to jest taki też, po tym co mówiłam, o tej zdziczałej troszeczkę przyrodzie, bo to są, jest tam dużo wzrostu, jest tam dużo drzew typu samosiejka, jest tam dużo drzew przede wszystkim liściastych. No i one osiągnęły całkiem spore rozmiary już, te drzewa. Więc absolutnie warto zobaczyć i park, mały park, i dwór, i oczywiście budynek dawnej poczty. Ja Państwu serdecznie za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Gaj nie będzie się Państwu od dzisiaj kojarzył tylko z Gajem Oliwnym, czy jakimś miejscem do czczenia, czy właśnie z małą ilością drzew, ale również z Gajem Wielkim i z Gajem Małym, do których serdecznie Państwa zapraszam za część merytoryczną, jak zawsze odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka, a za część realizatorską oraz za muzykę odpowiadał Mateusz Szlas. Obydwoje Państwu serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
2: Autopromocja. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Autopromocja.
7: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
8: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
9: Dzień dobry, jesteśmy Good Night Collective i witamy w naszej cosobotniej audycji po raz kolejny. Natomiast ta audycja będzie wyjątkowa. Jesteśmy w studiu w trójkę, to znaczy jestem ja, jest Karolina i jest nasz specjalny gość.
10: Pan Piotr Staniewicz, dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: I nasz dzisiejszy gość będzie nam ewidentnie bardzo potrzebny, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali na temat wyjątkowej osoby, którą nasz gość miał okazję poznać. Tą wyjątkową osobą będzie pan Adam Giedrys, czyli prawdopodobnie, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale myślę, że mogę, jeden z najbardziej niesamowitych krawców w historii Polski.
10: Oj, ze względu, z punktu widzenia nas, czyli astronomów, jak najbardziej, najbardziej niezwykły krawiec.
9: Tak, nie słyszeliśmy o innym krawcu, który
11: no,
9: byłby
11: podobno
9: tak...
11: podobno też nieźle szył.
9: No właśnie, czyli on nie żył dla krawiectwa, to jeszcze dla astronomii się zasłużył. No i właśnie o tym, jak on się dla tej astronomii zasłużył, będzie dzisiejszy odcinek. To co, chyba zaczniemy od początku, żeby chronologii stało się zadość. Czyli kim był w ogóle pan Adam Giedrys, skąd się wziął?
10: Więc on urodził się w 1918 roku w okolicach Wilna. Wtedy to nie była jeszcze Litwa. Zmarł w 97. I ukończył technikum, zdobył właśnie tytuł mistrza krawieckiego w Wilnie.
9: To pięknie brzmi swoją drogą, nie?
10: Tak. Natomiast no, później miał dużo takich perypetii związanych z wojną. I tutaj możemy podpytać pana Piotra, który no, poznał tą historię ze względu, że ja osobiście już wiem, że głównie przez swoją polonistkę. Natomiast również miał pan okazję go poznać, ale o tym poznaniu go za chwilę. Tylko może właśnie wstępnie o tej jego historii przed tą jego pasją astronomiczną.
9: Czyli drugowojenny.
10: Drugowojenny. I co tam, jak to szło? Bo ja wiem, że też, że on później wylądował w więzieniu i przeprowadził się do Szczecinka. To czy możemy poprosić o krótką historię tego, co się działo w trakcie właśnie wojny z nim? Dlaczego trafił do więzienia?
11: No z tego, co mi wiadomo, po wojnie brał udział w tak zwanym podziemiu akowskim. No to krótko trwało, no bo go zaraz aresztowano. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Tam się rozchorował. To była chyba gruźlica nerek, jak dobrze pamiętam z opowieści polonistki. I tam właśnie, będąc już, jak sam mówił, na progu śmierci, zachwycił się, patrzył tylko w niebo. No, tam nastąpiło to jego takie oczarowanie kosmosem. Potem wylądował, że tak powiem, w Szczecinku, na tych ziemiach odzyskanych, gdzie również po wojnie znalazła się moja właśnie ta polonistka. Oni się znali, ona mi go potem poleciła, załatwiła, że mogłem tam pójść do niego na to ostatnie piętro, które ciągle widziałem z mojego domu, bo to była ulica Kościuszki, no to nikomu dzisiaj nic nie powie, pewnie Kościuszki 10, ja mieszkałem na Bohatera Warszawy 37 i z okna było widać coś tak dziwnego, bo wszędzie tylko kominy, anteny telewizyjne i raptem jakaś taka okrągła, nie wiadomo co, a z tego co pamiętam, nie był to kościół. I wtedy, kiedy nam załatwiła to wejście do niego, znaczy ja nie mogę powiedzieć, że go znałem osobiście. Ja go poznałem. Poznałeś. Osobiście. Przywitał. I wtedy dla takiego 15-letniego chłopaka to wrażenie od odcierania tej kopuły i tego nieba rozwieżdżonego i ten długi teleskop, pamiętam, to chyba taka mosiężna, długa rura, w której rzekomo były, no prawdopodobnie były na pewno te soczewki z okularów ciotki. Nigdy nie mówił, co na to ciotka, nie wiem, czy ona zmarła, czy mu tam pozwolił, w razie to zbudował. Pierwsze, co zobaczyłem, to był księżyc i to było coś niesamowitego, bo tam było widać, dzisiaj to jest żadna, że tak powiem, sensacja, jeśli ktoś
10: ma nawet lornetkę.
11: Lornetkę, czy tak nawet, ale kratery i to wszystko. On nam tłumaczył, jak to wygląda, że księżyc powoduje właśnie pływy w oceanach i wtedy to do tego mojego mózgu zaczęło docierać, że to jednak gdzieś jakaś magia, no bo księżyc jest tak daleko, a wpływa tu na nas i krąży wokół tej ziemi. Potem mówił o księżycach Jowisza, których wtedy nie widzieliśmy. Wiedziałem, że już wtedy się dowiedziałem od niego, że się nazywają właśnie galileuszowe. Potem po latach jego skojarzyłem z Galileuszem, no bo on też sam skonstruował tą lunetę, czy jak, no, teleskop, jak to nazwać. Sam się nauczył dwóch języków. W czasie szycia uczył się angielskiego i niemieckiego, żeby mieć dostęp do literatury
10: naukowej,
11: której u nas w ogóle wtedy nie było.
9: No właśnie, bo to były lata 50. jeszcze,
11: nie,
9: tak?
11: Nie. Czy później? Ja go poznałem w 70.
10: Aha, w 70. Okay. Ale on, rozumiem, uczył się już wcześniej i ten teleskop skonstruował jednak trochę wcześniej.
11: Trochę wcześniej, tak. To już. Okay.
10: I to było na dachu jego
11: jego kamienicy. To nie była jego kamienica, no bo to wtedy nic nie było czyjeś, tylko ogólne. On tam mieszkał, to było bardzo małe pomieszczenie, takie ciasne, skrzypiące schody, dźwięk od otwierania tej kopuły i zapach tych materiałów, tych nici, tego wszystkiego, to było coś po prostu i tam nastąpiło, przynajmniej dla mnie, tak ja to nazywam do dzisiaj, kosmiczne urządzenie. Potem była ta przerwa, no bo już wyjechałem ze Szczecinka, tam po Polsce, tu i ówdzie. Ale to zostało, co się objawiło najbardziej w 1977 roku, kiedy czytałem w gazecie Głos Szczeciński, gdzie byłem tramwajarzem, że wystartował Voyager 1 i dwa z tą słynną płytą Sagana. No i to już potem było jakby nie do...
10: Nie do zatrzymania.
11: Nie do zatrzymania. I, no i to wielkie wydarzenie z wprowadzeniem przez niego...
10: To o tym za chwilę będziemy mówić. To jeszcze tylko podsumujmy te jego początki, bo on w 1918 się urodził, później został krawcem, w 1946 osiedlił się w Szczecinku. W 1948 właśnie został aresztowany za
11: działalność
10: po prostu w bojowym oddziale. Tak, dokładnie. No i zmarł w 1997 roku. I to, co my nagraliśmy generalnie z Michałem nawet jakiś czas temu odcinek o tym, jak zostać profesjonalnym amatorem astronomii. I w sumie w dzisiejszych czasach to jest tak naprawdę dosyć proste. Wystarczy mieć... Nawet niekoniecznie jakieś duże finanse, bo można też po prostu do czyjegoś teleskopu gdzieś tam się dołączyć, do jakiejś grupy. Po pierwsze, do tego jest ogromny dostęp, a po drugie, no nie trzeba budować swojego teleskopu.
9: No właśnie, a przecież to były czasy, w których nie dało się wejść do sklepu. W Poznaniu w tym momencie mam już dwa sklepy, w których można tak po prostu wejść i kupić sobie całkiem przyzwoity teleskop.
10: Kupić teleskop lub po prostu kupić sobie jakby osprzęt wokół teleskopowy, tak? Czyli tak. Samemu też go zbudować.
9: Kamery, po prostu z aparaty.
10: Dokładnie, z bezproblemowych części. A my mówimy o panu Adamie, który za czasów komuny, którą no, ja osobiście jej nie pamiętam, natomiast jednak dużo historii o niej słyszałam i raczej jedno zdanie, które się często powtarza, to, że po prostu nie było nic.
9: Że dostęp do profesjonalnego sprzętu optycznego był delikatnie rzecz biorąc utrudniony.
10: Nawet nie do profesjonalnego sprzętu astronomicznego, tylko czy optycznego, tylko po prostu, że nic nie było w sklepach, więc dla mnie historia, nic nie było w sklepach, a pan Adam Giedrys zbudował teleskop, jest po prostu...
9: Z okularów ciotki. Powiedział nasz gość.
10: Tak jest, jest po prostu, uważam, naprawdę bardzo ciekawą historią i na tym bym się na chwilę zatrzymała, czyli pan oglądał... Widział pan ten teleskop zbudowany przez niego? Jaki on był duży? Bo ja próbowałam znaleźć informacje w internecie jakby to jest po prostu to była luneta, tak?
11: No, trudno nawet mi mówić w tej chwili o średnicy, no bo to jednak minęło no, 56 lat. Pamiętam, że to było mosiężne i dosyć cienkie, tak jak dzisiaj, no bo wtedy no, nie miałem porównania, że są duże teleskopy, jakieś zwierciadło i tak dalej, rozmiary, tylko że to no, wydawało się na taką cienką, mosiężną rurę na jakimś statywie.
9: Czyli to mówimy o tym pierwszym teleskopie z okularów jeszcze, tak? No, czyli średnica takiej soczewki okularowej,
10: to
9: jest kilka centymetrów, także to zdecydowanie nie mógł być bardzo duży teleskop, no ale mimo wszystko zbudowanie samo w sobie
10: zrobienie, żeby jakby obraz był ostry, tak? I żeby się dało coś zobaczyć trochę bliżej, to nie jest wcale takie banalne zadanie. Natomiast jak jechaliśmy tutaj, to pan powiedział, że tak naprawdę przez pana lornetkę marki jakiej aktualną?
11: Olympus.
10: Marki Olympus. Aktualnie widzi pan lepiej ten księżyc niż przez tamten teleskop, więc...
11: Nie ujmując niczego ani temu teleskopowi, ani, no bo to było szokujące w ogóle właśnie, tak jak tu pan wspomniał, czy ty mówiłeś, że nie było nic.
10: Tak.
11: To nie było tak, że on sobie pomyślał, że a to zamówię na Allegro, tutaj coś okrągłego, tam kwadratowego, tu jest statek, tylko to pasja była aż do krwi, no, żeby to samemu może tak powiem, wystrugać z niczego.
9: Tak, w tej chwili to właśnie szukałem ostatnio, to mogę podrzucić taką informację, że takie nieduże soczewki rzędu średnicy 50 mm można, profesjonalne soczewki, nie mówię o takich zupełnie amatorskich, ale kupienie tego w internecie to jest kwestia 100, 200, 300 zł. Takie laboratoryjne soczewki do pracy z laserami na przykład, to jest kilkaset złotych, przyjeżdża 3 dni później z Torlapsa na przykład, także takie profesjonalne dostęp do profesjonalnego sprzętu dzisiaj, to jest absolutnie żaden problem. Więc tak. Tutaj to porównanie to jest naprawdę...
11: No wtedy problemem było wszystko, no łącznie z kupieniem gwoździa nawet, to nie było tak, że...
9: Pewnie nawet miedziana obudowa, czy mosiężna obudowa
11: nie tam była. Jakiś rur, gdzieś po budowach oczywiste. Pewnie, albo od kogoś samemu zbudować taką kopułę, która się będzie otwierała i w ogóle no to...
10: A jak się ta kopuła otwierała? Na co? To się coś...
11: Kręcił taką korbą, były takie, pamiętam, zębatki, takie koła... no, zęba tekowa i to tak ten środek się w lewo, w prawo i wtedy ta...
9: Czyli w sumie tak samo jak w podpoznańskim obserwatorium. No,
10: bo... Ale czy ta kopuła też się obracała? Nie. Tylko w jednym kierunku.
11: Tylko się otwierała.
10: No dobrze.
11: Ona też, tak.
10: A, i ona
11: koło
10: też
11: na tym,
10: w koło, na czyli całym. Można było w każdym kierunku.
11: Bo pamiętam, przepraszam, taką historię o tych ruskich żołnierzach, nie wiem, czy tam żeście... Bo zaczęto go podejrzewać, wtedy było mnóstwo Rosjan w Szczecinku, wojska.
9: No właśnie.
11: I Borne Sulinowo, bo gdzie tam prawdopodobnie nawet bronia atomowa przechowywana i Rusy, dowiedziawszy się o nim, Sowieci, przyszli do niego z wizytą, jakiś pułkownik tam, nie wiem, KGB czy czegoś, że on śledzi ich loty z jak sputników na księżyc.
9: Tak, oni, też o tym pomyślałem. Właśnie.
11: Że oni nie docierają i on o tym wie i że jest szpiegiem amerykańskim i co daj, żeby im pokazał. Na szczęście wtedy nie było, było zachmurzone. To wiem od tej babci mojej, znaczy polonickiej, bo ona miała pseudonim babcia. I on chciał mi zrobić na złość, ponieważ przez nich siedział w tym, więzieniu we Bronkach i skierował teleskop na odległą o 8 kilometrów wieś o nazwie Gwyda, taka dosyć ciężko do wymówienia, i tam był kościół. I jak to zwykle na kościołach na zwieńczeniu był krzyż. I chciałbym pokazać ten krzyż, bo to, że z takiej odległości i to. I w tym momencie na tym krzyżu usiadł ptak. I on tego nie widząc pokazał temu ruskiemu oficerowi. I ten Rusek spojrzał przez to, i teraz muszę zaklnąć, ale w obcym języku, spojrzał przez to i powiedział: jo piewo mać ptica. To znaczy był zdziwiony, że na taką odległość, no to są takie
9: historie. Widać ptaka w ogóle.
11: Musi mi dać ptaka.
9: Mhm. Okej. Okay. Czyli no właśnie, bo to mnie też zastanawiało, że w sumie to były nie dość, że blisko granicy, do tego jeszcze czasy, no słusznie minione, i też zastanawiamy to, czy on był obiektem jakiejś prześladowań, może jeszcze późniejszych, no w więzieniu to się na siłą rzeczy. Ale no do tego, skoro pan mówi, że on się uczył angielskiego, to już w ogóle niebezpieczna kwestia.
10: Niemieckiego. No to niebezpieczna postać.
9: Nie dość, że przy granicy poszedł jakiś dziwny sprzęt, który można
11: podglądać. Dookoła radzieckie wojska.
9: No właśnie, a on się do tego jeszcze uczy angielskiego i niemieckiego, także no trochę hazardzista.
11: I się tak nauczył, że te wszystkie techniczne, trudne problemy tam astronomiczno-fizyczne i te różne techniczne takie do budowy opanował. No nie musieli, ja myślę, że był obserwowany na pewno, bo wtedy to nie było innej możliwości, ale skoro go wypuścili do Ameryki, żeby tam, jak go NASA zaprosiła, opowiadał wtedy, pamiętam, w szkole mieliśmy takie duże spotkanie.
10: I on to w okolicach, poleciał do Ameryki w okolicach lądowania na Księżycu.
11: No, w 69 lądowanie, on był w 72 roku, było to spotkanie w szkole, pamiętam jak dzisiaj, już o tym opowiadał, czyli musiał być dwa lata.
10: Gdzieś tam pomiędzy.
11: Dwa lata potem, przyjechał ten kamień księżycowy do Szczecinka, opowiadał o tych komorach, który słyszał bicie swojego serca, co takich wyciszonych, o tych tubkach, które mu dali do jedzenia, które astronauci mieli tam.
9: A co do tych komór, to od razu możemy dorzucić ciekawostkę, że jedna z największych tego typu komór w Polsce jest na Wydziale Fizyki UAM. Tak, można tam wejść i rzeczywiście słychać
10: bicie tam?
9: Serca. Byłem tam.
10: Ja byłam tam, ale niestety byłam tam, to było z 15 innych osób i to już jest za dużo.
11: 15
10: żeby...
11: serc to jednak...
10: 15 serc, nie, to już był za duży hałas.
9: Ale wiem, że jedny... Bo to ja byłem, jak to było gimnazjum chyba jeszcze moje, i wiem, że jednej z moich koleżanek, jak wszyscy rzeczywiście staliśmy w ciszy, to zaczęło się robić słabo. Nie wiem, czy to jest
10: tak,
9: jakaś
10: ale
9: taka...
10: to jest czasami
9: no właśnie
10: taka sytuacja.
9: Ten profesor, który nas oprowadzał, wskazywał, że to się może rzeczywiście tam dziać. Nie wiem, czy w jej przypadku to była jakaś taka presja, że się trochę dziwnie poczuła, czy rzeczywiście ten brak dźwięku tak na nią wpłynął. No w każdym razie, jeżeli ktoś by chciał sobie taką komorę usłyszeć, a właściwie jej nie usłyszeć,
10: to na pewno
9: to można to zrobić
10: samotwarte.
9: W Poznaniu również, nie trzeba lecieć do NASA, ale wylot do NASA ma też oczywiście inne zalety.
10: Dobrze, to w takim razie, jak już powoli przechodzimy do tego wylotu do NASA, czyli jak to w ogóle, czy wie pan, jak to się stało, że taka, no po prostu zwykła postać, z nawet nie naukowiec tak naprawdę,
9: wtedy
10: ale
9: to był popularyzator astronomii.
10: Popularyzator astronomii, jak to się stało, że on został wybrany i poleciał tam, i w sumie kto to finansował?
11: To znaczy, tego nie wiem, jak to się stało, no bo no musiał być znany i to w takich szerszych kręgach astronomicznych, no mówisz, zwykła postać, to znaczy zwykła i też
10: niezwykła.
11: I też bardzo niezwykła. Jak do tego doszło, że nawet ten kamień sprowadził do Szczecinka, znaczy sprowadził, no sprowadził na swój sposób, nieco wzbudzało wielką sensację, no bo to było świeżo po lądowaniu i ten kamień taki, pamiętam, taki, no już ci to mówiłem wcześniej, miałem obsesję, codziennie tam latałem, żeby spróbować...
10: I gdzie on się znajdował?
11: W PDK-u, czyli Poetowym Domu Kultury w Szczecinku, w takim pokoju mniej więcej jak ten stał, z taką jakąś szklaną, w ogóle tam żadnej ochrony, niczego.
10: A ja czytałam, że on był ubezpieczony na $2 miliony, ten kamień.
11: Tak, tak, i podobno czy jakimś sprayem takim amerykańskim, no... wielkości...
10: Tak pięści, czy mniejsze?
11: Większy troszkę od pięści, ale
9: nie, to był spory kawał.
10: A to taki spory kawał.
11: I że było jakimś sprejem obsikany jakąś taką siatką, że w razie kradzieży byłby odnaleziony, taki, chociaż nikt tam nie pilnował, tam były okna otwarte, ja nie widziałem żadnego milicjanta, ani jakiegoś nie tego, to wchodziłem bez problemu, bo... Patrzyłem, ale największą obsesją było ten kamień powąchać. Mówię, jak tam pachnie ten inny...
10: Ten kosmos.
11: Inny świat, ten kosmos, czy to w ogóle... No nie dało się powąchać, no bo był jednak za jakąś tam, nie wiem, czy pancerną, czy inną, ale...
9: Ale faktem jest, że niektóre meteoryty pachną dziwnie. Więc może taki kamień z Księżyca rzeczywiście też by pachniał dziwnie.
11: No...
10: Może tak.
11: Tak sobie też potem...
10: Czyli on jak był w tych latach, w okolicach 70 roku był w NASA i rozumiem, że tam oprowadzili go po jakimś ośrodku i przeżył tam na pewno ciekawe chwile, które no...
9: W tamtych czasach w ogóle zobaczenie...
10: W ogóle Stanów
9: NASA,
10: Zjednoczonych.
9: Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze tego elementu Stanów Zjednoczonych, takiego najbardziej niesamowitego chyba,
10: no.
9: Co musiałoby robić piorące wrażenie.
10: No.
11: No w czasach jeszcze tej tak zwanej zimnej wojny, kiedy Ruscy też próbowali latać, no to im nie wyszło, tam te lunochody wysyłali. On oczywiście je szpiegował, bo potem tam, no.
10: No dobra, czyli...
9: To był 72 rok w ogóle, jak on był w NASA. A w 71 była wystawa.
10: A wystawa...
9: W 71, tego kamienia.
10: Tego kamienia.
9: No. I potem został zaproszony do...
10: Czyli
9: do
10: oni mu go wysłali.
9: Na jego, to nie do niego, ale na jego jakby to wynikło z jego starań.
10: Mm-hmm. To niesamowite, że...
11: To było jedyne miasto w Polsce, w którym ten kamień był obecny.
9: I to w ogóle nie tyle w Polsce, ale w tej części
11: do Europy,
9: świata na dobrą sprawę to
10: tak.
9: było
10: tak, więc naprawdę
9: miejsce.
10: Ogromne wydarzenie. I gdzieś też doczytałam się jakiegoś artykułu, że tak w okolicach 10 tysięcy osób przyjechało go odwiedzić, ale to nie wiem na podstawie czego są, były te szacunki. Nie wiem, jak pan widział tam codziennie kogoś, czy...
11: No, tłumów jakby nie, ale no, ciągle ktoś się tam kręcił. No, czy 10 tysięcy, ja nie pamiętam, jak długo ten kamień był. Mm-hmm. Ja tam biegałem codziennie, to jako ten gówniarz ze szkoły, żeby go powąchać. Ale no 10 tysięcy, Szczecinek miał 30 tysięcy, wątpię, żeby jakieś wycieczki przyjeżdżały. Mm-hmm. No.
9: A to aż dziwne, nie? Bo w sumie w tej chwili jakby coś takiego się pojawiło, no to by było absolutne zatrzęsienie, no nie?
10: No tak, tak, ale też jest trochę inny przepływ informacji.
9: No inny przepływ informacji,
11: no, skąd ludzie mieli to wiedzieć?
9: No, no właśnie.
11: Kiedy pan Adam musiałby chodzić po Szczecinku z takim transparentem, że jest kamień, nie? No bo to no w tak. internecie czy... nie wyczytasz.
9: No
11: Radio Wolna Europa może wiedziało.
9: No właśnie, a czy media chciały się chwalić tym, że akurat na terenie Polski jest kamień, który dowodzi tego, że Związek Radziecki jednak przegrał ten ostatecznie ten wyścig kosmiczny, to faktycznie mogło nie być na pierwszych stronach gazet ta informacja. Także może w sumie to 10 tysięcy to też jest tak całkiem niezły wynik.
10: Ja jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tematu tego jego teleskopu. Czy tam był jeden teleskop?
11: Jeden. Ja wtedy jak byłem, to był jeden. Co się potem działo, czy był większy, no bo to tam byłem dwa razy u niego w sumie. Kilka razy go potem widziałem, bo babcia mnie wysyłała do piekarni, do pana Rochowiaka, który mieścił się pod numerem 8, a pod 10 mieszkał właśnie pan Giedrys i często też chodził. Ja tam po te bułki chodziłem z nadzieją, że będzie kolejka, że będę mógł postać i może przyjdzie też pan Adam. Na razie zdarzyło, że przyszedł. Oczywiście nie spojrzał na mnie. To nie chodzi tu o jakieś, że to idol, ten, ale no to było coś no takiego naprawdę w tej siermiężnej, bo to przecież był schyłkowy Gomułka, początkowy Gierek, totalna bieda, szarość i w ogóle wszędzie milicja.
10: To jednak...
11: I to raptem taki ten kolorowy świat i te jego czasopisma, które pokazywał, to nawet nie pamiętam tytułu, gdzie były zdjęcia planet, gdzie coś niebywałego. Nie?
10: Mm-hmm. I on, jak to było, że można było do niego wejść? On zapraszał na takie pokazy nieba, czy...
11: Tak, tak. Znaczy, no trzeba było z czyjegoś polecenia, to nie tak z ulicy sobie tam grupka weszła i tak dalej, tylko że na przykład na jutro tam 5 osób z klasy może i do pana Adama, bo więcej tak by się nie zmieściło. I wtedy opowiadał, pokazywał, jak było bezchmurnie, to chociaż otworzył to. No to znaczy, jak było pochmurnie, to chociaż otworzył, żeby pokazać, jak to wygląda, a jak było fajnie, no to...
10: No i co miał pan okazję zobaczyć? Tylko Księżyc, czy jeszcze jakieś planety? Tylko Księżyc. No ale to i tak no, jak na teleskop zbudowany z soczewek i na lata 70.
11: 70 tylko jaż, nie? No bo przecież to było w ogóle... Księżyc się widywało dosyć często, ale bez teleskopu.
10: Ja się osobiście zastanawiałam również nad tym, czy pan Adam Giedrys może zainspirował swoją rodzinę, tudzież dzieci, do zostania astronomami. Z ciekawości, natomiast wyczytałam, że jego córka jest bardzo poważną panią profesor medycyny.
9: No właśnie, więc...
11: Mikrobiologii, czy czegoś?
9: Tak,
10: taką mocną specjalistką, panią profesor nawet ma, gdzieś tam znalazłam jej profil na Ludziach Nauki, w związku z czym raczej właśnie w tym kierunku takim naukowym mocno poszła. Natomiast no po prostu trochę w innej dziedzinie niż astronomia. Natomiast też widziałam, że ona mocno działa w kierunku jakby zachowania tej postaci niezwykłej, jaką był jej ojciec. I też wiem, że jest, mówiliśmy, że w Szczecinku jest szkoła, gimnazjum numer 3 imienia jego. Mamy, mówiłeś, pomnik. I co jeszcze było?
9: Rondo albo ulicę nazwano jego nazwiskiem. Natomiast jeśli chodzi o inspirowanie, to no jedna kwestia to jest inspirowanie dzieci swoich, ale no z tego co wiem, to on prowadził też po prostu obozy astronomiczne przez wiele lat. No więc on inspirował też na pewno wiele obcych dzieci, że tak to ujmę. Mhm. I no bo ta jego działalność, ona trwała dekady, nie? Poza obozami tam jakieś sympozja, odczyty prac naukowych i tak dalej. I tej działalności naprawdę było dużo. To nie było tylko kwestia konstruowania teleskopów, ale też tego wszystkiego, co dookoła. Także no, postać jest zdecydowanie warta uwagi. Została też uwieczniona na filmach kilku.
10: I na książkach. Dwóch, no a na właśnie. Jakich filmach?
11: Krawiec i Gwiazdy to był taki no dokument.
10: A to taki to dokument o nim.
11: I potem film taki fabularyzowany. Planeta Krawiec czy Planeta...
9: Coś z Odmieńcem jeszcze mi się kojarzy. Planeta Krawiec, tak, była Planeta Krawiec.
11: Aha.
9: I był...
11: I to nawet i tam był... profesjonalni aktorzy grali, nie? W tym dokumencie. Jak...
9: Tak, tak, tak.
11: Znaczy nie dokumencie, to już była taka najbardziej fabuła.
10: No i też powstał Szczeciniecki Stowarzyszenie Naukowego właśnie Astrosfera imienia Adama Giedrysa. W 2022
9: tak,
10: roku.
9: Tak, i to stosunkowo niedawno. No właśnie.
10: I to dosyć niedawno, tak. Więc jednak ta postać gdzieś tam w okolicach Szczecinka ciągle żyje z nami.
9: No nie tylko w okolicach Szczecinka w sumie. W całym zachodniopomorskim, jak się okazuje.
10: No, rozumiem.
11: I w poznańskim Radio Afera też.
10: I w poznańskim Radio Afera również.
9: No i w poznańskim Radio Afera.
10: Czy jeszcze ma pan jakieś anegdotki z nim związane, może o których nie zdążyliśmy wspomnieć?
9: Czy jakaś śmieszna sytuacja się wydarzyła gdzieś tam w okolicach pana Adama?
11: No poza tym pizetą tych Rusków, to, no bo to było na swój sposób śmieszne, aczkolwiek no tak. Też ryzykowne. No
10: oczywiście.
11: Bo jeszcze takie pijane, bo oni byli obydwaj pijani, którzy tam przyszli. No go po prostu aresztować i nikt by tam nawet nie
10: zwrócił uwagi.
11: Nie zwrócił uwagi. Nie,
9: tak, szczególnie że... po raz drugi.
10: No dokładnie, szczególnie, że po raz drugi by go aresztowali, więc by było. Ja jeszcze chciałam zapytać o takie osobiste odczucie jednak spojrzenia przez ten teleskop na Księżyc. Jak to pierwszy raz pan spojrzał, jak to było?
11: No gorąco się zrobiło, to znaczy to było coś, bo jak mówiłem, Księżyc widywało się często, codziennie, znaczy co noc, no w dzień też czasem, ale nie aż tak blisko, to znaczy nie było to takie ostre, jak mówię, jak teraz przez tą, ale te kratery było widać i to było niesamowite, że coś takiego... Na wyciągnięcie ręki dosłownie. Bo to,
10: i jeszcze myślę, że ta świadomość, że dopiero co ludzie tam wylądowali.
11: Dopiero co ludzie byli i tak odrywałem oko od tego, żeby popatrzeć, jak to wygląda i no... Urządlenie. To skończyło się tym urządleniem i tak to...
10: Wydaje mi się, że to jest taka dosyć piękna historia i no fajnie pokazuje wyjątkowość tych sytuacji i niestety trochę mnie smuci też to, że na przykład jak mówimy teraz mówiliśmy o misji Artemis, to mówiliśmy też, że takie historie wokół księżycowe ludziom spowszedniały i to nie było aż takie mocne wydarzenie teraz jak kiedyś. I jednak fajnie się słyszy po prostu taką historię o takim urządleniu, że ta astronomia gdzieś tam
9: i
10: po prostu...
9: ta astronomia jeszcze robiła wrażenie rzeczywiście.
10: Ta astronomia robiła wrażenie, bo teraz w zasadzie spojrzenie przez teleskop gołym okiem oznacza zobaczenie gorszego obrazu niż spojrzenie na jakieś fotografie, astrofotografie i tak dalej, które dzieją się dzięki temu, że dłużej naświetlamy nasze oko, nie jest w stanie się otworzyć i naświetlić nam obrazu przez powiedzmy 5 minut, a takie kamery są. Więc ta astronomia jednak trochę się przerzuciła na ekrany bardziej niż na takie wizualne doświadczenia. Nie?
9: Tak, przy okazji próbek Księżyca to ja nie zapomnę, jak w trakcie chyba tego dnia meteorytów na meteorytu morskiego była próbka meteorytu księżycowego, czyli takiego meteorytu, który przyleciał z Księżyca i wszedł w atmosferę i jesteśmy w stanie stwierdzić, że on rzeczywiście jest kawałkiem skały księżycowej. W większości wypadków to są bardzo małe fragmenty, bo one są góra kilku centymetrowe, a przeważnie jeszcze mniejsze. Ale nie zapomnę, jak właśnie oglądałem sobie taki mikrometeorycik księżycowy i jakaś dziewczynka z boku powiedziała, że ale brzydki. Więc tak w kontrze myślę, że ta skała jednak była, robiła zdecydowanie większe wrażenie. Mam nadzieję, że ta dziewczynka by...
11: Ale ładny nie był. Bo, znaczy, no, kamienie, ja zbieram kamienie do dzisiaj, to są jakieś kolorowe, jakieś żyły, jakieś coś, a to była taka, no, trochę mi to przypominało taką grudę koksu, żużlu, czegoś takiego.
10: A taki szary był, taki, tak?
11: Był szary, ale taką miał strukturę, taką jakby, no, przepalony, nie wiem, tak mi się dzisiaj wydaje. No.
10: Taki ciemny szary, czy taki jasny szary?
11: Ciemno-szary. Takie
10: bo zdjęcia księżyca są raczej takie jasno-szare, a to było takie raczej ciemno-szare, rozumiem. Taki kamień akurat zabrali. Taki jak wysłali do Polski.
11: Brali, co leżało.
9: No dobra. I w takim razie myślę, że mam nadzieję, że ten odcinek będzie inspirujący i pokaże, że to rzeczywiście dostanie się takim astroamatorem, ale już sprofesjonalizowanym. Jest jak najbardziej w zasięgu ręki, skoro dało się to zrobić kilkadziesiąt lat temu na teleskopie zrobionym z soczewek okularowych.
10: Ciotki?
9: Ukradzionych ciotce. To no tym bardziej da się to zrobić dzisiaj.
11: Tego nie wiemy, czy ukradzionych, no bo może ciotka zmarła, może...
9: A może ciotka użyczyła. Ja, po prostu
10: użyczyła. Może użyczyła.
9: Dokładnie tak.
11: Dzięki temu mogę spojrzeć potem.
9: Także miejmy nadzieję, że ta historia zainspiruje też część.
10: Bardzo dziękujemy. Gościem
9: bardzo
10: naszym był pan Piotr Staniewicz. Proszę jeszcze coś do dodania?
11: Bo tylko pamiętam, jedna rzecz taka mi utkwiła bardzo, jak on powiedział, wtedy nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi, że słuchajcie dzieci, nigdy się nie przerażajcie, tak jak Pascal, że to są takie bezdenne, zimne, czarne otchłanie, bo to jest tak piękne, że tego się nie da opowiedzieć. Nie? Mówię,
10: ale ładne.
9: Bardzo ładne. To jest idealne zdanie, żeby podsumować nasz odcinek.
11: Pascal mi się kojarzył bardziej z ciśnieniem wtedy, ale, nie, no, ale po latach, jak dowiedziałem się, że on właśnie tak się przerażał tymi pustymi, to przypomniał mi się pan Adam, jak powiedział, że tego się nie bójcie.
9: No dobra. To w takim razie tym pięknym, inspirującym zdaniem podsumowujemy nasz dzisiejszy odcinek. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
10: Dziękujemy.
11: Dziękuję.
8: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
12: Autopromocja.
13: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17:00.
14: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
15: Czarna niedziela, godzina 15:00. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
16: Aferzasta, lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
12: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
17: o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
18: Seks Afera.
19: Jak zrobić, żeby było mokro? Czym jest to mokro? W Seks Aferze lubrykacja. Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta, nauczycielka mindfulness i edukatorka seksualna.
20: Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia i specjalistka z zakresu zdrowia seksualnego. Cześć.
19: Lubrykacja u kobiet to naturalny proces nawilżania pochwy, który zachodzi głównie podczas podniecenia seksualnego. Jest to złożony mechanizm obejmujący układ nerwowy, hormonalny i układ krążenia, więc żeby się udało, te wszystkie trzy układy muszą dość dobrze działać. Lubrykat to nie jest woda, to jest osocze i śluz szyjki macicy. Trochę tam jest tej wody, kwas mlekowy, mocznik i aminokwasy. To jest taki główny skład lubrykantu. I naturalna lubrykacja nie jest bezwonna, ale jej zapach zazwyczaj określany jest jako lekko piżmowy, słonawy lub delikatnie kwaśny. No oczywiście ten zapach jest zmienny od tego, zależny od naszego cyklu, czyli od hormonów, ale też od diety, jaką mamy, od papierosów, od jeszcze...
21: No i stanu zdrowia, jest infekcja, to na pewno może mieć
19: zapalnych, grzybicznych, taki już bakteryjnych.
21: Ale no właśnie, naturalny, to podkreślmy, naturalny lubrykant nie powinien mieć nieprzyjemnego zapachu.
19: Nieprzyjemnego nie, ale...
21: To jest kwestia oczywiście preferencji.
19: Musimy zaznaczyć, że ten, że naturalny lubrykant pachnie i że nie jest zapach bezwonny. Tam nie ma...
21: Jakiś zapach.
19: Tak, to nie jest neutralny zapach, że on ma jakiś zapach i zdarza się tak, że dany zapach komuś nie pasuje.
21: Tak, może tak być, szczególnie osoby neuroatypowe mają problem z tymi różnymi wydzielinami, czy zapachami właśnie podczas zbliżeń. Natomiast nie jest to jakiś taki... Dla większości osób nie powinien to być odrzucający zapach, nie? Jakiś taki niepokojący.
19: Tak, tak. I to, że to pachnie, to jest normalne.
21: To jest subtelne raczej
19: to
21: też, nie?
19: Jest subtelne i wcale tego zapachu nie trzeba tam niwelować, nie wiem, perfumować,
21: Jezus, zmierzyć się tego.
19: Żadnych takich
21: akcji. To zaburza pH i wszystko zaburza.
19: Dokładnie. Właśnie jeszcze będzie trochę o pH. Tego nie robimy, to jakby ryzyko później różnych rzeczy jest dużo większe. No dobra, a jak to działa po kolei? No to mamy to pobudzenie seksualne, czyli jakieś są bodźce dotykowe, jakieś wizualne w głowie albo, nie wiem, coś oglądacie i następuje pobudzenie z ciała, nie? Aktywuje układ nerwowy, szczególnie przy współczulnej. To jest bardzo ważne, bo właśnie to on jest odpowiedzialny za tą fizjologiczną reakcję, jaką nazywamy podnieceniem. I następuje dalej zwiększony przepływ krwi. Dochodzi do rozszerzania naczyń krwionośnych w obrębie narządów. No i u mężczyzny mamy wzwód. U kobiet zaczyna dochodzić do przekrwienia warg sromowych. I ta ilość krwi napływająca do ścian pochwy, dość

0: za napięcie, za aktywację, za działanie. On się aktywuje, kiedy bierzecie na przykład wdech. No, można go bardzo łatwo poczuć, bo wtedy ramiona się unoszą, klatka piersiowa się unosi, ciało się lekko napina przy wdechu. A przy współczulny to jest układ, który jest odpowiedzialny za rozluźnienie, za opadanie, za to, że już jesteśmy po czymś, jest nam przyjemnie i lekko, albo że już jakiś wysiłek minął i po prostu ciało przyjemnie się rozluźnia. To jest układ, który nie jest aktywny w stresie, więc jeśli odczuwamy jakikolwiek rodzaj stresu, nawet takiego stresu, wiecie, aktywującego, przyjemnego do działania, to trudno będzie tak szybko uzyskać lubrykację, jakbyście chciały. Trzeba zaprosić układ przywspółczulny. No, przywspółczulny aktywuje się najszybciej, żeby go poczuć przy długim wydechu, czyli jak ta uwaga będzie na długich wydechach i tych wydechów długich będzie długo, dużo, no to rzeczywiście układ przywspółczulny ma szansę się aktywować. I dopiero wtedy ta reakcja z ciała jest możliwa.
1: Ale pięknie to wytłumaczyłaś.
0: No, jeszcze mogę dodać, że układ przywspółczulny na przykład aktywuje się podczas przytulania z osobą, z którą chcemy się przytulać, nie? Czyli oksytocyna powoduje, że układ przywspółczulny się aktywuje. Wszystkie medytacje oparte na bezpiecznym miejscu powodują, że układ przywspółczulny się aktywuje, nie? Rozmowa nawet przez telefon z osobą, która jest wam miła, nie wiem, dobra dla was, miła, życzliwa, z którą chcecie pogadać, też może wam aktywować układ przywspółczulny. No i takie techniki z ciała, nie? Jak tre, które dba o ciało i pozwala aktywować układ przywspółczulny, jak akupresura, jak koc obciążeniowy, to wszystko aktywuje układ przywspółczulny.
1: Mhm. No właśnie, to jest, myślę, takie podstawowe rozróżnienie, tak na marginesie tematu, o którym rozmawiamy, ale ja też zawsze staram się tłumaczyć wszystkim pacjentom to, bo wydaje mi się, że to jest taka absolutnie podstawowa wiedza, którą każdy z nas powinien mieć, żeby umieć się regulować, no nie?
0: I... Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. No, ten współczulny możecie sobie zapamiętać tak, że to jest taki gaz w aucie, że dociskamy gaz i jedziemy i pędzimy, a przywspółczulny to już jest hamulec zaciągnięty.
1: Kompletnie nieintuicyjne. Nie wiem, dlaczego one się tak nazywają, ale współczulny, przywspółczulny.
0: Jeszcze jest sympatyczny i parasympatyczny.
1: O
0: nie?
1: Właśnie.
0: Te nazwy,
1: tak,
0: nie?
1: To właśnie, no właśnie. Więc to może być ciężko zapamiętać, ale no, musicie się tego nauczyć.
0: Ja myślę, że warto mieć taką wiedzę na swój temat, dlatego że łatwiej wtedy nam się jest wyregulować, nie? Mhm. Dobrze jest wiedzieć, czy naprawdę długi wydech w ciągu pozwoli wam zaprosić więcej
1: przywspółczulnego. To jest bardzo proste.
0: To jest na co dzień z wami.
1: Tak, bo tak jak mówisz, wystarczy często najprostszym i najłatwiej dostępnym w każdym miejscu, o każdej porze jest właśnie oddech i to tym oddechem
0: zgadza się. A z drugiej strony to nie jest aż tak bardzo proste, bo bywa też bardzo trudne, dlatego że oddech jest automatyczny. Mhm. I jeśli ty mimo wszystko starasz się oddychać jakoś tam, a twoja głowa jest gdzieś indziej, to nie ma bata, ten stres i tak będzie w ciele, nie? Trzeba tą uwagę i tak na ten oddech przekierować.
1: No tak, tak, aby... oczywiście, ale no,
0: się udało.
1: Takie świadoma manipulacja, brzydko powiem, oddechem, no jest takim stosunkowo łatwo dostępnym narzędziem. Dla każdego narzędziem.
0: Tak, tak, tak, zdecydowanie tak. No dobra, słuchajcie, no to była taka fizjologia, ale te hormony jeszcze są mega, mega istotne, bo tu musimy zaznaczyć, że no... estrogeny, ale testosteron też ma znaczenie przy nawilżeniu pochwy. Kiedy są w niedoborze, no to niestety będą powodować, że ta ściana, elastyczność choćby nabłonka pochwy jest dużo mniejsza i wilgoć dalej też, jeśli chodzi o spadek estrogenu. No i ten niedobór zaczyna się już w tym okresie perimenopauzalnym, czy po menopauzie.
1: Albo przy problemach hormonalnych.
0: Albo przy problemach hormonalnych, tak.
1: Jak są problemy właśnie z lubrykacją pochwy, no to potem można poznać, że być może hormonalnie jest tam jakaś nierównowaga. Także...
0: No, a tak naprawdę to po co nam ta lubrykacja, nie? Bo właśnie całą audycję dzisiaj chciałyśmy na to poświęcić, bo też...
1: To jest kluczowe.
0: No właśnie.
1: Bo ta lubrykacja przygotowuje wejście do pochwy i okolice intymne do odbycia stosunku. I ona tak trochę wyścigła. ciała.
0: No robi poślizg na przykład, nie ma tarcia. No jak weźmiecie skórę o skórę i ją zaczynacie trzeć

0: siebie, to jest, bywa to nieprzyjemne, nie? A jeśli dołożycie sobie na to jakąś, nie wiem, oliwkę czy krem, to nagle okazuje się, że to tarcie jest bardziej przyjemne. I nie mówię tutaj, że teraz macie się kremować i oliwkować, zaraz powiemy, co użyć, aby lubrykacja była lepsza, ta mniej naturalna, ale żeby była lepsza, ale właśnie chodzi o to tarcie. To po pierwsze, bo wtedy jest przyjemniej, a po drugie, albo może to po drugie, a tamto po pierwsze, nie wiem już, chodzi też o mikrourazy. Czyli no, słuchajcie, jeśli po seksie jesteście poocierani i krwawicie, albo coś tam niepokojącego się dzieje, to tak nie powinno być.
1: Tak, tak. I myślę, że to jest często pomijany bardzo ważny aspekt, bo myślę, że wiele kobiet nie daje sobie wystarczająco czasu na to, żeby ta lubrykacja na właściwym poziomie zaistniała i później mamy problemy bólowe, różnego rodzaju dyskomfort, tak? To ciało nie zdąży się przygotować i później ten seks zaczyna się kojarzyć nieprzyjemnie, a często wystarczy po prostu zadbać o odpowiednie nawilżenie i to jest mega różnica w komforcie.
0: Zdecydowanie tak. No, jak seks zaczyna się kojarzyć nieprzyjemnie, to rzadziej po niego sięgamy, nie? Bo kto chce uprawiać
1: nieprzyjemny
0: seks.
1: Się, tak? Zaczynamy chcieć, unikamy, tak? Bo się nie fajnie kojarzy. Ale no jeszcze taka biologiczna, znaczy to też jest biologiczna, ale jeszcze jedna funkcja tej lubrykacji jest taka, to znaczy to też zależy od fazy cyklu, ale ten, znaczy śluz z pochwy to jest trochę coś innego niż ta lubrykacja w odpowiedzi na podniecenie, ale to też ma znaczenie dla ruchliwości plemników i to też ma za zadanie stworzyć plemnikom odpowiednie środowisko, tak, żeby mogły dotrzeć tam, gdzie mają dotrzeć według biologii. Także taka też jest funkcja tego.
0: No i zazwyczaj według badań taka pierwsza reakcja z organizmu fizjologiczna, jeśli chodzi o napływ krwi i już jakby dojście do tej lubrykacji, to potrafi być już po 30 sekundach od bodźca erotycznego. Z tym, że to może być taką mikroreakcja, która jeszcze nie jest wystarczająca, aby ten seks odbył się przyjemnie.
1: No i to może być nieodczuwalne.
0: I to może być totalnie nieodczuwalne, więc zdecydowanie należy sobie dać kilkanaście minut nawet do tego, aby ten seks był przyjemny i żeby ta lubrykacja była, no nie wiem, taka pełna.
1: Myślę, że warto też zwrócić uwagę, jak, w jakich okolicznościach, jakie bodźce, jaki rodzaj stymulacji powoduje, że ta lubrykacja się pojawia, bo to jest ważna informacja przy eksplorowaniu swojej seksualności, tak? To jest ważny wyznacznik, co sprawia mi przyjemność, co lubię.
0: Co może mi pomóc,
1: co może mi pomóc i jak właśnie, i czego więcej po prostu stosować.
0: Tak, zdecydowanie tak. I to też może wam się zmieniać na przestrzeni lat, nie? Tak jak właśnie ten poziom lubrykacji się zmienia z racji no właśnie tego okresu około menopauzalnego, poziomu estrogenów, no to tak wasze różne potrzeby w seksie też się mogą zmieniać. Ważne jest, ponieważ to jest też to ukrwienie pochwy ma znaczenie, to ważne jest nawodnienie organizmu, nie? To nie wiem, może jesteście w stanie sobie to skojarzyć poprzez choćby, nie wiem, oddawanie krwi, czyli krew łatwo jest oddać wtedy, kiedy się wypiło rano sporą ilość wody, no bo tam jakby płynie. Więc z lubrykacją jest podobnie. Jak nie będziemy się nawadniać, to ona może być bardzo słaba.
1: Ale wiem też, że teraz tak na marginesie, no bo to jest dobry objaw, ta lubrykacja, właśnie przed chwilą o tym powiedziałam, że to jest ważny wyznacznik, ale...
0: Zdrowie,
1: tak, zdrowie, ale teraz tak sobie pomyślałam, że to kobiety się wstydzą tego czasami i...
0: No właśnie.
1: I też te... Ta intensywność tego nawilżenia różni się. Nie wszystkie jedne kobiety nawilżają się bardziej obficie, intensywnie, inne mniej. I obfite takie nawilżanie się podczas podniecenia nie musi być niczym złym, jest naturalne, podkreślmy to.
0: Zgadza się, ja myślę, że tutaj też jest taki mit pewien, nie? Że tak, pierwszy mit może dotyczyć tego, skoro nie jestem wystarczająco mokra, to nie wiem, może coś ze mną jest nie tak,
1: tak,
0: a nie dajemy sobie na to czasu. Mhm. Drugi może dotyczyć mit partnerów, czyli skoro ona nie jest wystarczająco mokra, to ja nie jestem dla niej wystarczająco atrakcyjny, to jest jak z erekcją, nie? Przełożenie. A kolejny, że coś ze mną jest nie tak, jeśli mam używać zewnętrznych pomocy.
1: Tak, też, no.
0: I to wyszło też w badaniach, bo o ile w Stanach Zjednoczonych około 65% kobiet deklaruje używanie różnych lubrykantów czy stosowanie, albo przynajmniej raz użyło w ostatnim miesiącu, tak w Polsce po regularnie po lubrykanty sięga od 15 do 25% kobiet. I w tych procentach są albo kobiety po okresie menopauzy, albo młode dziewczyny, które po prostu mają tą wiedzę z TikToka. No,
1: no właśnie, bo mi się przypomniała taka scena z Euforii w ogóle, że tam Cassie, jak była z jakimś chłopakiem na jakiejś imprezie w pokoju, on zaczął ją dotykać i powiedział, że ale jesteś mokra, to ona się zawstydziła i powiedziała, ale brzydzicie to? A on powiedział, że nie, że to jest cool. Ale no, wyobrażam sobie, że i znam to z gabinetu też, że dziewczyny się wstydzą tego, że tak obficie reaguje ich ciało, a to tym bardziej jest normalne w okresie dojrzewania, kiedy tych hormonów jest dużo i
0: teraz. Kiedy nagły jest skok tych hormonów, tak, taki nagły, tak, powoduje, że rzeczywiście jeszcze nie zdążyłyśmy się zaadaptować do tych zmian ciała, nie?
1: Tak, i jak się o tym nie rozmawiam, to wyobrażam sobie, że dziewczyny mogą o tym nie wiedzieć w ogóle, nie? I mogą być zakłopotane, także to chcemy znormalizować.
0: Czyli lubrykacja jest okej, duża obfita jest w porządku, tym lepiej dla was. A jak jej nie ma, no to słuchajcie, to sięgajcie po lubrykanty, nie?
1: Nie wstydźcie się sobie pomóc, bo to też bywa tak, że okej, jest problem z tą lubrykacją, więc używam lubrykantu zewnętrznego, wtedy zaczynam odczuwać przyjemność z tego, co się dzieje, więc już ta lubrykacja naturalna pojawia się sama, więc to tym lubrykantem zewnętrznym można sobie pomóc,
0: tak,
1: zainicjować,
0: tak. Zdecydowanie tak. No oczywiście, jeśli doszło do spadku estrogenów, no to pomocne są estrogeny dopochwowe, nie? Czy to w formie tabletek, czy globulek, które się przyjmuje, i tutaj różnie, w zależności od kobiet, jaki ten spadek jest. Można przyjąć w ciągu jakąś serię, potem odświeżać sobie raz w tygodniu jedną tabletką, bo to już jest silne działanie.
1: To już z lekarzem trzeba
0: to
1: ustalić.
0: To z lekarzem,
1: też,
0: na to
1: tak?
0: Trzeba mieć receptę. No i to zazwyczaj dotyczy jednak kobiet w okresie perimenopauzalnym czy menopauzalnym, no bo ten spadek estrogenów jest wtedy duży. No chyba, że mamy zaburzenia hormonalne, no to też dla młodych dziewczyn.
1: Albo
0: antykoncepcję. No właśnie, to warto wspomnieć, że antykoncepcja niestety może zaburzyć naszą lubrykację i taki paradoks tej antykoncepcji. No ale cóż, tak to jest z hormonami.
1: No nie ma idealnych rozwiązań.
0: Czyli mamy estrogeny, ale mamy też globulki dopochwowe, nie wiem, z kwasem hialuronowym na przykład, które używane regularnie jakoś tą pochwę tam odżywiają i pozwalają też na to, że jak się rozpuszczą, to jest takie wewnętrzne nawilżenie. Mamy nawilżacze dopochwowe na bazie wody, które mają głównie za zadanie nawilżyć, no ale mamy też lubrykanty, które po prostu są typowo dedykowane do aktywności seksualnej i tuż przed aktywnością seksualną wyciągacie taki lubrykant.
1: I mamy też olejki intymne się niedawno pojawiły.
0: I mamy też olejki intymne, ale z tymi olejkami to tak
1: różnie, nie?
0: Trzeba uważać, nie? Bo po pierwsze, musicie uważać na pH, czyli bardzo ważne jest, aby ten środek, który nakładacie na swoją waginę, pochwę, który ma nawilżać, miał odpowiednie pH w granicach od 3,8 do 4,5, bo inaczej ono zaburza wam naturalną taką florę pochwową pochwy i ryzyko różnych takich bakteryjnych czy grzybicznych stanów jest dużo, dużo, dużo większe. Poza tym należy pamiętać o tym, że lubrykanty na bazie wody i silikonu są zazwyczaj bezpieczne z prezerwatywami, podczas gdy te produkty, które są na bazie oleju, nie zawsze mogą powodować jakąś taką, no jakby tam uszkodzenia tej powłoki prezerwatywy, pęknięcia, czy tam takie rozpuszczanie jakby tak. I zmniejsza to skuteczność prezerwatywy, nie? Czyli te na bazie wody i silikonu są w porządku, tamte niekoniecznie sprawia, no nie wiem, raczej wolałabym unikać, żeby się niemile nie rozczarować.
1: No i żeby się nie przejmować w trakcie, tak?
0: Tak, zdecydowanie tak. I jeszcze tak sobie myślę, że jak myślę o klientkach, to możecie też znaleźć lubrykanty z różnymi takimi aplikatorami i to jest o tyle pomocne, że ta lubrykacja nie następuje tylko na zewnątrz waginy, na zewnątrz pochwy, ale ten wąski aplikator z dziurkami można wsunąć do pochwy i tam ten środek wycisnąć. No i to na przykład takie są lubrykanty w aptekach. One na początku były dedykowane w ogóle właśnie dla kobiet, które miały różne historie chorobowe, czy są po chemioterapii, czy po chorobie onkologicznej. I ta lubrykacja również jest niewystarczająca. I dla części kobiet to było niesamowite odkrycie, że nagle ten seks jest no właśnie na tyle przyjemny.
1: No właśnie, tutaj też wiem, że wiele osób, znaczy nie wiem czy wiele, ale wiem, że część osób wpada na pomysł używania oliwki do
0: masażu.
1: Do masażu, ale w ogóle jako lubrykantu. I tutaj też trzeba z tym uważać a propos tych olejków, no bo to nie zawsze jest korzystne dla pH pochwy i tak jak też tutaj niektóre składniki jak glicelor, nie pamiętam, no niektóre składniki mogą sprzyjać po prostu rozwojowi drożdżaków na przykład w tamtych okolicach, także
0: zgadza się.
1: Także tutaj warto to sprawdzić, zanim użyjecie czegoś jako lubrykantu, po prostu upewnijcie się, czy to nie niesie jakiegoś ryzyka zdrowotnego.
0: Ma być dedykowane, przebadane dermatologicznie i wtedy na spokojnie możecie się świetnie w łóżku bawić. A jeszcze tak sobie myślę, że może byśmy wspomniały o tych metodach naturalnych, nie? Bo słuchajcie, poza tym, że sobie kupicie lubrykant, no to ważne oczywiście jest to, że pijecie dużo wody, pijecie w ogóle, nie?
1: Dbacie o równowagę między układem współczulnym, a przywspółczulnym.
0: No tak, tak, to w dzisiejszych czasach jest zmora, bym powiedziała. No ale dobra. No i jednym ze sposobów dbania o równowagę między tym jednym a drugim jest wysiłek fizyczny, czyli sport. No i tutaj badania są po prostu cały czas te same, wyniki. Nie ma jakby opcji, że jakakolwiek tabletka zaspokoi wam to w taki sposób, jak to robi sport, czyli wysiłek fizyczny zawsze dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o ciało, jeśli chodzi o ukrwienie pochwy, no to świetnie, nie? Nawet chyba, jak mówiłyśmy o sporcie, to chyba 30 minut wysiłku fizycznego już poprawia ukrwienie pochwy, więc zobaczcie, jakie to jest niesamowite, nie? Okazało się też według badań, że 12-tygodniowa praktyka jogi, taka regularna u kobiet, szczególnie tych po 45 roku życia, prowadzi do wyraźnej poprawy obszarów właśnie tych, no, tam, gdzie się powinno nawilżyć u nas ukrwienie, pochwie, ukrwienia tak. I podniecenia i te badania, aż 75% uczestniczek deklarowało, że zauważyło różnicę, no bo, zdecydowaną różnicę.
1: No bo to też sprzyja rozluźnieniu mięśni na miednicy, tak?
0: Tak, więc zdecydowanie tak. No, są specjalne asany ku temu, żeby rozluźniać mięśnie na miednicy i żeby zadbać o ten układ przywspółczulny.
1: No właśnie, joga polega przecież na aktywowaniu układu przywspółczulnego. Często,
0: tak, na równowadze jednego między drugim, nie? Macie tam przecież część napinania, część rozluźniania i ona jest równie ważna jak napięcie.
1: Tak, więc to wszystko ma znaczenie.
0: To wszystko ma znaczenie, nie? Możecie, no i oczywiście ma znaczenie gra wstępna. Jakby, no nie wiem, długość, jak przed samą penetracją. Czyli zadbajcie o to, żeby to było tak długo, jak potrzebuje
1: się.
0: Rozgrzejcie się, nie? Bo ta gra wstępna to jest źródło niesamowitej przyjemności, jeśli zadbacie o to, żeby była przyjemna rzeczywiście, żeby było w niej to, co chcecie, żeby było.
1: No i gra wstępna nie zawsze musi być grą wstępną. Czasami gra wstępna może być, okazać się tą właściwą, tą docelową i to też jest okej.
0: Tak, tak, to taka ta, wiecie, ta, ta hasło gra wstępna, to no, znowu to takie szerokie zjawisko, ale czasami to nie istnieje, nie? Czasami to jest po prostu
1: gra. Seks. Zabawa.
0: Zabawa. No dobrze, no to tyle chyba o lubrykacji dla was dzisiaj.
1: Można by jeszcze wspomnieć o kobiecym wytrysku, ale to nie zdążymy już.
0: Ach, to tak na koniec tu rzuciłaś kobiecy wytrysk. To nic, nasi słuchacze poczekają na kolejne audycje. Może i będzie o kobiecym wytrysku. Jeśli macie jakieś propozycje audycji albo pytania do nas, to piszcie do nas na mediach społecznościowych. Przy mikrofonie Paulina
1: i Klaudia. Dzięki za dziś.
0: Pa.
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Portret sprawcy.
2: Usłysz kryminalne historie. Historie.
0: W niedzielę o 12:30.
1: Tylko w Radio Afera.
0: Niedzielę o 19:00.
3: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się na grosze i na
3: audycja Alternatywne Rambory.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Dominik Szmajda
1: i Łukasz Pawlaczyk.
2: Rozmawiać będziemy na temat wypraw pokraftowych. Nie należy na nie mówić, zdaje się, ponton.
0: No tak, bo różnica polega na wiośle tak naprawdę, bo pontonem się pływa tak jak w łodzi wiosłowej, dwa krótkie wiosła, a tutaj się pływa zwykłym kajakowym wiosłem z dwóch stron na pióro, bo nie jest aż tak szeroki jak ponton.
2: Razem byliście na wyprawie, która była na jednej z rzek płynącej w Kamerunie.
1: Tak, to była wyprawa już któraś Dominika do Kamerunu. Tym razem tak wyszło, że była ona bardziej eksploracyjna i dotyczyła rzeki Macombe.
2: Pakraft stał się popularny w Europie od ilu lat? Mniej więcej jak to jest?
0: Od paru lat tak naprawdę. No ja się zainteresowałem pakraftem 6 lat temu. Wtedy już od kilku lat powiedzmy ludzie pływali na pakraftach, ale ten wynalazek dotarł ze Stanów. Gdzieś powiedzmy na początku 2000 lat pojawiły się pierwsze.
2: Nie miałeś wyrzutów, że porzucasz kajak?
0: Ja nie porzuciłem kajaka, bo ja wcześniej pływałem różnymi rzeczami, ale nigdy jakoś zawzięcie. Jeśli chodzi o kajaki, no to pływałem tak jak większość Polaków, czyli dwuosobowym kajakiem po polskich rzekach, incydentalnie z wypożyczalni wziętym gdzieś tam na weekend najczęściej. I to tyle, jeśli chodzi o moje kajakowanie. Później pływałem w sumie dosyć krótko na kanadyjkach dmuchanych. To też była jedna wyprawa i jakieś tam przygotowanie do niej, więc nie miałem w ogóle, no może jeszcze na studiach troszkę w ramach obozu sportowego, bo ja AWF kończyłem i po drugim roku zawsze jest taki obóz sportowy w Chycinie i tam na jednoosobowym kajaku pływałem przez jakiś czas, ale tak poza tym to zajawkę na pakrafty złapałem niezależnie od tych moich wcześniejszych wodnych przygód z wiosłowaniem.
2: Łukasz, ty zdaje się, że wytropiłeś, że początki pakraftu były jeszcze tego niepopularnego, zdaje się, jeszcze dużo wcześniejsze.
1: Ja trafiłem faktycznie na dwie informacje, to za chwilę powiem, jak ja z kolei trafiłem na kajaki, bo to była taka bardzo intensywna miłość sprzed dwóch lat, półtora, ale pogłębiając taką mam tendencję do zgłębiania wszystkiego do cna, szukałem też początków packraftingu i bardzo ciekawa historia zaczyna się w połowie XIX wieku, w czasach pierwszego zachwytu różnego rodzaju technologiami, czyli wraz z rewolucją przemysłową te technologie zaczęły wchodzić w życie i to była technologia gumowania płócien bawełnianych, która uwodoodparniała je. No i pewien oficer armii brytyjskiej, którego ojciec na północy Kanady stacjonował, on tam też już mu wtedy pomagał, wpadł na pomysł stworzenia właściwie takiego pierwszego packraftu, który o tyle był ciekawszy nawet jeszcze, że składał się z takiej dmuchanej kloaki z dziurą w środku, czyli takiego koła i z płaszcza peleryny gumowanej, którą tą kloakę się owijało, a wiosło było jednocześnie laską podróżną, z której wyjmowało się tą kulkę i tam się nasadzało pióro. Do tego jeszcze na rycinach można było zauważyć parasolkę, która pełniła rodzaj żagla. No, wszystko razem było pławne, o dziwo ważyło tyle samo co współczesny pakraft. Kilka prototypów, bo on próbował to sprzedać armii brytyjskiej. Armia uznała ten wynalazek za zbyt postępowy i chyba skomplikowany, ale jeszcze kilka prototypów jest. Jeden jest na przykład w muzeum na północy Wysp Brytyjskich, jest taki atol, który się nazywa Orkady, Orkney Island, i tam w muzeum lokalnym jest jeden z jego pakraftów.
2: Pływało się, jak rozumiem, w cylindrze.
1: Absolutnie, to surdut, cylinder, jakby cała ubudowa anturażu XIX-wiecznego, no dżentelmen inaczej nie wychodził z domu, ale też ten płaszcz wodoodporny właśnie był też jakby naturalną rzeczą, że wymogi społeczne musiały być ubrane stosownie do swojego stanu urodzenia i pełnionej funkcji, więc oczywiście surdut z cylindrem były oczywistością, jeżeli nie byłeś mundurowym. I to trochę jakby odróżnia ten cały ceremoniał wyglądu tego anturażu ubiorowego, odróżnia nas od dzisiejszego takiego bardzo funkcyjnego podejścia, gdzie można mieć właśnie ultralightowy tarp w plecaku i użyć go do jakichś takich awaryjnych działań. Wtedy to wszystko było jednak dużo bardziej rozbudowane, luksusowe, tak może zwał.

0: wyprawa do Kamerunu, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest wyprawa, która spowodowała, że znaleźliście się po części w centrum uwagi podróżniczej, bo za tę wyprawę dostaliście nagrodę na festiwalu Kolosy.
1: Tak, faktycznie tak się stało.
0: Mówisz to z taką trochę nieśmiałością, czyli tak i tak będę pływał, a nagrody po prostu się pojawiają. Trudno.
1: Nie, no super. To jakby pozwala zarazić więcej osób ideą packraftingu. No trywialne będzie, jeśli powiem, że no nie nagroda była celem tego wyjazdu. Ale tak, jak jest taka fajna, duża impreza jak Gdyńskie Kolosy, no to warto spróbować tam pokazać to, co się zrobiło, bo jest kupa ludzi, która na to czeka i...
0: Też myśli o tym, żeby gdzieś pojechać w taki sam sposób?
1: Otóż to, inspirują się. Tak, no nie wyobrażałem sobie tego nie wykorzystać, no bo przedsięwzięcie faktycznie było wyjątkowe o tyle, na tle moich tam poprzednich wyjazdów, takich typowo z klientami, że tutaj mogliśmy zrobić coś odważniejszego, ponieważ osoby, z którymi jechałem, już były pływające.
0: I w pław, no, i na pakraftach.
1: Tak, chodzi głównie o rzeki górskie, bo to jakby jest duża różnica między pływaniem po nizinnych wodach, a rzekach górskich. Tutaj potrzebne są specyficzne umiejętności. Rzeka górska ma szereg niebezpieczeństw. Można zwyczajnie się utopić i kiedy pływam z klientami po takich rzekach, uczę ich oczywiście wszystkiego, ale z oczywistych względów muszę dużo bardziej na wszystko i na wszystkich uważać i jak najmniej ryzykować, żeby wszystko się dobrze udało i żeby wszyscy wrócili do domów. A tutaj mogłem sobie pozwolić na wspólne odkrywanie, planowanie ambitniejsze, co jest w zasadzie esencją takiego podróżowania, dla mnie przynajmniej.
0: Czyli nie cylinder, a kask.
2: To prawda, chociaż jak ja jestem z całej piątki najmniej doświadczonym pakrafciarzem górskim, dość wspomnieć, że to jest taka miłość półtora, może dwuletnia, więc jak lecieliśmy samolotem z takim wytrawnym kajakarzem górskim na sztywnych kajakach, Krzychem, który tak tytułem dowcipu mówił o różnego rodzaju technikaliach, czyli jak się wywracasz, to pamiętaj, że głowę chowasz do ciała, no bo jak przyorasz twarzą w skałę, to potem operacje plastyczne są drogie. To były tylko takie drobne elementy, które powodowały jeszcze większą ekscytację pomieszaną z obawą, ale no wszystko razem faktycznie powoduje, że jesteś przygotowany, masz kapok, kask i jakieś...
1: Nie kapok, tylko kamizelkę asekuracyjną. Ważna różnica.
2: Tak, ale dmuchaną, czyli taką, która zajmuje mało miejsca. No i wszystko razem faktycznie no, daje ci jakieś takie mniejsze lub większe poczucie kontroli, czyli bezpieczeństwa, które sobie można zapewnić.
0: Wybór rzeki był przypadkowy, czy nie?
1: Nie, nie, zupełnie nie. To był region, w którym byłem już dwukrotnie, na rzece Nkam, a rzeka Makombe leży w zasadzie w tym samym firtlu, powiedzielibyśmy tak po poznańsku. To jest taki region porośnięty gęstym lasem deszczowym i w zasadzie płyną tam dwie większe rzeki, one się w końcu łączą. Pierwsza to jest rzeka Nkam, na której byłem dwukrotnie, ale za każdym razem to był inny odcinek tej rzeki, a rzeka Makombe jest jeszcze, można powiedzieć, bardziej oddalona od siedzib ludzkich. Zresztą przy obydwu rzekach nie ma żadnych miejscowości, wiosek, no bo rzeki wylewają i tak dalej, więc to jest w ogóle taki dziki teren.
0: Czyli nie można nawet zadzwonić do swojego agenta ubezpieczeniowego. Halo? Jest problem.
2: To był ciekawy wątek z telefonem satelitarnym, ponieważ zespół był dwunacyjny. Było dwóch Niemców i trójka Polaków. I Niemcy chyba może ze względu na większe poczucie odpowiedzialności, bezpieczeństwa, jakby mniejsze rzucanie się w przygodę ad hoc, no przygotowując się bardzo naciskali na telefon satelitarny, który Dominik, konsultując się tutaj w kręgu Polaków, mówi, on się tam na niewiele zda, co najwyżej będziemy mogli wysłać lokalizację rodzinom, tudzież SMS-a, ale jakby jakaś ratunkowa sytuacja z helikopterem no raczej nie zaistnieje, jeżeli już to tydzień będzie trwało dotarcie do nas, więc my i tak musimy sobie radzić sami. Finalnie telefon satelitarny pojechał z Niemcami, którzy uznali, ale w w trakcie sami też przyznali, że był to raczej gadżet, który na niewiele by się zdał.
0: I miejsce porządnie naprawdę oddalone od siedzib ludzkich.
1: No niestety coraz mniej takich miejsc jest, ale jeszcze są. Ja staram się właśnie takie wynajdywać. Poza może biegunami, jakimiś szczytami ośmiotysięcznymi, no to jest faktycznie coraz mniej takich miejsc.
0: Wziąłeś po prostu cyrkiel, wbiłeś powiedzmy minimum 200 km od siedzib ludzkich i tam płyniemy.
1: Mniej więcej tak to się odbywa, ja tak namierzam miejsca. No oczywiście mapy Google bardzo w tym pomagają, ale im bardziej takie odludne miejsce, dzikie, dziewicze przyrodnicze, jeśli można tak się jeszcze wyrazić, to mnie bardziej interesuje.
0: To rozumiem, ale włącza się w głowie właśnie ten rodzaj bezpiecznika, tego znaku zapytania, a co jeśli? To znaczy to jeśli może być wszystkim właściwie, począwszy od drapieżnej fauny, skończywszy na czymś, czego sobie nie jestem w stanie wyobrazić w tej chwili.
1: Czy tak naprawdę największym niebezpieczeństwem jest sama rzeka, charakter rzeki, górski charakter, to jest prawdziwe niebezpieczeństwo i można utonąć. Dzikie zwierzęta generalnie, co do zasady, uciekają przed człowiekiem. Trzeba mieć naprawdę wielkiego pecha, żeby, nie wiem, no, wąż nas ukąsił, no bo one też uciekają i nie spadają wbrew pozorom z lian, tak jak się to widzi na jakichś filmach rysunkowych. I zgubić się też nie zgubimy, dlatego że rzeka nas prowadzi. Oczywiście może ktoś zachorować.
0: Owady?
1: Owady. Najgroźniejszymi owadami są komary, które przenoszą malarię, ale no, na to jest profilaktyka antymalaryczna i w zasadzie to bardzo, bardzo ogranicza ryzyko zachorowania.
0: Chyba, że zarodzie z malarii mózgowej. Przepraszam, że drążę ten temat, ale zastanawiam się, czy planując taką wyprawę, tych znaków pojawia się dużo, czy też po prostu głód miejsca, poznania tej dziewiczości, miejsca zwycięża.
1: No oczywiście te wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, ja o nie dbam, tyle że wraz z doświadczeniem, no wiem, pewne rzeczy są dla mnie oczywiste, że malaron bierze każdy bez wyjątku, te tabletki codziennie po jednej, natomiast no innymi jakimiś rzeczami związanymi właśnie z ryzykiem ze strony dzikich zwierząt, no nie ma sensu się jakoś tam zabezpieczyć, bo no nie przynosi to, no nie ma takiego ryzyka.
0: Po prostu pechowce nie płyną na spływ, tak?
1: Zawsze tak, to prawda, no jest zawsze jakieś ryzyko, tak, że komuś coś się przydarzy, ktoś będzie miał biegunkę, też zdarzało się tak na jakichś wyprawach i trzeba było kogoś tam odtransportować na miejsce, na szczęście to się wydarzyło gdzieś tam na początku wyprawy, jeszcze była taka możliwość. Nie ma możliwości likwidacji całkowicie ryzyka, trzeba je minimalizować, no ale też trzeba brać, jakby ważyć, jeżeli będziemy się zabezpieczać na wszystkie sposoby, no to nie będzie to też jakaś prawdziwa przygoda i niczego ciekawego tak naprawdę nie dokonamy. Bo tego ryzyka po prostu nie podejmiemy.
0: A to znaczy, że siedząc wieczorem przy ogniskach obozowych, wieczór dopada chyba 18, to tematy związane z niską pasywnością przyrody otaczającej, raczej ekspansywnością, chęcią odżywienia się zdrowo, nie pojawiały się w ogóle?
2: No, na miejscu już jesteś jakby w całej zabawie, to chyba...
1: Drapiesz się już. Tam już się tylko drapiesz.
2: Obawy są przed i to, co im bardziej jakby się martwisz, tym bardziej absurdalnym się to potem wydaje, bo moje dzieci gdzieś tam płakały, że przecież te węże, te...
0: Tygrysy, słonie.
2: Tak, ale też miałem na myśli, jak nie węże, to pająki, o właśnie. No te wszystkie rzeczy...
1: No właśnie
2: nie. I węża też nie. I tak naprawdę najbardziej dające nam wyznaki były mrówki, które są Bogu ducha winne, po prostu jest ich dużo i bardzo chętnie włażą na wszystko, co się rusza. No i to była ta interakcja była najistotniejsza. Więc rozmów przy ognisku jakby takich z obawami nie było w ogóle. Właściwie to były cały czas napawanie się tym, co nas otacza, doświadczanie coraz głębszym, bo im dalej w las, tym, czy dalej w rzekę, tym jakby to odczuwanie i to przyzwyczajenie do okoliczności było większe, więc to raczej wszystko z punktu widzenia po prostu uczestnictwa, jak za magiczną różdżką prysło.

0: Najbardziej krytycznym elementem wyprawy jest przeniesienie z tak zwanego cywilizowanego świata, czyli powiedzmy świata, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bardziej precyzyjnie mówiąc, do świata, w którym z pewnymi rzeczami trzeba się rozstać. Jak wyglądał początek waszej wyprawy?
1: No, trzeba dojechać, trzeba wynająć auto i nim dojechać nad rzekę. To była niewiadoma, no bo ja sobie znalazłem taki punkt, gdzie musimy dotrzeć.
0: Ten punkt znalazłeś siedząc tu w pokoju przed komputerem, tak?
1: Dokładnie tak. Oczywiście no, wyznaczyłem sobie to miałem na telefonie ten punkt. Punkcik na mapie, więc mogę sobie nawigować.
0: W miarę komfortowo dodajmy. Stąd. Tutaj.
1: Tak.
2: Potem kupić karty SIM, także i stamtąd, bo tam też można było nawet dostęp mieć do jakiegoś Google'a przecież.
1: No tak, ale na tych aplikacjach, gdzie można offline'owe mapy mieć, no to no, można dotrzeć w miarę sprawnie, tylko musi tam samochód dotrzeć, musi to być taka droga, żeby on tam przejechał i tak dalej. No i w każdym razie mieliśmy taki jeden dzień tej przeprawy samochodowej, dosyć intensywny, obfitujący w różne tam...
3: Epicki.
1: Tak, momentami tak. No, ostatecznie dotarliśmy nad rzekę dzień później niż zakładaliśmy. Tak, i moment znalezienia się nad rzeką to jest taka euforia, to jest taki moment o... I teraz zaczyna się przygoda.
2: Chyba trochę odpowiadając na twoje pytanie, to wygaszanie tych obaw europejskich następuje wieloetapowo, no bo jest mozolny dolot samolotem przez Istanbul, potem jakieś tam zakwaterowanie jeszcze w mieście, ale o zupełnie innych jakby standardach, które już trochę wprowadzają cię w arkana wiedzy o czarnym lądzie. Potem faktycznie ta epicka podróż jeepem 4x4 bezdroże, to jest chyba jakieś takie delikatne określenie. Po czymś, co no, faktycznie ono bywa drogą czasami, pewnie w porze deszczowej, to ta droga już w ogóle jest taka prawie pławna. Tam się to udawało wszystko, to na filmie faktycznie nawet coś dobrze to oddaje, ale wszystko to powodowało, że się aklimatyzowało. Faktycznie na końcu już byłeś gotowy, a wręcz nawet euforycznie ucieszony, że nareszcie jakby masz kontakt już tylko z przyrodą i z krajobrazem.
0: Dotarcie to jest jakby część tej euforii, ale emocje pojawiają się na pewno w chwili, kiedy pakując się, trzeba powiedzieć, postawić jakąś linię graniczną, powiedzieć, nie, tego już nie mogę brać, bo jest tego za dużo.
1: No to oczywiście minimalizm wskazany w każdej tego typu wyprawie, gdzie musimy w razie czego wszystko mieć na plecach. I tu także, to jest tak, że poza jakimiś pojedynczymi jednostkami na świecie, to człowiek jednak ma tendencję do zabierania ze sobą czegoś, co może się przyda. I to jest taki najczęstszy błąd. No i ja cały czas się uczę oduczać tego.
0: Eliminować przyda się.
1: Tak, eliminowanie przydasiów no, jest sztuką samą w sobie. Niektórzy uczą się jej do końca życia i może czasem trzeba pomóc takiej osobie. No ale faktem jest, że to też trzeba ważyć, że co jest faktycznie niezbędne, a co nie. Warto, jeśli jest to wyprawa taka, gdzie sprzęt ma znaczenie, też mieć coś jednak w zapasie, żeby nie zostać z ręką w nocniku. Co jakieś zapasowe wiosło, a może dwa. Takie dylematy. To jest ważniejsze niż na przykład, jak ktoś zapomni ręcznika, to się nic nie stanie zupełnie. Nie?
0: Pamiętacie moment, w którym znika transport, który was nad rzekę dowozi i w głowie macie prawdopodobnie miejsce, do którego musicie dopłynąć, żeby kolejny transport się pojawił?
2: To miejsce miało być za kilkanaście dni, więc tak naprawdę wiedzieliśmy, że raczej po prostu zaczynamy zabawę.
1: To super. Wtedy to jest świetny moment. Jest, jesteśmy.
0: Wszyscy... Nareszcie odjeżdża, tak?
2: Wszyscy pokrzykiwali z entuzjazmu, jak zbiegaliśmy, czy zsuwaliśmy się po tym nabrzeżu takim, po połączeniu kamieni i roślinności, to, no to faktycznie z dużym poczuciem ulgi, radości. Szczególnie, że dzień wcześniej towarzyszyło nam takie też zaskakujące zdarzenie, bo po tej epickiej kilkunastogodzinnej wyprawie tym jeepem, który nas w końcu dowiózł już do serca lasu, myśleliśmy, że faktycznie nie jesteśmy w tym, że sercu lasu. Natomiast no, w ostatnim momencie zobaczyliśmy, że tam jest obóz drwali, że po prostu las jest, deszczowy las jest regularnie niestety wycinany i sprzedawany. No i zamiast być w sercu zupełnym, to w tym sercu się znaleźliśmy dopiero dzień, dwa później, bo obóz drwali nas przywitał nawet jako taką infrastrukturą. Dostaliśmy od szefa tych drwali butelkę miodu kameruńskiego, chyba bananami, zostaliśmy poczęstowani, więc spodziewaliśmy się już bycia sami ze sobą, a tutaj jeszcze taki epizod, podczas którego się się dowiedzieliśmy, że Polska na mundialu wygrała z Arabią Saudyjską, bo oni śledzili relacje piłkarskie.
0: Zbiegając do tej wody, nikt nie sprawdzał, czy tam coś nie pływa? Krokodyli tam nie ma, zdaje się, na tej rzece.
1: Są, owszem. Owszem, są, ale to jest taki gatunek, który nie jest groźny dla człowieka, raczej, no to są takie małe półtora metrówki.
2: Płochliwe.
1: Płochliwe.
0: Czyli nikt nie sprawdzał, co pływa w wodzie.
1: No nie musiał, no nie straszyliśmy się nawzajem, no bo mniej więcej wiedzieliśmy, że w wodzie nie ma niczego, co jeśli chodzi przynajmniej o istoty żywe, co mogłoby nam zagrozić. Chociaż był jeden moment, kiedy Frank się tam trochę przeraził jednego krokodyla, który tam łeb wystawił i twierdził, no pokazując rozmiar tej głowy, myśmy myśleli, że on pokazuje rozmiar krokodyla, on mówi, nie, że to głowa taka, bo nikomu się nie chciało jakoś wierzyć w to, no ale no, skoro tak twierdzi, to no faktycznie ten pysk musiał mieć całkiem spory.
2: Odpłynął, jak nas zobaczył. Mieliśmy też doświadczenie z łowieniem i jedzeniem ryb, co też nie sprawdziliśmy. To potem mój syn, zapalony wędkarz, zwrócił uwagę, że przecież to mogły być jakieś ryby toksyczne po prostu, ale no to wśród lądowe, takie słodkowodne gatunki, no to musiały być jakieś takie może amazońskie, które traktują to jako swój oręż, a tamte po prostu były drapieżnikami, które się bardzo żywiołowo rzucały na muchy, pszczoły, które, przepraszam, na haczyku nadziewaliśmy i to jakoś też, no, kolejne przyjemne doświadczenie.

si j'étais un oiseau, même un tout petit.

D'ailleurs, je mange les œufs de colombe.

0: Jak wygląda dzień na takiej wyprawie? Rozumiem, że słońce wstaje o godzinie 6 rano, czy wcześniej?
1: Tak, mniej więcej tak. 6 rano, o 7 chyba zachodziło. Mniej więcej tak, bo to jest troszeczkę nad równikiem ze 400 km.
0: Stawaliście godzinę przed nastaniem jasności? Czy?
1: Nie, myśmy się kładli spać wcześniej, no bo to ognisko, to każdy był zmęczony, więc tam 8, 9 najdalej. No więc też wstawaliśmy zgodnie z wschodem i zachodem słońca. To było takie naturalne. Nikt tam specjalnie nikogo nie musiał budzić, więc nie katowaliśmy się jakoś tam specjalnie.
2: No ale też chwilę przed wschodem słońca dżungla wydaje z siebie niesamowity poziom decybeli, czyli wszystkie żywe zwierzęta.
0: Wszystko się cieszy.
2: Głównie ptactwo, tak. Więc to jest poziom dźwięków, zresztą intensywnych, ale fascynujących, który nie jest bez znaczenia. On uprzyjemnia poranek, pobudki.
0: I skraca sen.
2: Nie, ponieważ wcześniej się kładziliśmy, to nie było to aż tak. Tam jest też wilgotno i ciepło, w związku z tym ten sen nie był aż taki głęboki, tam kilka razy w ciągu nocy jednak się był przerywany. Jeden z nas, Krzychu bodajże, używał zatyczek do uszu, bo dla niego te dźwięki były już tak przekraczające jego akceptację, że używał zatyczek, ale na koniec się nabawił zapalenia ucha przez to, że zdaje się połączył te zatyczki z próbami eskimosek w wodzie, czyli jakimś takim ciśnieniowym wpompowywaniem sobie wody do uszu.
0: Po wstaniu rozumiem, że pierwsza rzecz to zaspokojenie głodu.
1: Tak, śniadanko, nie wiem, czy rano też paliliśmy ognisko, tak.
3: Tak.
1: Do owsianek, do kawy oczywiście, także sobie tam w miarę dogadzaliśmy na tyle, na ile byliśmy w stanie to unieść.
0: Z pakraftów nikt nas nie wypuszczał powietrza, nie było takiej potrzeby.
1: To zależy, owszem, bo one mają takie luki bagażowe i żeby wyciągnąć bagaż, no to trzeba było spuścić. No jeden nie miał, więc on był cały czas napompowany, a pozostałe to spuszczaliśmy, przynajmniej do połowy te amfibio, one mają taki system tube bags, więc tam nie trzeba całkowicie, bo komora ta bagażowa nie jest połączona z resztą bagażu. Natomiast ten Franka, pakraw, który ma tak zwany T-Zip, to on całkowicie był spuszczany powietrze, no bo tam było cały bagaż. Także tak, pompowanie po śniadaniu pakraftów i w drogę. Praktycznie cały dzień płynęliśmy. Od czasu do czasu gdzieś tam się zatrzymując, jak było coś ciekawego, no najwięcej...
0: Ciekawego w dżungli, czyli co?
1: Znaczy tak, no przeszkody terenowe, czyli bystrza.
2: Wodospady.
1: Trzeba było najpierw je obejrzeć, żeby zadecydować, czy i którą drogą obrać, jak płynąć po prostu.
0: Wiedziałeś, gdzie one będą mniej więcej? Czy
1: nie, zupełnie nie. Znaczy na podstawie poziomic mogliśmy tam, zwłaszcza Franki i Sven, przewidywali z grubsza, to się potwierdzało, gdzie to będzie, ale tak do końca to nie byliśmy w stanie, bo na

0: mapach satelitarnych nie wszystko jest widoczne i trudno tak, no to jest właśnie element przygody, to jest najfajniejsze. O, patrzcie, co tu się dzieje, zobaczmy, musimy to obejrzeć, bo coś szumi. Najszybciej człowiek dowiadywał się o tym, że czeka nas jakieś bystrze z dźwięków, które były przed nami.
1: To już nawet nie jest szum, to jest jednak taki narastający tętent, który faktycznie wie, że to nie będzie tylko taki tam parę kamyków, tylko coś tam się dzieje. To faktycznie już można odróżnić po ilości decybeli, które płyną z tego, do czego się zbliżasz. Czy to zaczynamy być czujni, czy nie trzeba.
2: Był czas na hamowanie?
1: No tak, bo ta rzeka w ogóle była, to pewnie Dominik dużo większym specjalistą w tej materii, więc ja tylko tak może krótko, że ona początkowo nawet wytrawnym kajakarzom ona sprawiła pewien zawód, bo nic się nie działo w fragmencie wczesnym, ale już pierwszego dnia po tym godzinie nic się nie dziania, jak się zaczęło dziać, to już było, nawet ona osłabiła czujność, ten pierwszy odcinek, do tego stopnia, że jak się zaczęło dziać, to było to pewnego rodzaju, może nie zaskoczenie, ale taki rodzaj jakby zmiany energii dość radykalnej. No i ona bardzo sinusoidalna. Rzeki górskie, przynajmniej które ja widziałem, to są albo są jakby nacechowane bystrzami, albo są już wypłaszczone. Tutaj było i tak. Ona była trochę taka i była poprzeplatana tym, więc miałeś chwilę na obserwację przyrody po to, żeby za chwilę wcale nie zmieniający się krajobraz zafundował ci zupełnie inny poziom adrenaliny.
2: To czasami widać na polskich rzekach, że bystrza są dużo bardziej delikatne, stoi grupka i deliberuje na brzegu, jak to pokonać. Tutaj były momenty, czy stawialiście na żywioł? Przejdzie, nie przejdzie?
0: Nie, żadnego żywiołu w takich okolicznościach nie może być. Najbardziej doświadczeni decydowali, czy to płyniemy, czy obnosimy. Tylko doświadczenie tutaj się liczy i minimalizowanie ryzyka.
2: Dotykamy tutaj delikatnego tematu, bo rozmawialiśmy wcześniej o pompowaniu pakraftów. A co kiedy z pakraftu w sposób entuzjastyczny i niezamierzony uchodzi powietrze?
0: Na tej wyprawie chyba jedną taką sytuację mieliśmy. I to nawet nie było w trakcie płynięcia, tylko Krzysiek, zdajesz się, przeciągał pakraft tam pomiędzy kamieniami i krzakami i jakiś patyk chyba tam, jakiś ostro zakończony musiał mu się wbić. Na szczęście pakrafty łatwo się naprawia nawet w terenie. Tam było, nie wiem, 15 minut i ta dziura była zaklejona taką łatką samoprzylepną i Krzysiek popłynął dalej. Także no oczywiście może się zdarzyć, ale nie jest to tak łatwo przebijalne, jak mogłoby się wydawać.
2: Wywrotki były?
1: No ja chyba jestem specjalistą od wywrotek, jak widać to na filmach. Wynika
2: właśnie filmy, gdyby ktoś chciał, może sobie zobaczyć w internecie.
1: Chyba jak się wpisze Dominik Szmajda Macombe, to wszystko już jest jasne. No wywrotki stanowią integralną część pokonywania bystrzy. Im mniej doświadczony zawodnik, tym większe prawdopodobieństwo, bo potem są jeszcze pewne umiejętności ratunkowe, że nawet jeżeli już tracisz równowagę, to jednak możesz powrócić, ale przyznam, że nie byłem pierwszy, który się wywrócił. Pierwszym był najbardziej wytrawny z nas Sven, który raczej w takim entuzjazmie po prostu zbagatelizował jedną przeszkodę terenową i z tego się wydarzyła wywrotka. No one przy takiej ciepłocie rzeki i jak już potem się przekonaliśmy przy braku tych skał podwodnych, pod wpływem których trzeba przyciągać głowę do ciała, żeby nie przeorać twarzy, tego braku zupełnie nie może być, ale tutaj nie było aż takich układów dna, które mogłyby fundować takie historie, no to te wywrotki stanowią w sumie ciekawy element schładzania organizmu, jest dość parno, jest powyżej 30 stopni, bardzo duża wilgotność.
2: Można powiedzieć, że się czeka niemalże na taką okazję.
1: No, jeżeli nie były prokurowane przez szkody terenowe, to faktycznie w ramach przerw wchodziliśmy do wody i leżeliśmy w tej wodzie, bo to była najprzyjemniejsza sytuacja, dająca taką realną przyjemność. A wpadnięcie dodatkowo jest elementem jakby szokowej przygody, więc dodaje jeszcze radosne endorfiny.
0: W ogóle jest tak, że z pakraftami i wywrotkami to w porównaniu do kajaków jest taka różnica, że pakraft wystarczy na wodzie obrócić z powrotem tak, jak powinien płynąć i przy odrobinie sprawności fizycznej można po prostu wdrapać do niego. Nie trzeba, tak jak w przypadku kajaka, dopiero na brzegu wylewać wodę i tam wsiadać z powrotem. Pakraft, co prawda eskimoskę robi się nieco trudniej, ale łatwiej można wejść z powrotem do niego, będąc jeszcze na wodzie.

0: long. Co was najbardziej zaskoczyło podczas wyprawy? To znaczy, domyślam się poniekąd, odpowiadając po części za was, to być może jest to powrót, bo myślę sobie, że z takiej przygody nie jest łatwo wrócić do rzeczywistości, którą znamy na co dzień. Przystanków, tramwajów, autobusów. Nie mówię, że za ten człowiek tęskni, ale po prostu jeśli spędza tu ileś lat życia w takiej rzeczywistości, to powrót z takiej dżungli, z takiej rzeki.
1: No to przede wszystkim doświadczenie czarnego lądu. To było moje pierwsze. Dominik jest jednak wytrawnym czarnolądowcem, bywalcem stałym. Dla mnie to było pierwsze, no z wyjątkiem krajów Magrebu, północnej Afryki, które w sumie nie stanowią jakby o takiej esencji. Te kraje środkowej Afryki to jest jednak zupełnie inna para kaloszy. No to to jest rzecz, która zaskakuje, natomiast magnetyzująco wciąga. To jest ewidentnie, akurat Kamerun należy do krajów, gdzie ludzie są bardzo otwarci, przyjaźni, mimo swojej dość dużej aparycji. To są rośli, faceci, kobiety. To im właściwie uśmiech z twarzy nie schodzi i to bardzo oswaja sytuację, więc to raczej pozytywne zaskoczenia niż negatywne. Nie pamiętam, żeby były sytuacje, w których deliberowaliśmy nad jakimś takim planem grubej awarii, bo nawet jeżeli musieliśmy iść do ambulatorium, nie wiem, zszyć głowę jednego z nas, bo się była rozcięła, no to
0: sama.
1: No to było jakieś obicie o wystające. Tam jest dużo niekontrolowanych wystających elementów. Już mówiliśmy o jakby cywilizacji, czyli jakiś po prostu element blachy, aizola, mówiąc po poznańsku. Natomiast same bycie w ambulatorium, no to już była też kolejna przygoda, więc wszystko, co się działo, miało kolejne odsłony i to było tym bardziej radosne. Więc chyba te zaskoczenia tylko w przyjazny sposób można opisać.
2: Mnie zaskoczyły ślady słoni, bo nie spodziewałem się ich. Co prawda w Afryce, w tej strefie równikowej, słonie w lasach istnieją, żyją. Natomiast wydawało mi się, że to tylko w parkach narodowych, w obszarach ściśle chronionych. A tymczasem ta dżungla, taka no teoretycznie dostępna dla każdego, też obfitowała w tą najdzikszą zwierzynę, więc kilka razy natknęliśmy się w takim miejscu, w sumie to był dopływ Makombe, rzeka Inubu, którą płynęliśmy jakiś czas pod prąd i tam faktycznie no można było spotkać te ślady słoni, a także tam właśnie te krokodyle widzieliśmy.
1: I bawoły leśne.
2: Tak, a nie, to bawoły to jak już z powrotem płynęliśmy Makombe, tak. No w każdym razie to potencjał wciąż takich miejsc jest duży. Ciekaw jestem, jakby było, gdybyśmy mieli jeszcze więcej czasu i ochoty, żeby brnąć dalej w górę tej rzeki, już tam może nie wpław, bo się nie dało, bo ona już przechodziła w takie mocne bystrza, ale chociażby pieszo jakoś tam się wtargać. Także wciąż myślę, żeby jeszcze tam ten obszar popenetrować.
0: Za czym się tęskni z tej perspektywy tutaj poznańskiej?
1: No przygoda równa się adrenalina, to z kolei na końcu równa się duża satysfakcja i endorfiny, więc to jest oczywiście rzecz, jeżeli się odpowiednio otworzy, no to taka, która daje ci mnóstwo satysfakcji. Oczywiście po czasie, wiadomo, że w trakcie jest jakby trochę działanie jakby po prostu wespół z przygodą, ale to za czym się tęskni, no to chyba za takich, to nie ma co tęsknić, to trzeba chyba podążać za tymi jakby tropami i to może chyba łatwiej wybrzmi, bo tęsknota oznacza, że człowiek jest zblokowany i jakby nie może dopuścić kolejnych takich czynów, więc to jest tylko taki czasowy stan między czymś a czymś. Poznawanie kolejnych nowych rzeczy jest tym bardziej stymulujące, że chce się poznawać dalej i dalej.
0: Zaostrzenie apetytu.
2: No tak, nie ma co tęsknić, trzeba jechać po prostu, podjąć decyzję i ruszyć.
0: No, a gdyby ktoś się wahał albo chciał spróbować, to oczywiście może to zrobić poniekąd z wami. Dominik, twoja strona internetowa zaprasza inspiracjami.
2: Jak najbardziej, dominikszmajda.com. Tam są informacje o moich bieżących planach wyjazdów, także jakby ktoś chciał dołączyć.
0: Porzucić Poznań na chwilę albo jakiekolwiek inne miasto lub miejsce.
2: Tak, zgadza się. Także zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Macie już plany na najbliższą wyprawę?
2: No ja znowu do Kamerunu ruszam, a później pod koniec stycznia do Ekwadoru, później do Albanii. No jest tego trochę.
1: No Amazonia Dominikowi chyba bardzo jakby obrodziła, czyli i zainteresowanie ludzi i też ta niedostępność jest chyba duża. Ja z kolei z racji swojego wykształcenia jestem architektem. Tą fascynację trochę przekierowywałem na jakby takie doświadczenie kulturoznawczo-architektoniczne. Zaowocowało to pierwszą taką ćwiczebną wyprawą, bardziej chyba wyjazdem, żeby popływać pakraftami po Wenecji, zobaczyć jak dożowie odczuwali specyfikę tego miasta i obiecujące to było bardzo zdarzenie.
0: Będziesz wracał.
1: No to jest kolejna rzecz, która daje jakieś poczucie radości, którą chce się eksplorować, więc tutaj mi się połączyły dwie rzeczy, czyli radość spływania z przyjemnością obcowania z piękną architekturą. Da się to połączyć i da się z tego zrobić efekt wybuchowy bardziej niż takie zwykłe doświadczenie, chociażby Wenecji.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum w każdą sobotę o 17.
4: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama.
6: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
8: Helena Wiktoria.
7: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
8: To proste. Słucham prosto z kadru.
7: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
9: Wybiła godzina 15. Witamy w Prosto z kadru, waszym kąciku komiksowym w Radiu Afera. I witają się z wami Wojciech Nelec
10: oraz Joanna Roszak.
9: Kontynuujemy naszą przygodę z darmowymi komiksami, które były rozdawane na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, więc będziemy mieli tutaj też parę takich zinków zdobyczy z właśnie z tego wydarzenia. Między innymi dwa komiksy.

0: pierwszy o robalach, ale Wojtek przyniósł ze sobą też coś jeszcze.
1: Tak, ja jeszcze mam komiks Sybilin z wydawnictwa Egmont. No, komiks, nie będę ukrywać, ciężki. W sensie dosłowni i w przenośni.
0: Po tych komiksach zinowych, drobnych i wątłych, bym powiedziała, jeżeli chodzi o ten papier, tak, i grubość, to tutaj masz takiego grubaska też po to, żeby...
1: Tak jest.
0: Dla przeciwwagi.
1: Dla przeciwwagi, no, dosłownie.
0: A jeżeli chcielibyście posłuchać coś, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, a na przykład ominął was odcinek, w którym mieliśmy wywiady, to polecamy nasze archiwalne odcinki na YouTubie. Wystarczy po prostu wpisać.
1: Prosto z kadru.
0: I nas tam znaleźć na YouTubie.
1: Tak, także... a powiem więcej, odcinek w wersji YouTubeowej jest nawet w wersji rozszerzonej, gdyż nie wszystko udało się nam zmieścić w tym, co poszło do radia. Także możecie posłuchać jeszcze więcej ciekawych rzeczy, które zostały powiedziane przez osoby, z którymi rozmawialiśmy.
0: Tak, to dokładnie z którymi rozmawiał w dużej mierze Wojtek. Spuściłam go na chwilę z oka, a on natrzaskał tyle wywiadów, proszę państwa, że trzeba było zrobić dłuższy odcinek na YouTubie. Także no, nie zmarnowało się na pewno, więc polecamy. Polecamy.
1: Tak jest. Także co? Za momencik komiksy.
0: Tak, na razie przerwa muzyczna, a za chwilę komiksy.

0: Wracamy do Prosto z kadru i do zinków z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, z takich specyficznych zinków z projektu Comics Connection, gdzie kilkadziesiąt osób z całego świata zostało dobranych w pary, aby stworzyć tak zwane flipbooki, czyli komiksy, które kiedy je obrócimy, mamy następny komiks do przeczytania. Każdy robił połówkę z tej pary i każdy z nich ma coś ze sobą wspólnego. Mamy wspólny miejsce, gdzie jakby historia ma się, obie historie mają się jakby spotkać, i mamy też chciałem powiedzieć obiekty, przedmioty, które łączą ze sobą te historię. I to już mówiliśmy tydzień temu, ale generalnie tak jak właśnie powiedziano w wywiadzie jednym, do którego nawiązywaliśmy, opiekun tego projektu wspomniał, że no trzeba będzie chyba zbanować grzyby, bo jest bardzo tych dużych grzybów i no tak się złożyło, że pierwszy komiks, który ja chwyciłem do ręki, który mam właśnie go też teraz ze sobą, to taki jest bardzo grzybowy, to jest Mushroom Season od Kaliny Morawskiej i Fungi
1: Fungi Business.
0: Fungi Business, tak. Fungi Business od Karoliny
1: Kalusawy.
0: Kalusawy, tak jest. Z Czech. Czyli mamy Polskę i Czechy.
1: Europa Środkowa.
0: Tak.
1: Dlatego grzybobranie i grzyby.
0: Tak jest. I obydwa te komiksy to są, jakby to chyba jest, mam wrażenie, rzadkość w tych Comics Connections. One są do siebie mega podobne. Bo w obu przypadkach faktycznie chodzi o to zbieranie grzybów, bo Fungi Business jest właściwie o pewnej osobie, która no, żyje tymi grzybami i jakby ten cały świat właściwie krąży wokół tych grzybów u niej, a z kolei Mushroom Seasons, no to też mamy kogoś, kto czekał tylko na to, żeby właśnie dorwać się znowu i wyjść na to grzybobranie. I to, co chyba najbardziej mi się podoba jakby w tej, bo są jakby te cechy wspólne bardzo mocno, ale ta przeciwwaga, że ten jeden jest taki bardzo spokojny, taki wręcz trochę bajkowy, cozy, ale tu mówię o tym Fungi Business, a Mushroom Season to komiks, który w ogóle kreska Kaliny Morawskiej jest no, zupełnie inna od Karoliny Kalosawy z Czech, bo od Kaliny rysunki są, Karoliny rysunki są takie bardzo też takie cozy. Podoba mi się sposób, w jaki są rysowane nosy postaci, gdzie są to takie bardzo wyróżniające się kolorystycznie, znaczy kolorystycznie, bo to jest czerni biel, wyróżniające się po prostu tym ciemniejszym wypełnieniem. Od z kolei Kaliny rysunki są bardzo takie szczegółowe pod kątem cieniowania i zaznaczania szczegółów. I tylko tu jest tak bardziej hype, tak bardziej mocniej, silniej i skręcamy gdzieś troszeczkę w...
1: Ja to widzę no. W taki sposób, że ten komiks czeskiej autorki jest o takim właśnie rytuale tego tak. Grzybobrania, a ten komiks polskiej autorki Mushroom Seasons jest o tej grzybowej wojnie, to są łowy, to nie jest, tak. Nawet nie jest grzybobranie, to są łowy, to jest przedstawione właśnie w taki bardzo bojowy sposób, gdzie właśnie masz tę rywalizację, przetrwanie, ostrza, mushroom hunting, więc to jest taki bardziej, to jest poważny biznes, grzybowy biznes to poważny biznes w obu tych komiksach, ale tak jak mówisz, no te komiksy różnią się tonem właśnie, jeden jest taki bardzo bojowy, taki energiczny, w którym bohaterka no wręcz nagina trochę rzeczywistość do tego, żeby ten grzybobranie, żeby te swoje grzybowe łowy zakończyć sukcesem. A w drugim komiksie właśnie w tym Fungi Business no ten rytuał właśnie grzybobrania to musi się dopełnić i trzeba trochę o niego tak, po niego tak sięgnąć. Stąd też ta drabina, która się potem na końcu pojawia, łączy te oba komiksy. Także no, pomimo tego, że ta tematyka jest podobna i pokazuje podobne wydarzenie, to klimat jest zupełnie inny.
0: Zupełnie inny, tak. Ten drugi zin, który mamy przed sobą, to jest w ogóle abstrakcja totalna. Before It Makes Sense, Jana Sorokacia i Descent od Kate Riot. Mamy tutaj Białoruś i Słowację, jeśli mnie pamięć nie myli.
1: Tak.
0: Gdzie wspólnymi elementami miała być jaskinia, a przedmiotami węgorz i lampa olejna. I kurczę, wydaje mi się, że fakt tej jaskini chyba był taką największą chyba inspiracją dla obu tych historii, żeby pokazać coś, nie chcę powiedzieć szalonego, ale te historie są też do siebie w pewnym sensie bardzo podobne, gdzie dwie postaci właśnie odbywają taką jakąś taką podróż w pewnym sensie, idąc gdzieś, i ta jaskinia chyba właśnie wygenerowała taki specyficzny kierunek dla nich, ale one są tak od siebie różne i tak od siebie i tak bardzo inaczej wykorzystały właśnie tą lampę i tego węgorza. Ten węgorz chyba najbardziej mnie zawęgorzył w tej historii i kurczę, nie wiem, no powiem ci szczerze, Joanno, że to jest jeden z tych komiksów, które czytam i mam takie, nieważne ile razy go kartkuję i patrzę na niego, to nie jestem pewien, co zobaczyłem właśnie. Jakby znacznie wyraźniejszy dla mnie jest, dla mojego, jakby mojej wrażliwości jest wyraźniejszy Descent, a z kolei Before It Makes Sense to jest taka abstrakcja i być może chyba sam sobie odpowiedziałem trochę na swoje własne pytanie, jakby Before It Makes Sense, nie? Jakby to ma sens.
1: To ma sens, zanim będzie miał sens. I mi się w tym właśnie w tym flipbooku podobało to, że ten komiks Before It Makes Sense i właśnie jego zakończenie jest tak jakby właśnie też tym zakończeniem komiksu Kate Riot The Descent, że on, to, że ta postać jest właśnie na tym, mm-hmm, na tej rozkładówce, tak, na tym środku, one się, te postacie się spotykają tam, że to jest taka integralna część, mm-hmm, tego, jedna postać obserwuje, tak, drugą z daleka, to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi właśnie o ten komiks Jana Sorokacia, Before It Makes Sense, no on jest faktycznie mocno abstrakcyjny, w sensie mi się absolutnie podoba to, jak on jest narysowany, ta, tak, szczegółowość tych obrazków, te
0: designy są,
1: tak,
0: super,
1: te postaci, które są naprawdę takie bardzo liryczne, takie jak czasami trochę z zu, czasami trochę z koszmaru i właśnie tak trochę ciężko jest złapać ten motyw, o co, mhm, co się dzieje, gdzie jest góra, gdzie dół, dokąd zmierzamy. To może o to właśnie chodzi, nie? Że szybko zanim dojdzie do nas, że to bez sensu.
0: Właśnie.
1: Idźmy naprzód.
0: Dokładnie.
1: Idźmy naprzód. Podoba mi się też użycie właśnie tych motywów, które miały się pojawić właśnie, czyli ten węgorz i ta lampa. Bo dla jednego komiksu, właśnie dla komiksu Kate Riot, ta lampa jest taka bardzo, masz poczucie, że ona jest bardzo ważnym elementem. Tak. Takim też dla postaci, nie, tak, tylko fabularnie, ale że dla postaci po prostu jest ważnym elementem. A tutaj w tym drugim komiksie
0: Węgorz węgorzy,
1: ale też ta lampa właśnie w Before It Makes Sense, ona jest też tak odrzucona w którymś momencie i tak, tym elementem ważnym nie jest. I to zestawienie też właśnie tych, mhm, dwóch stron, tych dwóch spojrzeń na ten przedmiot jest takim fajnym no, zderzeniem, mm-hmm, tak? Także, no moim zdaniem też bardzo udany taki projekt, gdzie można go sobie przekartkować, zobaczyć kilkukrotnie od lewej do prawej, od prawej do lewej, tak, od przodu do tyłu, gdzie można właśnie też sobie zastanowić się nad nim kilkukrotnie, yes, i sobie zobaczyć, tak, co ten węgorz miał na myśli. Teraz węgorz.
0: Tak, teraz węgorz, tak. Także co, no polecamy zaglądać na Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, żeby zinki tego typu sobie
1: się
0: właśnie...
1: Można sobie rozkminę tutaj.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze nie, w ogóle nie mówiliśmy tutaj o jakimś tym platońskim ujęciu jaskini.
0: Ja już nie jestem w szkole, nie będę o tym mówić.
1: Ja tu czytam książki z obrazkami przecież.
0: Tak.
1: To jakaś filozofia.

0: kolejnym tytułem, z jakim wracamy, to Cocktail Zin numer 1, Robale od inicjatywy wydawniczej Batman.
1: Batman był tydzień temu.
0: Banan wszyscy. Robale. Tak. I jest to komiks, w którym mamy bardzo wielu debiutantów. I tym motywem przewodnim, jak możecie się domyślać, są robale. Wspominałeś, że prychnąłeś bardzo głośno przy którymś komiksie, czytałeś go publicznie i tak aż ludzie się obejrzeli na ciebie. Co cię tak rozbawiło, Wojtku, w temacie robali?
1: To znaczy, to jest o tyle śmieszne, że bo w ogóle trzeba powiedzieć tak, to jest zinek, który miał w ogóle premierę na festiwalu. I to jest taki zin pełną gębą, bo to nie jest tylko i wyłącznie, nie są tylko i wyłącznie komiksy, ale są ilustracje i na przykład jakieś sekcje z wywiadami i sekcja z listami.
0: Tak.
1: I ja przychnąłem najmocniej przy tej sekcji z listami. I no nie mogę tutaj zacytować wszystkiego, bo po pierwsze nie chcę spoilerować, a po drugie nie wszystko jakby nadaje się, żeby mówić o tej godzinie na antenie, ponieważ trzeba zwrócić uwagę, że jest znaczek 16+ na okładce i jest też, że Parental Advisory Explicit Content. Po polsku robaczki przeklinają. Przepraszam, robaki, nie robaczki. I no w jednym liście po prostu jest taka wymiana między osobą, która napisała list, a redakcją, która mnie absolutnie tak rozbawiła, że zacząłem niekontrolowanie śmiać się w tramwaju i nie wiem, czy wywołałem tym jakąś konsternację osoby siedzącej obok mnie, no ale bardzo lubię, kiedy komiks wywołuje u mnie takie emocje. I w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że wcześniej mówiliśmy, tydzień temu mówiłem o tym, że nie lubię grzybów, a robaki też są takim właśnie taką rzeczą, która no nie powiem, że mnie obrzydzają, no bo robaki są częścią naszego ekosystemu, środowiska i tak dalej, no ale nie pałam entuzjazmem za bardzo do owadów, ale właśnie to jest to, co jakby przez to, że nie lubię za bardzo, to ta lektura była dla mnie fascynująca, bo mogłem faktycznie czerpać radochę z tego, gdzie każdy z tych autorów podchodzili od innej strony, że tak powiem.
0: To, co mnie zastanawia zawsze przy tego typu komiksach, jest to, że właśnie mamy temat robale i one są czasami bardzo przyziemne, chciałam powiedzieć. No, nie wiem, na przykład mamy te żuki, które toczą kulki, albo nie wiem, muchy, które latają wokół kupy i to nie są żarty wysokich lotów, a potem czytasz ten komiks i masz takie, czy w tym jest drugie dno, ale jakby na to spojrzeć w ten sposób, czy to jest o kapitalizmie na przykład. Albo moim ulubionym komiksem z tego zestawienia jest raz, że komiks o tym, o tej Biedronce, co zjadała rzeczywistość Adriana Waldemara Gajosa, a drugi komiks to ten, w którym autor stwierdził, że nie potrafiłem wstawić animacji do komiksu, więc musicie ją sobie wyobrazić. I to, wiesz, jak właśnie masz gdzieś w tyłu głowy tę sztukę sekwencyjną Scotta McClouda i potem patrzysz na to, to jest takie, aha, czy w tym to jest ten głębszy sens, czy po prostu autor poszedł na łatwiznę?
1: No, ja muszę przyznać, że tak, mnie się wszystkie komiksy z tego zbioru podobały i wszystkie ilustracje też, które są gościnne i te właśnie dodatki typu wywiady albo te listy, natomiast też, bo mamy też spis autorów, gdzie każdy odpowiada na pytanie, którym by był robalem.
0: No właśnie chciałam cię zapytać, jakim byłbyś robalem.
1: To jest trudne, bardzo trudne pytanie.
0: Ja bym chciała być trzmielem.
1: Trzmielem?
0: Tak, bo one śpią w kwiatkach i mają takie puchate pupki.
1: O, ja myślałem chyba o Biedronce, bo Biedronki są chyba kojarzone tak bardzo pozytywnie.
0: No w sumie. No. Taką prawdziwą Biedronką, nie tą podrabianą chińską.
1: No. Tak, w sensie i no, Biedronką, no, jak ta z tego Miraculous Ladybug, tak jest. Ja muszę przyznać, że z tych wszystkich komiksów, jakbym miał wymienić taki najbardziej, który zrobił na mnie największe wrażenie, to ten wymieniony przez ciebie o tej właśnie Biedronce notabene, która zjada rzeczywistość, bo to nie jest tylko i wyłącznie komiks, który jakby no ma tam jakąś tam swoją ten swój dowcip, ale on się bawi też właśnie komiksem jako formą dosłownie bardzo, łamiąc tą przysłowiową czwartą ścianę. Ja lubię takie zabawy i to jest super. No ale z drugiej strony są też takie inne rzeczy, które wywołują u mnie uśmiech, jakby jest ten komiks od jednego z debiutantów właśnie, który jest no, narysowaną rozmową zasłyszaną i po prostu tekst no, a no tak zapomniałem, że jesteś muchą. Jakby w ogóle dużo tych komiksów tak naprawdę moim zdaniem działa tak fantastycznie, że one mogły się wielokrotnie już jakby zakończyć i już były zarąbistą puentą.
0: Tak, ja myślałam, że ten komiks się kończy w tym momencie tak. I dopiero potem, że wróciłam z tej paszy, że on się jeszcze ciągnie.
1: I to nie jest źle, jakby, bo każda następna strona też jest super, ale tak samo jest też z pierwszym komiksem, który jest od Bartłomieja Nachajskiego właśnie o dwóch żuczkach, prawda? Gdzie jeden wysyła swoje dziecko, żeby kupić co on tam ukazał?
0: Małpkę,
1: tak. I to też tak samo, jakby każda z tych stron właściwie nawet działa jako taki niezależny komiks z puentą.
0: To A B, powiem więcej, to jest taka klamra kompozycyjna w tym dziwnie, bo ten komiks potem jeszcze wraca na koniec.
1: Dokładnie. Jakby no, wszystko jest tutaj przemyślane i w ogóle z tego, co zrozumiałem chyba ze wstępu, to chyba to wszystko jakoś w tydzień chyba zostało ze sobą zebrane, to jest, no...
0: No to podążając za tym myślą przewodnią jednego z dziennych, o którym wcześniej mówiliśmy, że szybko zanim dojdzie do nas, że to bez sensu, nie?
1: Tak.
0: To jest takie...
1: Również podobają mi się przypisy na tylnej okładce.
0: To tak. Mówię, no, że nie czytasz, ale rozumiem, że teraz...
1: Znaczy, no, czytam po przeczytaniu komiksu, nie? Więc tutaj jest fantastycznie zawsze, więc...

0: serii Patyczak i z Painta, co jest bardzo wymowne. Także bardzo taki fajny zinek, fajna inicjatywa. Będzie więcej koktajli. Też mi się podoba właśnie jakby skąd się nazwa wzięła tego koktajlu, no bo to jest inicjatywa wydawnicza Banan, która zebrała innych osób i zrobiła z tego koktajl. No świetnie. Także ja czekam na następne, jeśli lubicie takie niszowe rzeczy z takim humorem trochę specyficznym, lubicie żarty o przysłowiowej kupie, no to będziecie się świetnie bawić. Ja się przy tym świetnie bawię.
1: Ale jeżeli chcecie się zastanowić nad głębszym sensem, to też.
0: Tak, dokładnie tak. Także polecamy koktajl Zin numer 1 Robale z inicjatywy wydawniczej Banan.

0: ostatni komiks wprost z kadru. Teraz do... No, to nie jest Niezal. To jest nowość z wydawnictwa Egmont, francuskiej twórczyni Sixtine Dano, Sibylin. Wspomnienia eskortki. Komiks, który jest dosłownie i w przenośni ciężki. No bo dosłownie, ponieważ to jest album w twardej oprawie, dość gruby i ciężki ze względu na tematykę, którą porusza. I nie jest to komiks, który... dobra, może inaczej. On zarówno pokazuje ten temat, na którym się skupia, niczego nie ukrywając, ale też czasem jakby nie pokazuje rzeczy wprost, ale przez to, że nie pokazuje wprost, tylko jeszcze bardziej wzmacnia ten efekt. W wielkim skrócie, ten komiks opowiada o studentce pierwszego roku architektury, która poznaje koncept Sugar Daddy i tego, że można zarabiać, będąc kobietą do towarzystwa. I zostaje to wkręcona, w sensie takim, że poznała ten koncept, gada o tym ze swoją koleżanką ze studiów i w pewnym momencie stwierdza, że spróbuje tego, bo przycisnęła ją do tego sytuacja finansowa. I wow, to co ja teraz opisałem, to jest naprawdę bardzo duży skrót tego, co się w tym komiksie dzieje i duży skrót całego problemu. I bo to nie jest tylko pojedynczy problem, a cała siatka problemów. Czyli to, jakie okoliczności zmuszają ludzi do podejmowania się takiej pracy, to jaka ona jest niebezpieczna przez to, kto jest klientelą w takim biznesie, jeśli mogę tak to skrótowo opisać, i jak to jest postrzegane ogólnie. Jest to bardzo trudny komiks, który powstał na podstawie opowieści, które autorka zebrała od 6 osób, jeśli dobrze pamiętam, 5 dziewczyn i 1 chłopaka. I całość jest wykonana węglem. Jest to komiks w czerni i bieli w odcieniach, co też na swój sposób buduje specyficzny klimat i nastrój tej historii. Ponieważ kiedy mamy takie w nim urocze momenty, gdzie nasza główna bohaterka, która właśnie tytułowa Sibylin, bo tak podpisuje się na tym portalu, kiedy ma takie momenty, gdzie faktycznie doznaje takiego życia normalnego, którego powinna mieć, gdzie nie jest częścią właśnie tego świata, tego sex workingu, i gdzieś zaraz jednocześnie jest zderzana z tą nomen omen szarą rzeczywistością właśnie tej sytuacji, w którą się wplątała. I to jest tak, że te takie zwyczajowe sceny wykonane właśnie w tej szarości, one dają trochę taki efekt nostalgii. Ale kiedy zostajemy wrzucani właśnie z kolei w te takie niekomfortowe momenty, to ta szarość je tylko bardzo podkreśla i mimo tego, że w pewnym sensie kontrastuje, no nie dosłownie, no bo jakby wszędzie kolorystyka jest taka sama, ale ten wydźwięk i narracja.
1: Czy to chodzi też o to, bo ja tak sobie przekartkowałam teraz ten komiks, że po prostu te bardziej sentymentalne sceny, one są takie miękkie, takie mniej wyraźne w tej technice, a te sceny niewygodne czy niebezpieczne są bardziej takie ostre?
0: Wydaje mi się, że trochę tak. Dużo też na pewno ma to, jak w jaki sposób są też wykonywane tła w tych komiksach. Jest tutaj w ogóle taka jedna sekwencja. Dużo jest czerni w takich sekwencjach i te tła są trochę inne. Jest taka sekwencja właśnie jedna, gdzie nasza główna bohaterka jakby komentuje jakby całą tą sytuację, w której się znalazła, i no to jest taki w sumie roast, bym powiedział, wręcz facetów, którzy są jej klientami, i jakby wytyka im hipokryzję w tym, w ich zachowaniu, na zasadzie, że podejmują się jakby wynajęcia młodej dziewczyny, a jednocześnie potem mówiąc o tym, że no on by swojej córce nie pozwolił na coś takiego, nie? Na tej, taka typowa wręcz rzecz. Jest tutaj dużo tego typu elementów, które właśnie są bardzo wymowne odnośnie funkcjonowania kobiet w społeczności, co wpływa w ogóle na to, jak je postrzegamy i można nawet nie tyle, że jakby postrzegamy, ale też to, jak kobiety myślą, że muszą się zachowywać. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Jestem kobietą, no. Tak.
0: Okay, nie, ale... No, przepraszam, moje pytanie jakby wynikało z kontekstu przekazu narracyjnego, a nie...
1: Nie, ale to, rozumiem, że to też dotyka tego problemu tego, że kobiety muszą się w pewien sposób maskować i tak, tak jakby odgrywać pewną rolę, żeby czuć się bezpiecznie czy odpowiednio w społeczeństwie, tak, w którym funkcjonuje.
0: To jest też zdecydowanie też poruszane w tym komiksie właśnie ta jakby adaptacja po to, żeby poczuć się silnie albo żeby poczuć, czy raczej zdobyć właśnie dodatkowe źródło finansowania, albo właśnie na przykład wręcz udawać kogoś, kim się nie jest. Na przykład jest właśnie jedna z przyjaciółek właśnie naszej głównej bohaterki, która też się w pewnym momencie podejmuje tego samego. Wspomina, że wręcz udaje głupiutką i udaje, że ona nic, że ona nie wiedziała o tym i tak dalej, bo to tego faceta to zachwyca, że on tym swoją wielką mądrością może jakby ją uczyć i pokazywać, i że ona w takiej niewiedzy żyła i że ona po prostu też jakby musiała przyjąć tą rolę tej takiej głupiutkiej, której trzeba wszystko tłumaczyć. Muszę na pewno też przyznać autorce, że jakby, że on nie tylko dotyka niewygodnego aspektu jakiegoś tam życia, o czym nie za bardzo się mówi publicznie, a jeśli się mówi, to zwykle no, patrzy się tak bardzo z góry, gdzie nie ocenia się tego, co napędza te toksyczne warunki takiej pracy, tylko na tą kobietę, która się podejmuje takiej pracy, ale też pokazuje, jak bardzo to nie jest, to nie zawsze się kończy takim happy endem na zasadzie, że jak już sobie na przykład ktoś uświadomi, że nie, to jednak raz, że to nie jest dla tej osoby i że no tutaj się zaczynają dziać niebezpieczne rzeczy, trzeba z tym skończyć, że to nawet po jakimś tam czasie może wrócić jak jakiś taki wręcz nałóg, z którym niekoniecznie musimy wygrać. I to nie jest czarno-białe, to ma swoje odcienie szarości, tak jak właśnie ten komiks też jest w sumie wykonany. I to mnie w nim bardzo zachwyca, mimo tego, że jest to... Znaczy, zachwyca mnie wykonanie tego komiksu, to jak ten temat został tutaj pokazany, jak egzekucja tego pomysłu wyszła moim zdaniem fenomenalnie, ale przeraża mnie jego treść, jeśli wiesz, co mam na myśli. Mm-hmm. Jest wstęp też do tego komiksu, który właśnie też mówi o tym, jakby ten komiks właśnie porusza te wszystkie jakieś takie aspekty, o których czasem się po prostu nie mówi publicznie, bo jest jakimś tematem tabu, albo no właśnie jest też te patrzenie z góry, ocenianie z góry i się no człowiek po prostu boi o tym opowiadać, dzielić się swoimi problemami, bo od razu dostanie jakąś nakładkę, którą będzie opisywać tą osobę zamiast jej posłuchać. Więc no, ciężki temat.
1: Ale zaciekawił mnie. W sensie raz, że jak widziałam ten komiks na liście, to byłam go ciekawa, ale też trochę jak go teraz przekartkowałam i słuchałam ciebie, to wydaje mi się, że może gdzieś do gramy jakieś jeszcze. Wrócimy do tego
0: pewnie,
1: tematu.
0: Pewnie, jak najbardziej. Także Sybilin z wydawnictwa Egmont. Bardzo ciężki komiks, ale osobiście bardzo polecam, bo jest świetnie wykonany. I tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Mieliśmy dzisiaj dwa zinki z Comics Connection z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej o grzybach i węgorzu.
1: O grzybach i węgorzach. Tak. Mieliśmy koktajl zin numer 1 o robalach.
0: Tak. I Sybilin z wydawnictwa Egmont.
1: Bardzo szeroki przekrój.
0: Bardzo szeroki przekrój, tak. Wow, dlatego Prosto z Kadru jest tak ciekawą audycją, ponieważ skaczemy po różnych tematykach w ramach jednego odcinka.
1: To nie jest tak, że bardzo po prostu różnie sięgamy po komiksy.
0: Tak. Także co, słyszymy się za tydzień.
1: Mam nadzieję.
0: Pewnie, no to cześć.
1: Pa.

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.
2: Autopromocja.
3: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Dwie minuty po godzinie 16. Witam Was bardzo serdecznie. Anna Grzyb za mikrofonem i zaczynamy audycję na N Głosów, czyli tą poświęconą muzyce przede wszystkim choralnej, wokalnej, a cappella. Najczęściej w tym wydaniu właśnie gramy dla Was na antenie Radia Afera. Za konsoletą Mateusz Korzeniewski, a dzisiejszym gościem moim jest Grzegorz Sikorski, czyli prezes chóru kameralnego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeden z organizatorów Festiwalu Churalnego Universitas Cantat. Grzegorz, bardzo serdecznie Cię tutaj witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. No i troszeczkę sobie o tym festiwalu porozmawiamy. Która to już edycja tego festiwalu?
1: No, festiwal odbywa się w Poznaniu po raz 17. Ale działa od roku 98. Nie był regularnie, co roku na początku, potem co dwa, czasem przez pandemię co trzy, także historia blisko 30-letnia, a edycja 17.
0: No właśnie, i to dlatego, że festiwal odbywa się co dwa lata.
1: Z założenia odbywa się teraz co dwa lata. No tak, tak, tak. Co roku wydawało się nam trochę za często też i trudne organizacyjnie, tak? I ze znalezieniem chętnych zespołów zagranicznych i finansowania. I to jest jednak duży wysiłek organizacyjny, także ta przerwa dwuletnia wydaje nam się obecnie optymalna.
0: Mhm, czyli na początku planowaliście organizować co rok?
1: On był tak organizowany przez pierwsze lata, jak jeszcze jakby nie wtedy, kiedy ja się tym zajmowałem. W latach 90., wczesnych latach 2000 były to imprezy coroczne.
0: Mm-hmm. No mówisz, że to jeszcze nie twoje czasy, ale myślę, że coś tam na temat tych początków wiesz. Tak jak już powiedziałeś, festiwal istnieje od 98 roku. Czy możesz przybliżyć, jaka idea właściwie towarzyszyła temu festiwalowi?
1: Idea, która przyświeca nam cały czas, to jest powtarzane przez jednego z twórców tego festiwalu, czyli profesora Krzysztofa Szydzisza, dyrygenta chóru kameralnego UM. Jest takie powtarzane przez niego zdanie, że ci, co wspólnie śpiewają, to ze sobą nie walczą.
0: O.
1: I ten festiwal różni się właśnie od innych imprez churalnych na świecie tym, że nie ma charakteru konkursowego. Nie ma w nim rywalizacji. Nie chodzi o to, żeby się oceniać, porównywać, widzieć w tym drugim chórze czy innym chórzyście jakiegoś wroga czy konkurenta. Ideą jest wspólne śpiewanie, dlatego też oprócz, a to myślę, że będzie jeszcze szansa później trochę więcej o tym opowiedzieć, ale też oprócz tego, że każdy chór się prezentuje indywidualnie, wykonujemy też jedno dzieło wspólnie.
0: Mm-hmm, tak, na pewno o tym sobie jeszcze porozmawiamy. No dobrze, to powiedz proszę, które chóry, może wiesz, albo pamiętasz, które chóry na samym początku brały udział w festiwalu? Czy to były tylko zespoły z Poznania, czy to były zespoły z całej Polski, czy udało
1: się... Pierwsza edycja, tak? Z tego, co już historycznie mi wiadomo, to była edycja z udziałem uniwersyteckich chórów polskich, z całej Polski, natomiast już później zaczęliśmy to rozszerzać na zespoły zagraniczne. Takim chyba apogeum, jeżeli chodzi o różnorodność składu, był festiwal w roku 2015, bo wówczas mieliśmy gości z czterech kontynentów, także to było dosyć ciekawe na jednej scenie obserwować i chór z RPA, z Filipin, z Ekwadoru i Puerto Rico, no oczywiście chóry europejskie, także to było faktycznie najbardziej różnorodny i zróżnicowany pod kątem kulturowym festiwal. W tym roku mamy cztery zespoły zagraniczne, trzy europejskie i jeden ze Stanów Zjednoczonych.
0: Mm-hmm, tak, o tym sobie jeszcze powiemy. Być może zagramy co nieco z ich repertuaru. Ale na razie myślę, że powinniśmy posłuchać chóru, który ten festiwal zapoczątkował. Co ty na to?
1: O, bardzo chętnie.
0: Dobrze. To może zapowiesz utwór, którego będziemy zaraz słuchać.
1: Zagramy, jeżeli dobrze pamiętam, utwór z naszej płyty Muzografia. Płyta, która została wydana z okazji 30-lecia zespołu w 2022 roku. I na tej płycie znajdują się piosenki właśnie z różnych krajów świata i... jest, cały ten program jest taką muzyczną podróżą, takim trochę wspomnieniem chóru kameralnego z tego, z jego dotychczasowej działalności. I usłyszymy piosenkę włoską. Myślę, że nie muszę specjalnie jej przedstawiać, znana już w popkulturze z wielu różnych źródeł, także Ciao Bella.

0: No i powracamy do audycji na N Głosów w Radiu Afera. Przypominam, że dzisiejszym gościem jest Grzegorz Sikorski, czyli prezes Chóru Kameralnego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który jest również organizatorem Festiwalu Chóralnego Universitas Cantat, który właśnie się rozpoczął w Poznaniu w dniu dzisiejszym. Grzegorzu, powiedz, jaki jest rozkład jazdy festiwalu, że tak powiem kolokwialnie.
1: Tak, tak, słusznie zauważyłaś, że już zaczęliśmy dzisiaj wydarzenia festiwalowe warsztatami, otwartymi warsztatami dla tych, którzy chcą coś ze swoim głosem zrobić albo się sprawdzić. Natomiast koncertowo rozpoczynamy jutro koncertem Prolog w Auli Uniwersyteckiej o godzinie 18. Wstępna, może od razu to powiem, wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Także, szanowni państwo, jeżeli chcecie usłyszeć te zespoły na żywo, to serdecznie zapraszam. A jeżeli chcecie mieć pewność miejsca na koncercie finałowym, to na stronie internetowej festiwalu jest również taki system rezerwacyjny dostępny. Można już próbować. I ten koncert Prolog, o którym już wspomniałem, 10 maja, jutro o godzinie 18, to jest, to są w pewnej części połączone obchody z Dniem Różnorodności i Chór Kameralny Uniwersytetu wystąpi razem z zespołem Pięć Stron Świata z Wydziału Neofilologii UM. I tu mogę państwu zdradzić, że będzie to podróż, no trochę jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o różnorodność kulturową faktycznie i wykonawców, i utworów, z którymi tam będziemy mieli do czynienia. Natomiast będzie też muzyka jazzowa i będzie też występ Studenckiego Chóru Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu pod dyrekcją Joanny Piech-Sławeckiej, która jest również drugim dyrygentem naszego chóru kameralnego. Także zapraszam, będzie na pewno różnorodnie. A zasadnicza część festiwalu, czyli koncerty główne, to są koncerty o godzinie 19 w czwartek, piątek i sobotę. 14, 15 i 16 dzień maja to są te główne wydarzenia festiwalowe. W czwartek zaprezentuje się właśnie organizator, Chór Kameralny Uniwersytetu, pod dyrekcją również Joanny Piech-Sławeckiej. Następnie usłyszymy chór kameralny Vocantare z Berlina. Po przerwie, pewnie szczególnie bliski słuchaczom Radia Afera, chór Politechniki Poznańskiej Volantes Soni i chór Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego w Skopie, Dragan Szuplewski pod dyrekcją Saszy Tatarczewskiego. Jest to zespół, który już kiedyś na festiwalu gościł, ale nie mamy problemu, żeby zapraszać te zespoły, które się dobrze zaprezentowały, a szczególnie te, które też w dobrej pamięci swój pobyt u nas zachowały i chcą przyjechać jeszcze raz. Także to w czwartek. W piątek mamy też dwa polskie zespoły, chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, chór Żeński Politechniki Morskiej w Szczecinie, a po przerwie chór Uniwersytetu LT z Węgier i chór Uniwersytetu Adwentystów Dnia Siódmego w Teksasie z USA. Także również ciekawie i różnorodnie.
0: Mm-hmm. No tak, to jest czwartek, piątek, ale tutaj jeszcze warto wspomnieć, że wcześniej, czyli już w środę, będą się odbywały koncerty towarzyszące na terenie Poznania i okolic, tak?
1: Zgadza się, tak. Obok tych koncertów głównych w Auli Uniwersyteckiej też naszą tradycją jest wychodzenie z tym festiwalem poza mury uniwersytetu, tak żeby dostęp do tej muzyki, do tej kuralnej kultury miały również osoby niekoniecznie mieszkające w Poznaniu, niekoniecznie związane z uniwersytetem. Także w tym roku jest koncert dodatkowy, między innymi w Murowanej Goślinie w środę, 13 maja, ale również w środę jest w Kościele Jezuitów przy ulicy Szewskiej w Poznaniu koncert Orkiestry Kameralnej UAM z udziałem gości, w tym Mehmeta Zahina Akinci, tenora z Turcji, który też dzisiaj prowadził warsztaty, te wolne warsztaty dla chętnych.
0: Mm-hmm. No i widzę, że tutaj też koncert w Kaliszu, chóru z Macedonii, prawda?
1: Również, tak, chór z Kalisza, chór z Macedonii po drodze do Poznania zatrzyma się w Kaliszu i tam również zaprezentuje to, co potrafi.
0: Mm-hmm. No i to, co już najważniejsze i to, co już wspomniałeś, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Także, drodzy słuchacze, jeżeli macie ochotę się troszeczkę z chórami zapoznać i zaprzyjaźnić na żywo, bo to jednak na żywo to są zupełnie inne odczucia niż przez odbiorniki, to bardzo serdecznie tutaj w imieniu chóru kameralnego UAM zapraszamy na festiwal. No dobrze, to mamy już omówione, przedstawione właściwie te koncerty, większość koncertów, ale koncert finałowy odbędzie się w sobotę, no i tutaj już rzeczywiście potężny skład.
1: Tak. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy zapamiętał to, co tutaj przed chwilą padło, to odsyłam też naszych słuchaczy na stronę festiwalu kantat pisane przez c.amu.edu.pl. Tam jest cały rozkład jazdy, można zobaczyć harmonogram, program, kto kiedy występuje, koncerty główne, koncerty dodatkowe. Także wszystkich zainteresowanych odsyłam też tam. No, koncert finałowy to jest już taki moment, w którym prezentujemy wszystkich uczestników festiwalu na jednej scenie podczas jednego koncertu. W tym roku jeszcze wzbogacamy ten koncert występem zespołu koreańskiego tańca z wachlarzami działającego przy UAM. Także będzie również coś dla oka, nie tylko dla ucha. Później wystąpią wszystkie zespoły chóralne uczestniczące w festiwalu, a po przerwie odbędzie się prawykonanie utworu On Off w autorstwa Zuzanny Falkowskiej, w którym wezmą udział oprócz chórów uczestniczących w festiwalu również Jacek Szwaj Band. Jest to band złożony fortepian, jak dobrze pamiętam, perkusja, kontrabas i instrumenty dęte blaszane. Także ciekawy skład, nietypowy jak na śpiewy chóralne, z elementami muzyki elektronicznej i z udziałem uczniów Poznańskiej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, tego Wydziału Wokalistyki Estradowej. Także włączamy również młodzież do tego śpiewania. Chcemy, żeby to było coraz bardziej wielopokoleniowe, żeby ta tradycja przechodziła na kolejne pokolenia. Także wydaje się to ciekawą pozycją. Powiem szczerze, nie wiem jeszcze, jak ten utwór zabrzmi, bo jest to prawykonanie. Jeszcze widziałem partyturę, natomiast jeszcze trudno mi sobie wyobrazić, jak to zabrzmi. Zaczynamy próby. Wszyscy uczestnicy zaczynają próby od czwartku, od godzin przedpołudniowych, także już coś więcej będziemy wiedzieć czwartek, piątek.
0: Mm-hmm, no bo to jest właśnie taka tradycja festiwalu, z tego co już rozmawialiśmy poza anteną, że podczas każdej edycji jest prezentowane właśnie prawykonanie współczesnego kompozytora.
1: Tak, oprócz bodajże pierwszych edycji, gdzie sięgnęliśmy do dzieła Wojciecha Kilara, wówczas też żyjącego polskiego kompozytora, wszystkie kolejne to już są dzieła zamawiane przez festiwal specjalnie na to, żeby zostały wykonane na koncercie finałowym. To ma na celu również wspieranie polskiej twórczości, polskich twórców, kompozytorów żyjących, bo jakby nie ma co ukrywać, nie jest łatwo dostać zlecenie na napisanie szczególnie takiego dzieła, które też wymaga dużego często aparatu wykonawczego. To były dzieła z udziałem orkiestry, solistów, wielkiego chóru, także to często nie powstaje bez zamówienia i tym sposobem dajemy raz, że szansę zaistnieć tym naszym polskim, często młodym kompozytorom, ale i promujemy tą współczesną muzykę polską poprzez to światowe w sumie prawykonanie, które jest też zarejestrowane na płycie jednocześnie. Jednocześnie jest transmisja internetowa. Obecnie to może dotrzeć do każdego zakątku świata. A wiemy również o tym, że jeżeli utwór jest szczególnie udany i zapada w pamięć czy w głos chórzystom, to one później wykonują te utwory często w swoich krajach. I tutaj mogę posłużyć się przykładem. Kilka edycji temu zorganizowaliśmy konkurs na dzieło finałowe i ten konkurs wygrała Zuzanna Koziej z utworem Arion. Ten Arion, z tego co mi wiadomo, był grany w Ekwadorze i w Macedonii. Więc to tak, to myślę, że to jest też ważny cel tego festiwalu.
0: No tak, Zuzanna Koziej, myślę, że miłośnikom muzyki nie tylko churalnej dobrze znana, bo przecież tutaj często jej utwory są wykonywane, chociażby Kupał Nocka, Mała Nocka, prawda, którą chór UAM-u, chór kameralny UAM wykonywał już kilkukrotnie. Jest to taki performance, który też na antenie kiedyś prezentowaliśmy.
1: O, wspaniale, to nie wiedziałem, bardzo się cieszę. To powiem tylko Państwu, że jeden z tych utworów, które składają się na to widowisko Kupał Nocka, zagramy z chórem kameralnym podczas koncertu w czwartek w Janku w Janeczku, więc jeżeli ktoś nie słyszał na żywo, to zapraszam. A faktycznie projekt Kupał Nocka jest czymś ciekawym, bo to nie jest klasyczny koncert churalny, jest to, no tak trochę to nazwaliśmy, jakby może nowy gatunek, widowisko churalne, które jest nieprzerywane żadnymi oklaskami, ale jest choreografią, z udziałem odpowiedniej gry światła, tańcem i opowiada historię, która jest próbą rekonstrukcji, czy takiej artystycznej rekonstrukcji słowiańskich takich rytuałów związanych z obchodami Nocy Świętojańskiej, Nocy Kupały. Także to bardzo polecam, a gdzieś Państwo zobaczycie Kupał Nocka, to warto się przejść.
0: Tak, ja bardzo, bardzo polecam, bo wrażenia na żywo są no, nieziemskie. Pamiętam chyba rok czy dwa lata temu w Wągrowcu.
1: Tak, w ubiegłym roku. W ubiegłym roku zamykaliśmy tak sezon właśnie w amfiteatrze, więc to tak dodatkowo tematycznie, niedaleko jezioro, otwarta przestrzeń, scenografia też z wykorzystaniem elementów roślinnych, także było bardzo autentycznie.
0: Tak. No dobrze, to myślę, że czas na troszeczkę muzyki. Posłuchajmy sobie utworu w wykonaniu chóru, który nam się zaprezentuje podczas festiwalu, czyli chór Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego w Skopie, Dragan Szuplewski z Macedonii Północnej.

0: No i to był chór z Macedonii Północnej, czyli chór Uniwersytetu Świętego Cyryla i Metodego w Skopie. Dragan Szuplewski, dyryguje nim na co dzień Saszo Tatarczewski i przypominam, że zespół będzie występował podczas festiwalu chóralnego Uniwersytetu Skandat, który już w Poznaniu się rozpoczął i potrwa do końca przyszłego tygodnia. Chór wystąpi, jeszcze tylko przypomnę, w środę 13 maja o godzinie 19:15 w Kaliszu, w katedrze pod wezwaniem Świętego Mikołaja oraz podczas pierwszego koncertu galowego w czwartek w auli UAM o godzinie 19:00 jako ostatni zespół. No i oczywiście podczas wieńczącego cały festiwal koncertu finałowego, również na deskach auli UAM, razem z pozostałymi zespołami z Polski i świata, które do Poznania przybędą z tej okazji. I przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest Grzegorz Sikorski, czyli prezes chóru kameralnego UAM, który jest organizatorem tegoż festiwalu. Grzegorzu, rozmawialiśmy już o całym programie tego festiwalu. Myślę, że zainteresowanych już odeślemy do strony cantat.amu.edu.pl, gdzie cały program festiwalowy jest do przejrzenia, do zapoznania się. A teraz myślę, że przyszedł czas na taką rozmowę nieco mniej poświęconą festiwalowi, jak myślę, że powinniśmy troszeczkę porozmawiać o samej idei chóralistyki, bo to jest to, co przyświeca organizacji właśnie takich wydarzeń jak Festiwal Chórów Uniwersyteckich. Powiedz mi proszę, dlaczego zacząłeś śpiewać w chórze?
1: O, to jest pytanie. Znaczy mój przypadek, nie wiem na ile jest miarodajne. Ja po prostu kończyłem szkołę muzyczną na fortepianie, drugi stopień, jednocześnie zaczynałem studia w Poznaniu i ten zdawałem sobie już sprawę, że więcej zawodowo muzyki uprawiać nie będę i zaczynam studia zupełnie w innym kierunku, ale jednak pozbywanie się tej przyjemności obcowania codziennego z muzyką, no tego sobie odmówić nie mogłem. I w sumie od pierwszych dni w Poznaniu już zacząłem poszukiwania jakiegoś zespołu, w którym można by śpiewać. No i tak się natknąłem na plakat chóru kameralnego, poszedłem na przesłuchanie, potem już to się szybko dosyć potoczyło. Dostałem zaproszenie na pierwszą próbę, no i tak to trwa ponad 20 lat.
0: No 20 lat to jest niesamowity staż naprawdę, jeżeli chodzi o jeden chór, bo no bo tak z własnego doświadczenia ja też wiem, że często te chóry się jednak zmienia w czasie swojej drogi muzycznej, a ty jednak pozostałeś wierny. No
1: najwyraźniej musiałem trafić w to miejsce, które było dla mnie przewidziane.
0: No i ja naprawdę podziwiam, bo, ale też rozumiem, bo chór ma w swoim dorobku wiele różnorodnych utworów. To nie są tylko utwory z jednego gatunku, tylko przecież wykonujecie różnego rodzaju dzieła. Czy jest jakieś dzieło, które wspominasz najszczególniej?
1: To jest znowu trudne pytanie z tego względu, że właśnie jedną z cech chóru kameralnego jest to, że my śpiewamy ten repertuar bardzo zróżnicowany i to może brzmieć tak naprawdę bardzo zróżnicowany. To znaczy niektóre projekty przygotowujemy po to, żeby wykonać jeden czy dwa razy, a podczas jednego sezonu artystycznego potrafimy tych projektów przygotować 3-4. Także w zależności, i to czasem jest muzyka dawna, czasem jest to muzyka współczesna, czasem jest to właśnie ludowa, a niekiedy klezmerska, żydowska, cygańska, szanty, rozrywkowa wszelkiej maści, ale i oczywiście dzieła romantyczne, wokalno-instrumentalne. Także ciężko jest powiedzieć, żeby coś szczególnie zapadło w pamięć. Wiadomo, że każdy z nas ma trochę inną wrażliwość muzyczną i jedne z tych projektów są bardziej bliskie jego sercu, a inne dalsze, ale to właśnie przez tę zmianę, myślę, że to jest też klucz do tego, dlaczego wiele osób tak wiele lat śpiewa, ponieważ może się realizować w tych różnych programach, ciągle się czegoś uczyć, nawet może odkrywać w sobie coś, o czym nie wiedzieli, a niekoniecznie grać ciągle to samo, tak? bo to faktycznie może się wtedy nudzić. Na pewno z takim wyjątkowym projektem z tych ostatnich lat, to jest ta Kupel Nocka, o której wspomnieliśmy, bo to się po prostu nie zdarza zazwyczaj w chórach, tego rodzaju projekt. Natomiast ja też bardzo z dużą nostalgią wspominam wykonanie niemal całego cyklu Gloria Patri Urmasa Sisaska, który chór, jest to dzieło, które wykonywane w całości trwa około 1,5 godziny. Jest to śpiew a cappella na szczególnej 5-stopniowej skali stworzonej przez Sisaska na podstawie tam różnych odczytów gwiazd. To już też odsyłam zainteresowanych do jakichś tutaj tych rozważań muzykologicznych. Natomiast był to koncert grany w całkowitej ciemności, gdzie chór był ustawiony w okręgu i śpiewaliśmy do siebie, tylko z małymi lampkami. Wymagał niesamowitej kondycji wokalnej, ale i fizycznej. Ustać na scenie 1,5 godziny w skupieniu jest... kto stał, ten wie, może tak powiem, to nogi później odmawiają posłuszeństwa, ciężko się z tej sceny schodzi. Ale to nie tylko muzyka, czy nie tylko rodzaj repertuaru trzyma ludzi w chórach. To chyba też sobie doskonale zdają sprawę wszyscy, którzy śpiewają. Chór tworzy specyficzne środowisko ludzi powiązanych później na różnych płaszczyznach, nie tylko muzycznych, ale i prywatnych. Zawiązują się rodziny, zawiązują się przyjaźnie. Poza tym, moim zdaniem, nic tak nie łączy jak wspólna praca, wspólny sukces, w ogóle współpraca w tworzeniu czegoś. Ja już to gdzieś wspominałem, że dla mnie taki sukces zbiorowy smakuje lepiej, kiedy nie tylko ode mnie coś zależy, a każdy musi dać coś z siebie i każdy musi też czasami coś ująć z siebie, żeby to dzieło wspólne mogło powstać. I to wspólne przeżywanie emocji tworzy później jakieś takie więzi, które ciężko rozerwać. No i też nie ma co ukrywać, to nie jest doświadczenie każdego i nie od razu. To chwilę trzeba w chórze pobyć, żeby poczuć. Często takim momentem zwrotnym jest jakiś wyjazd, festiwal, konkurs, kiedy cała grupa się z sobą integruje, no bo siłą rzeczy spędza ze sobą więcej czasu, nie tylko na próbach, ale właśnie poza i śpią razem w pokojach, prawda? No doskonale to znamy. To myślę, że nie tylko w zespołach muzycznych funkcjonuje, ale czy w sportowych, czy w ogóle każdy, kto w jakiejkolwiek grupie czy stowarzyszeniu funkcjonował, to sobie z tego zdaję sprawę. Także oby coraz więcej chórów. Zachęcam państwa, słuchaczy. Jeżeli ktoś lubi śpiewać, zachęcam. Może to być chór kameralny, ale to może być też inny chór. Jest to doświadczenie, które na pewno was wzbogaci, nie tylko muzycznie, ale ogólnie. Może też taka refleksja. W chórach są, no ja już tam powiedziałem, 20 lat, ale chór jest ciągle studencki, uniwersytecki i przychodzą również ludzie z pierwszego roku studiów. No nie zawsze jest taka płaszczyzna, żeby móc na koleżeńskich relacjach, w koleżeńskich relacjach rozmawiać z ludźmi 10 czy 15 lat starszymi czy młodszymi. A okazuje się, że ta różnica wieku jest bardzo umowna w momencie, kiedy mamy wspólną pasję. I to wspólne tworzenie, znalezienie wspólnego języka, jakieś wspólne rozumienie tego, co dla nas ważne, powoduje, że wszelkie inne różnice schodzą naprawdę na plan dalszy, często są niezauważalne. I ten sam mechanizm chyba działa w przypadku festiwalu, że tak nawiążę, kiedy współpracują ze sobą chóry z różnych krajów. One nagle odkrywają, że ktoś, kto mieszka na innym kontynencie, w sumie jest im bliższy niż ten jeden rodak. Właśnie przez to, że dzielą wspólną pasję. Że właśnie staną na tej scenie i w przeciągu 3 dni stworzą dzieło, którego przed chwilą jeszcze nie było. I każdego indywidualna wrażliwość i pasja i emocja składają się na to, że to w ogóle może powstać. To są więzi faktycznie specyficzne, Piękne. I wiemy też o tym, bo obserwujemy to chociażby przez media społecznościowe, że uczestnicy festiwalu później się ze sobą też kontaktują, czy składają sobie życzenia z okazji różnych wydarzeń, czy wspominają przy okazji kolejnych edycji festiwal. Także tak, to jest dobra okazja może dla fajnego rozwoju własnego. Mhm. Chyba się za dużo zagadałem.
0: Nie, nie, bardzo dobrze. Bardzo mi się dobrze tego słucha i też nie chciałam przerywać. No tutaj, jeżeli chodzi o tą integrację międzynarodową właściwie, to znam nawet przypadki, gdzie z takich spotkań festiwalowych stworzyły się nowe związki, które sobie trwają. Także takie...
1: A też znam, ale w takie szczegóły kuchenne już bym wolał festiwalowe nie pościć.
0: Nie, no oczywiście, ale tak tutaj myślę, że słuchaczy to nawet też zainteresuje, bo to takie są trochę smaczki, ale myślę, że też takie pozytywne bardzo.
1: Nie, oczywiście, żartuję. Tak.
0: Tak, to tutaj jeszcze przypomnę, że podczas tego ostatniego koncertu finałowego, sobotniego, w przyszłą sobotę o godzinie 19 na deskach AWM wystąpią oprócz zespołu koreańskiego tańca z wachlarzami z UAM-u, wystąpią również chóry ze Stanów Zjednoczonych, z Węgier, ze Szczecina, z Kielc, z Macedonii Północnej, z Politechniki Poznańskiej, Volantes Soni, ale także chór z Berlina, chór Vocantare i oczywiście organizator festiwalu Universitas Cantat, czyli chór kameralny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Ja bym chciał tylko coś dodać, bo mówimy o tym organizatorze jako chórze. Chór oczywiście jest organizatorem, ale nie mogę wspomnieć o roli Uniwersytetu, który od wielu lat tę ideę wspiera. Bez postawy kolejnych władz rektorskich takie wydarzenie nie mogłoby się odbyć i z tego miejsca w imieniu własnym chóru, Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Kameralnego, w którym też działamy w ramach organizacji tego festiwalu, pragnę bardzo podziękować wszystkim władzom rektorskim, które widzą wartość w tym, żeby taki festiwal funkcjonował na uniwersytecie i doceniają rolę kultury w kształtowaniu czy w wychowaniu młodego człowieka, czy tam studenta i dają też nam wszystkim możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu. Także ukłony dla władz uniwersytetu.
0: I również się przyłączam, bo to nie na każdej uczelni to się zdarza, żeby tak pozytywnie podchodzić właśnie do pomysłów chóralnych. Też różnie to bywa, tutaj akurat na UAM-ie bardzo, bardzo pozytywnie to się układa. No i myślę, że jeszcze sobie oczywiście porozmawiamy o chórze kameralnym UAM-u. Jeszcze parę rzeczy chciałabym zapytać, ale posłuchajmy sobie teraz chóru Politechniki Poznańskiej Volantes pod dyrekcją Pawła Łuczaka, który podczas festiwalu wystąpi.

0: Chór Politechniki Poznańskiej Volantes w Sonie pod dyrekcją Pawła Łuczaka to za nami, a powracamy do chóru kameralnego UAM pod dyrekcją profesora Krzysztofa Szydzisza i do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, czyli Grzegorzem Sikorskim, prezesem chóru, który jest również organizatorem festiwalu Universitas Cantat, na który cały czas serdecznie zapraszamy. Grzegorzu, tak rozmawialiśmy troszeczkę o twojej historii w chórze. Jesteś prezesem, czyli właściwie masz kontakt ze wszystkimi członkami chóru. Powiedz mi, jak z twojej perspektywy albo z perspektywy innych osób postrzegają oni właśnie uczestnictwo w takim chórze, bo to są przecież i wyjazdy, i festiwale, i koncerty, i wspólne przeżywanie różnych uroczystości. Czy masz może takie przemyślenia właśnie pochodzące od różnych członków chóru, nie tylko od swoich?
1: Ja myślę, że to będzie zawsze sprawa bardzo indywidualna. I też zależy od tego, kto kiedy przyszedł, dlaczego przyszedł, bo zauważam pewne różnice też w postawie czy oczekiwaniach osób przychodzących do chórów gdzieś tam te 20 lat temu, a obecnie, które jakby są naturalne, wynikają po prostu ze zmian, które przechodzi społeczeństwo i tego, że ten współczesny nam świat oferuje dużo więcej rozrywek wymagających mniejszego wysiłku. A tutaj jednak śpiew choralny wymaga pewnej dyspozycyjności, ale i odpowiedzialności, trochę pracy własnej, to poświęcenia niejednokrotnie wtedy, kiedy by się chciało robić coś innego, tak? Także wydaje mi się, że jak ktoś już decyduje na te wszystkie, wydawać by się mogło, niedogodności i przychodzi do chóru, no to coś tam, czegoś oczekuje, coś go trzyma, coś powoduje, że on się na to godzi. I pewnie na początku, w latach 90. i początek lat 2000, przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, przed takim dużym rozwojem taniego latania, że tak powiem, jednym z takich czynników zachęcających były właśnie wyjazdy. Wyjazdy, festiwale zagraniczne, które dawały niejednokrotnie możliwość pojawienia się tam, gdzie człowieka prywatnie nie było. To nie było osiągalne, bo nie chcę powiedzieć, że nie było tylko stać, ale to po prostu nie było jakoś w zakresie wyobraźni nawet. No mój właśnie pierwszy rok w chórze to był wyjazd do Meksyku w roku 2004. Człowieka, który właśnie przyjechał z mniejszego miasta do Poznania, zaczął studiować i się otworzyła perspektywa tego 10-dniowego wyjazdu do Meksyku. To samo w sobie jest zachętą do ciężkiej pracy, prawda? Więc jako ten pierwszoroczniak w tym składzie wyjazdowym byłem i wspominam to doskonale. Dzisiaj myślę, że ten aspekt jest mniej widoczny. To jeżdżenie stało się bardziej powszechne i już nie trzeba być w chórze, żeby pojechać do Grecji czy do Włoch. Pewnie jakieś wyjazdy dalsze, to dalej jest jakaś szansa. Dodam też to, że te wyjazdy zagraniczne to jest też możliwość często zajrzenia do miejsc, których normalnie jako prywatny turysta się nie bywa.

0: Bo to są często spotkania w ambasadach, to są koncerty w salach koncertowych, filharmoniach czy innych centrach kultury, do których jak jesteśmy turystami, to po prostu nawet nie chcemy zaglądać, bo wydaje nam się to mało, mało interesujące. To jest też możliwość lepszego spotkania z lokalną społecznością, to są często rozmowy, nawiązywanie kontaktów, jakieś zaproszenia czasami do prywatnych domów, coś, co jest mało osiągalne. Natomiast dzisiaj myślę, ten aspekt towarzyski jest ważny. Myślę, że szukamy wszyscy jakiejś bliskości, jakichś więzi. To znowu nie oznacza, że każdy sobie znajdzie w chórze przyjaciela, ale może. I ma na pewno dużo większą szansę na to, bo spotyka się w jednym miejscu, w jednym czasie z grupą ludzi, którzy przynajmniej w jakimś zakresie myślą podobnie do niego. I tak jak ja to obserwuję na przestrzeni lat, to zawsze ktoś sobie kogoś znajduje, żeby stworzyć jakąś grupę wsparcia, sympatii i robienia czegoś poza chórem. No, dla wielu to też jest szansa po prostu występowania. Część ludzi to są ludzie, którzy pokończyli jakieś szkoły muzyczne, czy nawet studiują na Akademii Muzycznej, czy po prostu chcą śpiewać i chór daje szansę występowania. Szansę, której jako soliści często nie mamy, czy to soliści instrumentaliści, czy już, a już w ogóle soliści wokaliści. Także możliwość wystąpienia na dużej czy mniejszej scenie dla publiczności, zagrania jakiejś roli, odsłonienia swoich emocji, jeszcze w grupie, przerwania w ten sposób takiej codziennej rutyny, często jakiejś szarości tego życia codziennego. Idziemy do szkoły, na studia, do pracy, a wieczorem reflektory i ze sceny staramy się być prawdziwsi, chcemy być tacy, jacy chcemy coś światu pokazać. Jest to doświadczenie, którego faktycznie, które uzależnia i trochę ciężko się tego pozbyć. Także powtarzam, podejrzewam, że ile ludzi, tyle historii, tyle motywacji. Dla jednych jeszcze może być to chęć takiego treningu wokalnego, poprawienia swoich umiejętności. Tutaj profesor Szydzisz to jest znakomity specjalista w zakresie emisji głosu, więc to, co się dzieje z głosami ludzi w pierwszym roku, a po dwóch, trzech czy pięciu, to jest kolosalna różnica, także też na to też zwracam uwagę. Mnóstwo motywacji, cel jeden i to chyba jest najistotniejsze.
1: Tak, no i też z własnego doświadczenia wiem, jak to jest zaczynać swoją przygodę chóralną i patrzeć, jak ten głos się z czasem rozwija. No i też myślę, że wiele osób, które rozpoczynają studia na akademiach muzycznych, właśnie swoją przygodę rozpoczynały w różnego rodzaju chórach i tam często właśnie ta ich pasja muzyczna, na przykład dyrygenci chóralni, bardzo często tak mają, że najpierw śpiewają w różnego rodzaju chórach, a potem dopiero rozpoczynają studia, czy to na wokalistyce chóralnej, czy to na dyrygenturze chóralnej. No, znam przynajmniej kilka takich osób, no i myślę, że tutaj w chórze...
0: Wcale się nie dziwię, sam o tym myślałem.
1: No właśnie, to tak często to przychodzi na myśl, także no też myślę, że to jest takie bardzo rozwijające. Tak myślę, czy chcielibyśmy jeszcze coś na koniec Może jeszcze takie pytanie. Dlaczego zaprosiłbyś słuchaczy, którzy chcieliby rozwijać się wokalnie i chóralnie właśnie do chóru kameralnego UAM? Co jest takiego szczególnego w tym zespole?
0: No właśnie ten profesjonalizm prowadzących. Od tego bym chyba zaczął. Że niezależnie od tego, z jakiego poziomu startujecie, to zakres ćwiczeń i często indywidualnego podejścia do każdego głosu powoduje, że pojawia się duża różnica, tak? Ten głos jest duży progres. A jednocześnie, biorąc pod uwagę te wszystkie indywidualne ograniczenia czy cechy po prostu każdego głosu, dążymy do jak najbardziej spójnego, jednolitego brzmienia. I to brzmienie jest uzależniające, przynajmniej dla mnie, i dosyć charakterystyczne jest brzmienie tego chóru, ja je słyszę już, też słuchając innych zespołów, tak, że ono jest inne. Ale też, jak mówię, ten chór wymaga trochę pracy, tak? To znaczy nikogo nie straszę, broń Boże, bo to jest bardzo satysfakcjonująca praca. Natomiast, no mówię, zrobienie kilku programów w roku wymaga wysiłku. Ja bardzo podziwiam wszystkie nowe osoby, które przychodzą i zdają ten repertuar szybko, wchodząc do zespołu i wykonują kolejne rzeczy. Gratuluję i dziękuję w sumie też, bo przez to mamy kontynuację zespołu brzmienia całej tej naszej tradycji wykonawczej. No a poza tym to jest fantastyczna grupa ludzi, która, chociaż czasami zawsze, jak każda grupa może się wydawać zamknięta, to wcale tak nie jest. Jesteśmy bardzo otwarci i bardzo chcemy, żeby wejść do tego zespołu. Jak mówię, z całym tym zastrzeżeniem, to nie znaczy, że każdy będzie przyjacielem każdego, ale atmosfera włączająca myślę, że jest czymś, co, no, co jest dzisiaj cenne, może tak.
1: No tak, no myślę, że w każdym takim chórze, zwłaszcza mniejszym, bo chór kameralny to jest zespół mniejszy niż taki standardowy, ogromny chór akademicki, który myślę, że słuchacze mieli już okazję poznać.
0: Tak, oczywiście to też się wiąże z trochę inną odpowiedzialnością w danym głosie, tak? Jeżeli w daną partię śpiewają dwie lub trzy osoby, to trochę nie da się ukryć, że czegoś tam ktoś nie umie, prawda? Także jasne, to też jest taka cecha tego zespołu.
1: Tak, no i też dlatego właśnie tej pracy jest tak dużo. Może tak przybliżmy troszeczkę jeszcze słuchaczom, jak właściwie wygląda praca w chórze kameralnym UAM. Próby są dwa razy w tygodniu, standardowo.
0: Próby są standardowo dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od godziny 19.30 do 21.30, więc jak ktoś już myśli, żeby przyjść, to proszę Państwa, trzeba mieć wolne wieczory we wtorki i czwartki. Zdarzają się próby dodatkowe przed różnymi projektami, czy jakieś weekendowe, ale to nie jest powszechne, tak? To znaczy, wiadomo, no jeżeli robimy duży projekt i ten koncert jest jakiś prestiżowy, no to pewne rzeczy trzeba jeszcze doćwiczyć, czy po prostu upewnić się, że wszystko jest jak należy, czy też wejść do określonej formy wokalnej, bo czasami na początku sezonu na przykład, prawda? Po wakacjach gdzieś tam ten głos niećwiczony trochę to opada. Więc tak to wygląda, 2 godziny bez przerwy, gdyby ktoś miał wątpliwości. Zaczynamy rozśpiewaniem, które takim treningiem wokalnym, często z rozgrzewką ruchową, to trwa około 30 minut, a potem już realizujemy bieżący repertuar. Jak jest nowy, no to musimy go przeczytać, zapoznać się z tymi nutami, zapamiętać często. Jak jest on już trochę lepiej opanowany, no to pracujemy nad wszelkimi drobiazgami interpretacyjnymi, choć dyrygent zawsze powtarza, że nie ma czasu na zwykłe odśpiewywanie dźwięków, że szkoda na to czasu. Muzykę robimy od początku, także też gdzieś tam taki cel nam przyświeca.
1: Czyli 2 wieczory w tygodniu trzeba mieć się zarezerwowane, ale no jeżeli bierzemy pod uwagę chęć uczestniczenia w różnego rodzaju koncertach, wydarzeniach, no to wiadomo, że często tych wieczorów jest więcej, a też również weekendów na przykład. Jeżeli
0: tak,
1: mamy...
0: proza życia jest taka, że czasami jesteśmy zmęczeni, to znaczy to jest normalne. Myślę, że w każdej branży, w każdym zawodzie, w każdym hobby czasami przesyt powoduje jakieś zmęczenie, ale to nie jest coś, co by odstręczało od dalszych prób czy dalszego śpiewania.
1: No tak, no i myślę, że tą motywacją mogą być właśnie te chociażby te koncerty, wyjazdy zagraniczne, tak jak wspomniałeś, Meksyk, ale również przecież Macedonia, Peru, tam różnego, tak?
0: O tak, chór zwiedził no, sporo tych krajów, tam sama Ameryka Południowa to jest Kolumbia, Boliwia, Ekwador, Peru, Argentyna, Chile, mieliśmy Stany Zjednoczone, Meksyk, jak już mówiłem, Korea Południowa w Azji, Gruzja, z takich trochę może nieoczywistych kierunków, Australia, większość krajów europejskich, także tak. Mamy też różne plany, o których nie będę wspominał, bo najczęściej wtedy one nie wychodzą, więc na razie nic nie mówię, ale jak może jak do jakiegoś dojdzie, to spotkamy się znowu, żeby to o tym porozmawiać.
1: Tak, no ja mam też mam taką nadzieję i serdecznie zapraszam. No myślę, że już musimy troszeczkę powoli kończyć naszą rozmowę. Także jeszcze raz przypominam, że spotkaliśmy się tutaj z okazji Festiwalu Chóralnego Uniwersytas Cantat, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym w Poznaniu i potrwa do końca przyszłego tygodnia. Cały rozkład koncertów macie na stronie cantat.amu.edu.pl, także wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, jeżeli macie ochotę poobcować troszeczkę z muzyką chóralną i zespołami ze wszystkich kontynentów, no nie wiem, ze wszystkich chyba w tym roku nie, ale z kilku kontynentów przynajmniej, to bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Ja dodam tylko jedną rzecz, jakby ktoś jednak w auli się znaleźć nie mógł, bo z różnych względów. Cały koncert finałowy będzie transmitowany na żywo na kanale festiwalowym na YouTubie, więc można tam również zajrzeć i śledzić z własnego domu albo na słuchawkach z samochodu, tramwaju, gdzie jesteście państwo, proszę bardzo, zapraszam.
1: To jest bardzo dobra wiadomość, bo myślę, że też będzie można później wrócić do tego koncertu, jeżeli ktoś nie będzie mógł być
0: tak
1: na żywo. Tak, także tutaj zapraszamy. No i przypomnę, że był dzisiaj ze mną Grzegorz Sikorski, czyli prezes Chóru Kameralnego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję również za tę rozmowę i za to, że mogliśmy nie tylko o festiwalu porozmawiać, ale również o tym, o chóralistyce jako pewnym fenomenie, które wiele pokoleń łączy.
1: Tak, ja się również bardzo cieszę, bo bardzo, bardzo lubię takie rozmowy. No i na sam koniec posłuchajmy utworu z poprzedniej edycji festiwalu, czyli sprzed 2 lat. Jest to utwór Macieja Małeckiego, Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną, a wykonywał go właśnie chór kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod dyrekcją profesora Krzysztofa Szydzisza. No i myślę, że możemy śmiało zaprosić chętnych młodych, ale niekoniecznie młodych wokalistów.
0: Młodych i starszych, wszystkich tak. Zarażonych tym wirusem muzycznym i śpiewania. Bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszam na przesłuchania, może już po festiwalu, bo teraz mamy trochę dużo innej pracy, ale na pewno dajemy taką możliwość spróbowania swoich sił.
1: Tak, także polecamy, śledźcie fanpage na Facebooku również Chóru Kameralnego UAM, gdzie myślę, że informacje o naborze również się znajdą. Zazwyczaj się to odbywa na początku zimowego bądź letniego semestru. Tak, także
0: tak, tradycyjnie tak, ale też tutaj no, nie zamykamy tego okienka transferowego, że tak powiem. Jeżeli ktoś chce, wystarczy napisać czy maila, czy wiadomość do chóru i na pewno jakieś spotkanie na przesłuchanie zostanie zorganizowane.
1: Tak, także jeszcze raz serdecznie was zapraszamy i na festiwal, i do chóru. I dziękuję jeszcze raz Grzegorzu, że tutaj z nami byłeś. Ja się nazywam Anna Grzyb, realizował nas Mateusz Korzeniewski. To była audycja na N Głosów i słyszymy się za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
4: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
8: Codzienność zamienia się w metaforę.
9: Codzienność zamienia się w metaforę.
10: Studio Fixum.
11: Dzień dobry się z Państwem w Studio Fixum na antenie Radia Afera. Minęła godzina 17. No już minęła tam chwilę temu. No i jest oczywiście sobota. To oznacza właśnie, iż wchodzimy w przestrzeń Fixum w domyśle Dyrdum. Za konsoletą Mateusz Korzeniewski, zwany Korzeniem, przy mikrofonie Anna Szymotuła, a wokół nas wiosna, już na dobre rozhulana, już przygrzewająca słoneczkiem i wyciągająca nas na dwór do aktywności outdoorowych, jak to się mówi, no zewnętrznych, powiedzielibyśmy po polsku. To oczywiście tytułem kącika meteorologiczno-egzystencjalnego, od którego zawsze zaczynamy nasze cosobotnie spotkanie, ponieważ pogoda wpływa na nasze samopoczucie, wpływa na naszą egzystencję, wpływa na nasze decyzje i na pewno na nasze samopoczucie. No a dziś myślę, że to wszystko spotyka się w całkiem dobrym miejscu. Jest ciepło, pogodnie i słonecznie. Mam nadzieję, że takie też będzie Studio Fixum dzisiaj. Temat oczywiście też, jak zawsze, jak co tydzień. Do tematu przejdziemy za chwilę, na początek. Wchodzimy w nastrój sobotni. Jeżeli jeszcze was nie ogarnął, a myślę, że na N głosów zdecydowanie mogło sobotni nastrój już wywołać. No ale my dziś w Studio Fixum zagramy w nieco innym klimacie. Na początek zespół, formacja, no nie wiem jak to nazwać, która no od jakiegoś czasu nie wydaje już nowego materiału. Wielka szkoda. Osobiście jest mi bardzo przykro, że tego nie robi. Kanał audytywny i na dzień dobry, na początek radiowa piosenka o niczym. Ale razem z kanałem audytywnym usłyszymy tu Adama Barona i Natalię Grosiak.

Jeżeli zdarzyło wam się słuchać Studia Fixum w ostatnich tygodniach, to mamy za sobą cykl takich tematów może nie trudnych, no jak zawsze, dotykających naszego słownictwa i tego, że nasze słownictwo kreuje naszą świadomość, naszą tożsamość, nasz świat w ogóle. Ale mieliśmy takie tematy, które no trochę schodziły w takie ciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy, jak kłamstwo, jak dwuznaczności, jak no właśnie manipulacje między ludźmi. One są oczywiście czymś obowiązującym, no może nie zdarzającym się na co dzień, nawet kilkakrotnie. Podobno przeciętnie człowiek kłamie minimum 3 razy dziennie. Czasami są to głównie białe kłamstwa po to, aby komuś nie zrobić przykrości albo wręcz zrobić przyjemność, bo na przykład nie uważamy, że nowa fryzura naszej przyjaciółki czy koleżanki jest fajna, ale chcemy, żeby się dobrze czuła, bo w końcu ona z tymi włosami chodzi, więc mówimy, że tak, fryzura jest ekstra. To są tak zwane białe kłamstwa. One są, nawet powiedziałabym, mile widziane w naszym społeczeństwie. Chcemy być mili dla innych, chcemy, aby inni byli mili dla nas. I miłe, oczywiście. Natomiast, no właśnie, to za nami. To było przez ostatnie kilka tygodni. Takie tematy się pojawiały, więc pomyślałam sobie, że... No dobra, ta wiosna to już się zaczęła kilka tygodni temu, żeby nie powiedzieć, nawet można by tu operować już miesiącami. Ale faktycznie jest teraz ten moment majowy, jak to się mówi, wiosna buchnęła majem. I coś w tym jest. Kwitną bzy, kwitną konwalie. No i jakoś nam się tak robi inaczej w głowie, na sercu i w ogóle w przestrzeni. No więc pomyślałam sobie, że dzisiaj taki temat, który w ogóle jest bardzo często eksploatowany przez zespoły muzyczne, artystów i artystki, które zajmują się muzyką. No i to będzie wkraczanie niejako w coś nowego, układanie nowej rzeczywistości. To wszystko pod hasłem, jednym zbiorczym hasłem, świat. Ale zanim do tego dojdziemy, to pomyślałam sobie o tym, że w ogóle dzisiaj o nowych rozdziałach, nowych tematach. Jeżeli rozdział, no to cóż, no to literatura. Rozdział, jakaś część całej księgi, która traktuje o jakimś konkretnym wycinku z danej fabuły. No tak to jest, tak to jest poukładane w literaturze. A skoro rozdział, to może i warto by nadmienić nowelę. I bardzo dobrze znany utwór. On zresztą na przestrzeni lat w Studio Fixum pojawił się kilka razy. Głównie dlatego, że jest to autorski wybór autorki tejże audycji, która ten kawałek uwielbia za jego no klimat. Życie jest nowelą. Znamy to oczywiście z Klanu. Tutaj w wykonaniu zespołu Melancholy Hill z zupełnie innym zadziorem niż ten oryginał. Więc od tego sobie teraz zaczniemy wchodzenie w nowy rozdział.

Jakoś w tym ujęciu piosenka Życie jest nowelą jest dosyć smutna. I mimo tłustego bitu, który towarzyszy temu coverowi, jednak jest tam bardzo silnie zaznaczona melancholia. Może dlatego, że melancholia jest już w ogóle w nazwie zespołu. I z tego punktu emocjonalnego wychodzą w swojej twórczości. Natomiast w tym oryginale klanowym, no to Życie jest nowelą było bardziej nostalgiczne, bardziej takie filozoficzne wręcz, nostalgiczne, ale filozoficzne. Taki namysł nad tym, że życie jest nowelą, jest takie krótkie i w ogóle. Tutaj jednak ta melancholia, jakiś smutek, wręcz nawet niezrozumienie płynące ze świata w jakimś takim moim subiektywnym odczuciu jest w tym utworze wyczuwalne. No ale teraz przechodzimy do nowego świata i najbliższe 4 piosenki będą miały tytuł Nowy Świat, ale będą zmieniać się wykonawcy. No więc nie wiem, co jest takiego atrakcyjnego w sformułowaniu Nowy Świat, że tylu artystów po to sięga, bo to nie jest oczywiście cała lista, to jest tylko jakiś wycinek, który wybrałam, kierując się gustem muzycznym i chęcią stworzenia jakiegoś spójnego klimatu audycji. Później będzie również Nowy Świat, ale nieco w innym wydaniu, już anglojęzyczne tutaj na playliście też i tuzy, takie jak Gorillaz czy Björk. No ale dobrze, to tytułem playlisty. No i dzisiaj tak właściwie będziemy trochę bardziej wchodzić w świat muzyczny, aniżeli filozoficzny. Nowy Świat, samo w sobie, to sformułowanie samo w sobie jest jakoś tam jednak filozoficzne. Dlaczego? No, słowo świat, czyli co? Wszystko i nic z jednej strony, z drugiej. Świat to jest to, co znamy. Nasz świat to jest to, co my znamy. I to, czego nie znamy, siłą rzeczy nie może tworzyć naszego świata. Jeżeli do tego dodamy nowy świat, no to otwiera się jakiś portal albo rytuał przejścia, albo nie wiem, planety inaczej się układają względem siebie. Cokolwiek ten nowy świat buduje i cokolwiek sprawia, że wkraczamy w jakiś nowy świat, no to jest to właśnie dosyć filozoficzny temat, ponieważ jeżeli świat to jest coś, co znamy, to jeżeli jest on nowy, to po pierwsze, gdzie się znajduje, po drugie, co go tworzy, co go unowocześnia czy unawia, sprawia, że jest on nowy. No i ostatnie pytanie w tym temacie, co się dzieje w takim razie ze starym światem? Czy on zostaje jakoś nadpisany przez ten nowy? Wiem, o czym jeszcze możemy tutaj pomyśleć, o tym, czy w grę wchodzi jakaś podróż ze starego do nowego świata. Ten temat to sobie zostawimy na zaraz. Teraz We Draw A i słowo się rzekło, nowy świat.

No i to We Draw A, Nowy Świat. Tutaj zastanawiająca jest taka konstrukcja gramatyczna, która się pojawia w tej piosence. To znaczy, Nowy Świat nadchodzi, nie pozwólmy, abyśmy tam utknęli u jego bram. No i właśnie, to mnie zaskoczyło w tym sensie, że raczej mówi się o tym, że się wkracza do nowego świata, aniżeli, że to nowy świat przychodzi do nas. Być może jest to możliwe, oczywiście. No właśnie, ostatni argument to był taki, czy w grę wchodzi podróż, jeśli chodzi o wstąpienie do nowego świata. No zazwyczaj tak, o tym opowiada cała kwestia związana z podróżą bohatera. A tutaj zostaniemy jeszcze trochę przy kwestii noweli, rozdziału i snucia opowieści o życiu. Oczywiście chodzi o taki schemat, który zarysował Joseph Campbell, a później ten schemat został nieco robiony i zaadaptowany do potrzeb storytellingu i opowiadania historii. Joseph Campbell właściwie swoją podróż bohatera, czy ten schemat, utworzył na bazie badania wielu mitów w wielu różnych kulturach, w wielu różnych zakątkach, a jakże świata. Badając te kultury, badając ich mity i opowieści, doszedł do wniosku, że są ogólne prawa, które rządzą się właśnie snuciem historii, i nazwał to podróżą bohatera. Podróż bohatera zakłada właśnie przejście między światami. Tutaj między światem zwyczajnym, a światem nieznanym. Bohater, czyli ktoś specjalnie predestynowany, wybrany, albo właśnie zupełnie przekornie osoba niechętna do tego, żeby przeżyć przygodę, osoba niechętna do tego, żeby ulec zmianie czy przejść jakąś przemianę, zostaje wrzucona w wir zdarzeń i musi to wyzwanie podjąć. Dlaczego musi? Bo bez tego podjęcia wyzwania nie będzie całej opowieści. No więc ten bohater czy bohaterka musi w zwyczajnym świecie usłyszeć wezwanie albo stawić czoła wezwaniu. A wezwaniu do przygody, to się też w ogóle tak nazywa. Cały ten schemat to schemat dramaturgiczny, to znaczy taki, który ma sprawić, że dana historia będzie bardzo atrakcyjna dla odbiorcy. Odbiorczyni, słuchacza, słuchaczki, widzki, widza i tak dalej. Dlatego następnym etapem po wezwaniu do przygody jest odmowa tego wezwania. Nie, nie, ja nigdzie nie idę, ja się stąd nie ruszam i ja niczego nie zmieniam. A potem spotkanie z mentorem. Spotkanie z mentorem sprawia, że bohater zmienia zdanie, podejmuje wezwanie i przechodzi przez próg. Przez próg, czyli wychodzi ze swojego zwyczajnego, codziennego świata i wchodzi w ten nieznany. No a jak już jest nieznany, no to już jest strasznie. No bo niczego nie znamy w świecie, w którym nigdy nie byliśmy. Nie wiemy, jakimi prawami się rządzi, nie wiemy, co na nas czeka, z czym lub kim przyjdzie nam stanąć oko w oko, twarzą w twarz. Po przejściu przez próg, oczywiście jest to symboliczne bardzo często, następuje spotkanie z wieloma przeciwnościami. Bardzo często te przeciwności się również stopniują od takich małych po coraz większe i większe. Bohater przechodzi przez różne próby. Te próby sprawiają, że przechodzi przemiany. Ostateczny test to jest też coś, co czeka na bohatera, zanim otrzyma nagrodę za swoje trudy, za swoją odwagę, za swoją wytrwałość, za swoją determinację, albo zwyczajnie za to, że był w naprawdę kiepskim położeniu i nie miał drogi odwrotu. Tak to mniej więcej wygląda. Później jest jeszcze powrót z nagrodą do świata zwyczajnego. Przeobrażenie tuż przed przekroczeniem progu ze świata nieznanego z powrotem do zwyczajnego świata. I powrót do codzienności. To jest potrzebne po to, żeby właśnie zatoczyć całe koło, przejść cały cykl, bo bohater będzie nowy, odnowiony, przeobrażony tylko i wyłącznie w swoim zwyczajnym świecie, do którego powróci po odbyciu wszystkich tych
podróży. Tak to mniej więcej wygląda u Campbella i u Voglera. Vogler to taki autor, który zaadaptował właśnie znaleziska, odkrycia Josepha Campbella do pracy dramaturgicznej, do pracy scenariopisarskiej. No i myślę, że tak na co dzień ta podróż bohatera też jest przydatnym narzędziem po to, żeby sobie na przykład poukładać swoje sprawy albo nawet zwyczajnie zabawić się z życiem w coś innego. I jest też i taka droga, o tym za chwilę, a teraz czas na utwór, oczywiście o tytule Nowy Świat, ale tym razem jest to zespół Coles.

My dzisiaj w temacie nowego świata. Nowego świata, który albo do nas przychodzi, bo być może i tak może się zdarzyć, albo my wkraczamy w nowy świat, albo zamieniamy stary na nowy. Taki sobie tutaj raczej delikatny i swobodny sposób ujęcia tego tematu w sobotkę. Była mowa również o podróży bohatera, to przed chwilą. I jest też coś takiego w internetach jak Heroes Navigares, The Coaching Game. No i to właśnie na podstawie podróży bohatera ta gra się rozgrywa. Została stworzona na tej podstawie. To jest gra coachingowa. Możecie to sobie gdzieś tam znaleźć w necie. No i to taki pakiet narzędzi zebranych w przemyślaną koncepcję gry planszowej online służącej do grupowej lub indywidualnej pracy. To tak mimochodem, czy warto nadmienić, ponieważ tak jak wspomniałam, podróż bohatera jest bardzo przydatnym schematem również do tego, żeby sobie przemyśleć własne sprawy, zobaczyć jak one się gdzieś tam układają. No, ale jest godzina 17:30, co oznacza w świecie Studia Fixum, że czas na synonimy. A ponieważ dzisiaj nowy świat, przed chwilą było o przeszkodach, to jest zresztą też taki schemat, który najbardziej się chyba kojarzy ze światem fantazy. Świat fantazy, no science fiction też, ale fantazy w jakiś taki najbardziej metaforyczny sposób unaocznia przeszkody, różne demony, które trzeba pokonać. A mam na myśli no chociażby Tolkiena, to nie jest jakaś tutaj bardzo odległa referencja. No ale skoro tak, to teraz dzisiaj czas na synonimy. I cóż, no jest ich trochę, jeśli chodzi o świat, słowo świat. Nie wiem, czy będą bardzo zaskakujące, ale to może być tak, więc domena, dwór, dziedzina, ekosystem, entourage, flora i fauna, formacja, gama, nie wiem z jakiego powodu gama, ale jednak getto, gremium, grono, grupa, kolektyw, kraina, krąg, koło, łono natury, matka, natura, matka ziemia, niwa. O, tak jakoś coraz rzadziej słyszę to słowo, a ono bardzo ładnie tutaj opowiada o tym temacie. Obręb, obszar, orbita. Często zamiennie też gdzieś tam stosowane, otaczający nas świat. No dobra, to tak synonim nie do końca. Pepiniera. Jest takie słowo pepiniera. Widzę je właśnie pierwszy raz w życiu na oczy. No a zaraz obok jest plener, płaszczyzna, podwórko. No skoro był dwór, to i podwórko. Znane również zależności pomiędzy wyjściem na dwór, a wyjściem na pole. To znamy. Półświatek, problematyka, przestrzeń, przyroda, roślinność, rzeczywistość. No tak, to w takim metaforycznym ujęciu świat jako rzeczywistość, sfera, siła przyrody, subkultura. No, też się wszystko zgadza. Wszechświat, zakres, teren, no, wachlarz, ciekawie, wianuszek. No nie wiem, w jakim kontekście słowo wianuszek może zastąpić słowo świat, ale być może takie konteksty istnieją. No i ostatnie słowo z całej listy, żywioł. No, ja tu widzę jakieś takie połączenie. Jakoś gdzieś, no może niedosłowne, może nie takie bardzo synonimiczne, no ale gdzieś w jakimś tam zakresie, na jakiejś półce rzeczywistości może to się jednak jakoś ze sobą łączyć. No i za nami calls, a przed nami wczasy. To może trochę za wcześnie, bo mamy dopiero maj, ale słowo się rzekło, wczasy, nowy świat właśnie przed nami.

Czasy, nowy świat. My jeszcze nie jesteśmy na wczasach, jeszcze maj, więc jeszcze nasza codzienność przepełniona jest różnego rodzaju obowiązkami, ale nie będę mówić na ten temat dużo teraz. Bez sobota. Sobota to jest takie mini wczasy, takie mini wczasiczki. O. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie i możecie sobie trochę dzisiaj odpocząć, przy okazji porozkminiać nowy świat, w ogóle świat, no ale jeżeli nowy, to i także stary. Co się dzieje z tym starym światem, kiedy wkraczamy w coś nowego? No i jedno z najważniejszych pytań w takim kontekście, to znaczy, czy my zawsze rozpoznajemy, kiedy wkraczamy w nowy etap życia, jakiś nowy rozdział? Czasami on przychodzi niepostrzeżenie i dopiero po jakimś czasie stwierdzamy, o kurczę, dobra, to był ten moment, kiedy się wszystko zmieniło. I zazwyczaj też nigdy to też nie jest wszystko naraz. Jednak życie nie jest wcale czarno-białe, no nie tak, jakbyśmy chcieli, albo nie tak, jak łatwo byłoby nam o tym mówić. To jest ta różnica. Lubimy podziały, lubimy tabelki, lubimy wiedzieć, co jest czym. A właśnie podróż bohatera zakłada to, że wkracza się w to nieznane, gdzie nasze stare tabelki nie obowiązują, nasze stare ustalenia też nie. Ale też to, co daje nam podróż bohatera, wejście w coś nowego, to jest ta możliwość poznania siebie samego i siebie samej w takich działaniach, których nigdy wcześniej nie podjęliśmy, więc nie wiedzieliśmy, jakie cechy nam będą towarzyszyć przy

No i za nami Alia Fey, Nowy Świat, Wcześniej w Czasy, Wcześniej Cold i tutaj te... i We Draw Air. No i tutaj te utwory mają to do siebie, je wszystkie łączy jakieś takie użycie bardzo radosnej melodyjki, czy jakiegoś takiego radosnego efektu. No każdy ma swój. Trochę jakby właśnie, nawet nie jakby i nie trochę, tutaj w tym jest zawarta antycypacja nowego świata, czyli też radość z tego, że coś będzie inaczej, coś będzie nowego, coś się zmieni. To jest trochę wbrew temu, o czym coś, co się mówi ogólnie o zmianach, bo zazwyczaj zmian się boimy. Zazwyczaj, nawet jeżeli one są dobre, no to są jakoś przerażające, no bo są właśnie tym wejściem w coś nowego. Po jakimś czasie oczywiście się adaptujemy do tych zmian i dobrych, i złych, i wszystko to, co było przerażające, bo nieznane, w jakiś tam sposób się jednak oswaja. No i tutaj jeszcze sobie zajrzyjmy do słownika języka polskiego, a jakże, ponieważ Nowy Świat ma też takie, świat w ogóle, nie? Ale samo sformułowanie Nowy i Stary Świat, no to jest oczywiście Nowy Świat w znaczeniu kontynent półkuli zachodniej, Ameryka Północna i Ameryka Południowa. To był nowy świat odkryty przez konkwistadorów i przez żeglarzy, kiedy próbowali dopłynąć nową drogą do Indii. Tak w skrócie i spłaszczając tę historię, ona jest oczywiście dużo bardziej złożona. A Stary Świat, mówiąc Stary Świat, mamy na myśli Europę, Azję i Afrykę. Trzy kontynenty, które były znane, nazwijmy to, od zawsze. Oczywiście jest jeszcze Nowy Wspaniały Świat, o tym za chwilę, bo to

zupełnie inna historia. Chociaż bardzo tak... Nie, dobra. Zostańmy przy tym, że to jest inna historia i ona później. No i jeszcze oczywiście świat jako Ziemia, jako planeta. Dziwny jest ten świat. Wiele innych takich rzeczy. Bardzo dużo się mówi o świecie. I to z jednej strony jest oczywiście to znaczenie takie najbardziej oczywiste. Ziemia, półkula, teren, planeta Ziemia, ale także kosmos, bo Ziemia jest częścią kosmosu, częścią wszechświata. No, wszechświat, czyli to już coś ponad świat. Trochę to skomplikowane, no ale po to sobie komplikujemy życie, żeby z jednej strony wyjaśniać rzeczywistość. Może masło maślane, może trochę wewnętrznie sprzeczne jest to, co mówię, ale no poniekąd tak właśnie jest. Ale teraz przechodzimy do naszych anglojęzycznych tutaj propozycji. Dwie naraz, bo krótkie. Najpierw Gorillaz, Interlude, New World, a potem Disco Inferno. I tu nieco inne ujęcie, ponieważ to będzie utwór o tytule New Clothes for the New World, więc trochę zmieniamy akcenty. Tu będą nowe ubrania do nowego świata. No i Gorillaz, Disco Inferno.

Nieco mroczniejsza wizja Nowego Świata, Disco Inferno, za sprawą nowych ubrań dla Nowego Świata. Dlatego może to jest taki krótki utwór i zresztą też się zgrał nieco z Gorillaz i Interlude New World. No właśnie, bo Nowy Świat może być też wcale nowe, nie znaczy dobre. Nowe nie znaczy lepsze. Niestety. Niestety, chociaż chcielibyśmy, aby było może inaczej. Wtedy dobrze, jeżeli jest szansa na powrót do starego świata, do odkręcenia różnych rzeczy. I zazwyczaj jest tak, jest też taki pogląd, że jakąś wielką szansę w życiu dostajemy tylko raz. Wielką szansę, żeby zrobić coś, spełnić marzenia. Nie wiem, co tam jeszcze. Ja akurat uważam, że jest inaczej. Znaczy, jeżeli kierujemy naszą energię w jakąś stronę i robimy to dosyć konsekwentnie, to tych dużych szans, wielkich szans na to, żeby spełnić marzenia chociażby, dostajemy więcej. Dostajemy je co jakiś czas. A dlatego właśnie, że na tym nam zależy i w tę stronę kierujemy nasze myśli, naszą energię. I podobnie jest z odkręcaniem rzeczy, które może się nam nie udają, albo przestały działać, albo się popsuły, były dobre, ale już nie są. Też często jest możliwość odkręcenia tego. No i podróż bohatera, o której mówiłam wcześniej, zakłada jeden kierunek ruchu, tak dookoła, przez cały cykl tych światów, przez cały cykl tego świata. Nie zakłada drogi wstecz, no ale mówimy też o schemacie, który ma służyć budowaniu opowieści, więc pewne rzeczy tam się dzieją troszkę inaczej niż w naszym tym codziennym, najbardziej literalnym, czasami nieco smętnym, nieco smętnej codzienności. Ale ta codzienność, nawet jeżeli jest smętnawa, chociaż mam wrażenie, że dzisiaj niekoniecznie tak jest, wystarczy spojrzeć za okno, ale jeżeli było wam smętnawo, to myślę, że na pewno Björk w utworze New World nam to odwróci i odkręci.

Jak tu odmówić Bjork? Jej oczywiście artyzmu to jedna rzecz, ale jak tu odmówić Bjork tego, że utwór New World mógłby od razu posłużyć jako gotowa ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu o bohaterze, który przekracza próg między dwoma światami. Zresztą temat jest absolutnie jeszcze niewyczerpany. Wspomniałam nieco o nowym wspaniałym świecie, no więc jeszcze tutaj dopowiem. Aldous Huxley, autor powieści Nowy Wspaniały Świat, wydanej w 1932 roku, 1900 nawet, więc to już prawie że stuletnia pozycja, która stała się klasykiem, a przedstawia futurystyczne społeczeństwo totalitarne. No te lata 30. jednak miały już u swego zarania. Jeszcze wcześniej było widać ten kumulację pewnych tendencji w ogóle społecznych. No wiem, jak to się skończyło. No i to futurystyczne społeczeństwo totalitarne jest zorganizowane wokół technologii konsumpcji i kontroli umysłów. Huxley tutaj w dużej mierze czerpał także z tego, co się działo w Rosji sowieckiej w tamtym czasie. To zresztą jest do rozczytania dosyć szybko. Książka, cała powieść jest niesamowita, no i na pewno warto w życiu rzucić okiem na to, co tam Huxley napisał, ponieważ jest to po prostu klasyk. Nie jest długa, a tyle różnych innych filmów, powieści i ogólnie tekstów kultury nawiązywało do niej, że no warto gdzieś tam sobie po nią sięgnąć. No ale też czas na Sorry Boys i Disney World i czas na pożegnanie, ponieważ dochodzi godzina 18:00, za chwilę Afera w kinie, audycja poświęcona oczywiście filmom i filmografii i kinu. Zatem my się żegnamy. Mateusz Korzeniewski zza konsulety mówi wam papa i udanej soboty. Ja robię to do mikrofonu. Udanej soboty, koniecznie z radiem Afera. Anna Szamotyła, kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień.

0: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę.
1: Codzienność zamienia się w metaforę.
2: Studio Fixum.
3: Autopromocja.
4: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
5: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
6: Myślisz, że Kanada to tylko hokej, długie zimy i syrop klonowy? Odkryj alternatywne muzyczne oblicze Kanady. Włącz Radio Afera. Każdą niedzielę o godzinie 14. Kanada pachnąca muzyką.
3: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
7: Sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
8: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
7: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
8: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
7: ciekawe.
8: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
7: Ciekawe!
9: Lecisz tam na dół do popcornu!
7: No dawaj! Afera w kinie!
10: W każdą sobotę o godzinie 18.
11: Jest sobota, godzina 18, a to oznacza, że pora rozpocząć, jak zresztą co tydzień, aferę w kinie. Ostatnio było dużo filmów dotyczących biografii. Mieliśmy m.in. film Jackson, o którym opowiadałem już w ramach podsumowania filmowego. A niedawno byłem również w kinie na Chronologii wody o pływaczce niedoszłej, właściwie pisarce, Lidli Jungkawicz. I stąd temat dzisiejszej audycji, czyli po prostu biografię. Temat bardzo szeroki, a jestem ciekawy, jak to nam pójdzie. Ja nazywam się Jakub Skowron, razem ze mną przy mikrofonie
12: Magdalena Zalaś.
11: Natomiast realizuje nas Michał Dębkowski. I zaczynamy za chwilę, żeby wprowadzić się w klimat dwóch pierwszych prezentowanych przez nas dzisiaj filmów. Michael Jackson i piosenka Bad.

0: Za nami piosenka Bad Michaela Jacksona. Według mnie jedna z lepszych jego piosenek. Co o tym sądzisz?
1: Ja się zgadzam i bardzo żałowałem, że film Antua Fuego skończył się właśnie mniej więcej na tym okresie życia Jacksona, kiedy Jackson nagrywał tę piosenkę, bo tak czysto artystycznie to jest chyba najlepszy okres Jacksona moim zdaniem.
0: A wiesz, dlaczego skończył? Bo ponoć ma być druga część.
1: Co, naprawdę?
0: Czytałam ostatnio bardzo wiele artykułów, mogą być to plotki, mogą nie, ale ponoć mają tyle materiału i pieniędzy, że chcą kolejną część zrobić. Biografia, część
1: to taka. Ja słyszałem bardziej przekonującą wersję wydarzeń. Tak mi się wydaje przynajmniej. To znaczy rodzina Jacksona, która ma prawa do jego wizerunku, ucięła tam bardzo dużo rzeczy.
0: Tutaj pół na pół, bo jeden z braci stał się strasznie, jakby to powiedzieć, frywolny. Nawet na premierze to było widać, że najstarszy z braci, z ich pierwszego zespołu Five Jackson, stał się roszczeniowy, chciał zarobić więcej pieniędzy i rozsławić się po raz kolejny poprzez Michaela.
1: Ale dlatego jest druga część, czy dlatego po prostu film powstał?
0: Dlatego chcą kolejną część.
1: Dlatego myślisz, że to przyciągnie ludzi przed ekrany?
0: Mi się wydaje, że bądź co bądź Michael Jackson to było takie mocne i dosyć popularne nazwisko, że bądź co bądź przyciągnęłoby ludzi przed ekrany, ale...
1: Siłą rzeczy, nawet jeżeli powstanie kolejny
0: to prawda,
1: słaby film.
0: Ale może też nie... Może ze złego powodu, przez tych braci, którzy chcą znowu rozsławić się kosztem cudzym.
1: Bo tak, Jackson był słabym filmem.
0: Był, według krytyków, ale według fanów i wiernych i box office'u bardzo dobrym.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Ale... To się ciężko oglądało. Ja wychowałem się na muzyce Jacksona.
0: Ja znałem
1: jego biografię dosyć dobrze.
0: Ja się rozpłakałam jako mała dziewczynka, tak jakby wiadomości jego śmierci. I byłam wtedy na wakacjach i przysięgam, błagałam tatę, żebyśmy licytowali jego diamentową rękawiczkę.
1: Nie wiedziałem, że masz tyle siana.
0: Nie, nie mam, ale byłam przekonana jako małe dziecko, że...
1: Ile może kosztować rękawiczka?
0: No właśnie, wysadzona diamentami. Ale tak właśnie powiedziałam, komercyjnie jest to wielki sukces, bo ponoć w muzycznych biografiach zajmuje drugie miejsce tuż po Bohemian Rhapsody. Pod względem zarobków. Aktualnie.
1: Tylko Bohemian Rhapsody różni się tym od filmu Jackson, że było chociaż dobrym filmem.
0: Według mnie był bardzo dobrym filmem, do którego mam nadzieję wrócimy dzisiaj.
1: Oczywiście, ale przed piosenką Jacksona wspominaliśmy tutaj, że inspiracją do dzisiejszej audycji są dwa filmy. O Jacksonie już słowo powiedzieliśmy. Ja chciałem odnieść się do chronologii wody. Jestem z tym filmem na świeżo, oglądałem go wczoraj, słyszałem, że będzie dobry, że debiut Kristen Stewart, czyli gdyby ktoś nie skojarzył imienia i nazwiska, Beli ze Zmierzchu.
0: Właśnie, chciałam się ciebie zapytać, co o tym sądzisz? Co sądzisz o jej debiucie?
1: Że Bela ze Zmierzchu robi film?
0: Co myślisz, czy tak jakby wspięła się na wyżyny i udało jej się? Bo to jest dosyć kontrowersyjna postać w Hollywood, mówiąc szczerze.
1: Szczerze, nie obchodzi mnie jej kontrowersja, obchodzi mnie, że zrobiła świetny film i ja dawno nie widziałem tak dobrego debiutu.
0: Mówisz. Czyli tak. Mówisz, że mogę iść śmiało do kina zobaczyć.
1: Tak, oczywiście. Nie jest to film łatwy w odbiorze. Jest specyficzny, delikatnie arthouse'owy, ale myślę, że docenisz. Ale po kolei. O czym właściwie jest chronologia wody i dlaczego mówimy o niej w kontekście filmów biograficznych?
0: Trochę to brzmi jak kształt wody. To są zupełnie dwa różne filmy.
1: Tak, nie pomylmy. Ale tak, mamy Lidię Jąkawicz. Amerykanka aktualnie jest znana z tego, że jest pisarką, eseistką, a także nauczycielką kreatywnego pisania. W 2011 napisała książkę o tym samym tytule co film, właśnie Chronologia wody, i opisała tam swoje życie, swoje relacje z ojcem, który, no spoiler, nie spoiler, no książka ma już swoje lata, można to powiedzieć, znęcał się nad nią psychicznie, seksualnie, krótko mówiąc, nie miała lekkiego dzieciństwa. Później wyjechała na studia i próbowała jakoś ułożyć sobie życie. Powiedzmy, że wiecie, studia, praca, taka linearna historia, którą wielu z nas przeżywa, tylko że ona musiała sobie po drodze jeszcze radzić z tymi demonami przeszłości. I ogólnie Chronologia wody jako książka zyskała sporą popularność, może nie aż tyle komercyjną, co w kręgach przede wszystkim krytyków. Bardzo przydała się ta książka w takich bardziej akademickich rozważaniach nad, nad ciałem, nad motywem traumy czy przemiany. Wszystkim zainteresowanym polecam bardzo serdecznie wystąpienie Lidii na TEDzie o nazwie The Beauty of Being Misfit. Misfit, czyli niedopasowanym, gdzie ma taką bardzo fajną przemowę, w której na bazie własnego doświadczenia, własnego życia tłumaczy, że ta jej odmienność była dla niej, poza tym, że ciężka oczywiście, to jednak stanowiła źródło jej autentyczności i kreatywności. Więc bardzo inspirujące wystąpienie, zresztą tak jak sam film, który, tak jak zacząłem przed chwilą mówić, był bardzo przyjemny dla oka. Był dobrze zrobiony, tak technicznie, aktorsko i fabularnie. Ja więcej nie potrzebuję. Oby więcej takich filmów, naprawdę.
0: Dobra, to może trochę wymyślając pytanie do twojego zakończenia wypowiedzi. Jak myślisz, albo czy po prostu masz w głowie jakąś osobę, której należałby się film biograficzny? Jakaś osoba ze świata sportu, może aktor, muzyk. Tak wiesz, dziki strzał. O kim byś chciał zobaczyć film biograficzny?
1: Wiesz co, nie przychodzi mi na myśl żaden porządny film na temat piłkarza. A myślę, że są takie postacie, które miały życiorys bardzo interesujące. Mogę zrobić audycję o piłce nożnej teraz, ale chciałbym zobaczyć film na temat piłkarza George'a Besta.
0: Dobrze.
1: Być może jest, a ja go nie widziałem i się teraz ośmieszyłem, ale...
0: A może tak, nie ma i dopiero powstanie.
1: Albo może tak być. Nie, takich postaci jest cała masa. Ale o tym pomówimy chyba jeszcze później. Kto dostał taką szansę bycia...
0: Dostania własnego filmu.
1: Na wielkim ekranie, a kto jej jeszcze
0: nie uświadczył.
1: Uzyskał. Ale to po piosence grupy Creeper i piosence Lovers Let Us Fade.

0: Za nami piosenka autorstwa Creeper, Lovers Lead Astray, a ja mam do ciebie bardzo ważne pytanie. Po co tak w ogóle powstają biografie?
1: To jest takie zadanie, wydaje mi się, z perspektywy reżysera po części trudne, po części łatwe. A dlaczego? No, życie pisze najlepsze scenariusze, to już wiemy nie od dzisiaj. I reżyser, który bierze na tapet gotową historię, no ma poniekąd gotowy scenariusz.
0: No kiedyś
1: nie musi
0: to w ogóle
1: niczego wymyślać. Z tym, że tutaj rodzą się właśnie problemy. Bo może zmierzyć się po pierwsze z hejtem fanów jakiejś znanej postaci. Po drugie z tym, czy nie przeinaczył faktów, musi się tego trzymać. Albo musi dobrze bardzo komunikować, że ej, to nie jest dokładna biografia, ja tutaj tylko opieram się na faktach.
0: Czy dobrze obsadzi.
1: Czy dobrze obsadzi główną rolę.
0: Główna rola.
1: Jest duża presja.
0: Tak.
1: Odkłada sobie część pracy, ale z drugiej strony masę pracy sobie dodaje.
0: Prawda.
1: I dlatego, odnosząc się do chronologii wody, o której już wspominałem, tutaj jest najlepsza sytuacja, ponieważ opisujemy osobę generalnie mało znaną. I mamy gotowy scenariusz i nie mamy jednocześnie tej presji, że możemy
0: coś się może stać, to prawda. To inne pytanie. Czy według ciebie, jakbyś był reżyserem, albo spróbuj się wczuć w takiego reżysera...
1: Miałem takie marzenia kiedyś.
0: Cudownie, no. Ja też. Widzicie, gdzie jesteśmy?
1: Skończyłem powiedzmy, że blisko.
0: Ja też dosyć blisko, ale wracając, wolałbyś obrać tak jakby sobie za cel stworzenie biografii o osobie nadal żyjącej, czy już zmarłej?
1: Ale ty mnie zaskakujesz tymi pytaniami. Następnym razem
0: w
1: musimy...
0: W końcu dziennikarstwo.
1: Musimy przemyśleć przed audycją te pytania. Pytanie, a ile ona nie żyje?
0: Dajmy na to te 70 lat, żeby można było nas swobodnie wykorzystywać wszystkie tak jakby jego rzeczy.
1: Biorę tą opcję.
0: Tak?
1: Tak.
0: To kogo teraz
1: żywa
0: bierzesz?
1: Żywa się nie spruje do mnie.
0: Dobrze.
1: To raz, a dwa, po 70 latach ja jej dobrze nie pamiętam, ani ludzie już za dobrze nie pamiętają.
0: Dobrze, to kogo byś wziął? Teraz.
1: Na biografię, żeby nakręcić?
0: Mhm. Ta twoja nieżyjąca osoba od 70 lat albo więcej. Może być to też postać historyczna.
1: No dobra, myślę. Karola Wielkiego.
0: To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra postać.
1: I ja nie oglądałem filmu o Karolu Wielkim, więc...
0: A oglądałeś Kleopatrę?
1: Nie, też nie oglądałem.
0: To jest taki dobry film.
1: Nie, zaraz oglądałem.
0: Musiałeś oglądać Kleopatrę.
1: Nie, na pewno oglądałem Kleopatrę, co ja gadam.
0: Samo wejście trwa z 15 minut tej cudownej królowej. Dobry film.
1: No, chętnie sobie odświeżę. Dlaczego biografie są ważne, twoim zdaniem?
0: Powiem ci, że tutaj trochę też się rozgrywa wartość rozrywkowa, ale między innymi sentymentalna. Twierdzę, że większość tak jakby filmów biograficznych dotyczy osób, które tak jakby są znane od zera do bohatera. Zrobiły coś, tak jakby osiągnęły coś dla siebie, może coś dla świata. Byli nikim, stali się kimś wielkim i zmienili historię albo zapisali się w niej. Tak jak mamy właśnie Michaela Jacksona, króla popu, mamy Whitney Houston, też bardzo głośne nazwisko, Tina Turner. Tutaj akurat są sami muzycy, ale dajmy na przykład...
1: Władysław Szpilman,
0: bardzo dobrze. Jest biografia o Gandhim, to też jest bardzo ważny człowiek, niemuzyczny, związany z religią. Mamy też filmy graficzne o politykach, mamy filmy bardzo ważne, biograficzne, o dajmy na to jakiś, nawet nie że architektach, ale wynalazcach, na przykład bardzo głośny Oppenheimer.
1: W ogóle sam gatunek filmu biograficznego jest bardzo zróżnicowany.
0: Jest.
1: To też trzeba zaznaczyć i bardzo też często film biograficzny może mylić się odbiorcą z filmem opartym na faktach. Kiedy próbowałem to jakoś sobie klasyfikować, jak wygląda sytuacja właśnie ze wspomnianym filmem biograficznym, to zauważyłem kilka nurtów i tak naprawdę mamy na przykład taki klasyczny film biograficzny, czyli na przykład Bohemian Rhapsody, gdzie mamy historię Freddiego Mercurego.
0: Buroka Falsary.
1: Dobrze. Tak się nazywał oryginalnie, był Persem, warto zaznaczyć zawsze, tak, według, od początku do końca.
0: Według mnie 30 albo 40% sukcesu tego filmu, Bohemian Rhapsody, polega na tym, że aktorzy obsadzeni w rolach zespołu Queen byli perfekcyjni, dla mnie 1:1. Naprawdę.
1: Tak, ja się zgodzę. To naprawdę tam casting był bardzo dobry. Mamy też biografie selektywne, czyli na przykład Jackson, też dzisiaj wspomniany, gdzie mamy Elvis. Kawałek życia. Elvis, tam też jest kawałek. To jest bardzo częsty w ogóle motyw. Biografia psychologiczna, gdzie mamy nie tyle, gdzie nieważna jest aż tak życie bohatera, to tylko to, co on miał w głowie, czyli na przykład...
0: Albo jego problemu, albo uzależnienia, jego problemu, jak w filmie przykład, o Reju.
1: O, dokładnie. Dobrze o tym wspomniałaś. Bardzo interesująca dla mnie jest jeszcze biografia oparta na fikcji, gdzie mamy opowieść o danym człowieku. Wszyscy wiedzą, że chodzi o tego człowieka, ale jest to inny człowiek. Czyli na przykład Ćma Barowa, gdzie każdy wie, że to jest film o Charlesie Bukowskim, ale jest tam umieszczone jego alter ego. Albo finalnie możemy pobawić się eksperymentalnie. Czyli na przykład jak filmy I'm Not There o Bobby Dylanie, gdzie Bobby Dylan gra kilku aktorów i każdy wie, że historie tego aktora są związane właśnie z Bobem Dylanem, ale no nie mamy tutaj takiego historii Boba Dylana przedstawionej od początku do końca. Więc wachlarz jest szeroki, bardzo szeroki.
0: Jest szeroki. Ja jeszcze bardzo lubię filmy biograficzne, które właśnie poruszają jakiś problem danej osoby. Przykładowo w filmie La Bamba, to jest film z 1987 roku, w reżyserii Luisa Valdeza i opowiada o wschodzącej gwieździe muzyki, która jest z pochodzenia Meksykaninem, niegdyś bardzo uciśniona nacja, można tak powiedzieć, Richie Valens, który właśnie rozsławił się piosenką La Bamba. Na pewno piosenkę znasz. To jest Para Bailar La Bamba. Tak. I to jest bardzo mało popularny film, według mnie świetnie w ogóle zrobiony, wyreżyserowany, pokazujący, że nawet takie mniejszości uciśnione, niegdyś Meksykanie w Stanach Zjednoczonych, mieli o wiele trudniejszą drogę, żeby coś osiągnąć, niż typowy, mówiąc teraz kolokwialnie, biały człowiek.
1: Tak, oczywiście. Ja niestety tego filmu jeszcze...
0: Nie widziałeś.
1: Nie widziałem.
0: Polecam, naprawdę. Ciekawostką jest, że w roli Richiego Valensa, czyli naszego głównego bohatera, został obsadzony półkrwi Indianin, czyli mamy metysa dodatkowo.
1: A czy był to twój ulubiony film biograficzny?
0: A czy był to mój ulubiony film biograficzny? Nie wiem, może dowiesz się później, jaki był mój ulubiony film biograficzny.
1: Ponieważ chyba o tym za chwilę porozmawiamy. Ale zanim to nastąpi, grupa Faith No More i piosenka Midlife Crisis.

0: Faith No More, My Life, Crisis. I teraz pytanie do ciebie. Ulubiona biografia?
1: Ja nie mam.
0: A dlaczego?
1: Bo jest za dużo dobrych filmów, za dużo dobrych biografii. Ja nawet nie wiem szczerze, czy ja mam ulubiony film.
0: Dobra, to
1: tak
0: inaczej.
1: Na dobrą sprawę.
0: Tym zajmiemy się na pewno w jednej z audycji kolejnych. To może inaczej. To proszę mi powiedzieć taką twoją top 5 wyborów, które lubisz oglądać w filmie biograficznym. Taka topka.
1: Dobra, to inaczej do tego podejdę. No. Wymienię po prostu filmy, głównie polskie, które zrobiły na mnie duże wrażenie i są filmami biograficznymi na przestrzeni kilku lat.
0: Dajesz.
1: Na pewno nie powiem Chopin Chopin. Na pewno nie powiem Kawka.
0: Nie widziałam Chopin Chopin.
1: Nic takiego niesamowitego. Ostatnia rodzina, rodzinie Beksińskich. Z szacunku zarówno do Zdzisława, jak i Tomasza Beksińskich. Jack Strong o pułkowniku pośmiertnie, generale Ryszardzie Kuklińskim. Też świetny film i świetne role, kiedy oglądałem to mając 13 lat. W kinie nie mogłem wysiedzieć, tak bardzo podobał mi się motyw tego szpiegostwa Ryszarda Kuklińskiego. Chciałem być po prostu jak on i do tej pory regularnie, znaczy, chciałem zdradzić kraj. To może jest nie w ten sposób,
0: to jest
1: chciałem
0: Jack
1: przeżyć
0: Strong
1: taką przygodę.
0: Nieśmiertelny?
1: Jack Strong. Nie nieśmiertelny. To jest o...
0: Bo wiem, że był jakiś film jeszcze Jack Strong pod tytuł Nieśmiertelny, ale to nie jest to,
1: może
0: no nie?
1: Może pod tytuł, nie pamiętam. Taki jest właśnie.
0: Bo chciałam teraz zagaić po prostu w związku z tym, że kręcą w Polsce Nieśmiertelnego.
1: Ale
0: wiesz,
1: jak powiedziałeś
0: jest...
1: Nieśmiertelny, to no. Przypomniałem sobie jeszcze o filmie Najlepszy.
0: O, który to jest dobry film akurat.
1: Który też jest jednym z lepszych filmów, ogólnie które chyba powstały w Polsce na przestrzeni tam 10 lat.
0: Jeszcze o sportowcach, tak, to prawda.
1: Tak, tak. O Jerzym Górskim.
0: Ja jeszcze lubię, trochę ci wtrącę, bo to polski film. Teraz nie powiem ci tytułu, gram Maciej Musiał, tego niepełnosprawnego chłopca, który się w górę wdrapywał. Jan Kumeli. Ten film na mnie, jak byłam młodsza, wielkie wrażenie zrobił. Ale właśnie.
1: Strasznie dużo tych biografii.
0: Chciałam zagaić o tym, ciekawostka. W Polsce może się teraz w okolicach Częstochowy, Łodzi znajdować Henryk Cavill między innymi.
1: Co to jest?
0: To jest aktor. Henryk Cavill oraz towarzyszyć mu będzie, teraz żebym nie skłamała, jak to jest aktor, ale wydaje mi się, że to jest Russell Crowe. Dlatego, że w Polsce między innymi będzie kręcony kolejny film Nieśmiertelny.
1: A to ciekawostka wplątana w audycję.
0: Tak, tak, zupełnie przypadkowo, no to porzucamy ciekawostki i wracamy do twojej listy.
1: Wymieniłem kilka filmów polskich.
0: A o jakim Polaku byś jeszcze chciał zobaczyć film
1: biograficzny? Robert Lewandowski.
0: To jest dobry tytuł, dobry człowiek.
1: Ale to zobaczyłbym ten film za 30 lat.
0: Ja bym chciała zobaczyć film biograficzny o aktorach, którzy grali w Czterech Pancernych, między innymi o Pieczce. Jestem bardzo przywiązana do tego polskiego tytułu.
1: Faktycznie. Byłoby to coś interesującego.
0: Tak.
1: A może ty wymień najlepsze filmy biograficzne twoim zdaniem, jak mnie tutaj tak ciągniesz za język?
0: No, ja lubię ciągnąć ludzi za język, to w końcu dziennikarstwo we mnie tkwi. Ja jestem wielką fanką pod wieloma względami filmu Hamilton.
1: I sztuki teatralnej.
0: Sztuki teatralnej, tak jakby głównie zakreślając tutaj musicali. To jest jeden z nielicznych musicali, który został nagrany i wypuszczony jako film, między innymi kinowy. A można powiedzieć szczerze, że nie dość, że jeden człowiek napisał musical, napisał muzykę, to jeszcze obsadził się w głównej roli i jest to Lin-Emmanuel Miranda.
1: Człowiek orkiestra, czapki z
0: głów. To prawda. I ja pierwszy raz się spotkałam z tym tytułem podczas premiery właśnie nagranej wersji, jak już była dostępna w streamingu. Wcześniej zajmowałam się tak jakby innymi musicalami i twierdziłam, bo że Hamilton, jakiś tam musical o Ameryce, nie wiem, deklaracje Stanów Niepodległości, co to może być? Ale piosenki w ogóle w tym filmie, samo... Tak jakby przedstawienie historii Stanów Zjednoczonych, która według mnie jest tam tak łatwo i prosto przedstawiona, że nawet dziecko by dało radę to zrozumieć.
1: No i też taka próba utożsamienia się czarnej społeczności z historią ich kraju.
0: Prawda.
1: Z historią jakby ludzi, którzy byli biali. Bo to też jest bardzo ważny aspekt Hamiltona, że wszystkie te postacie historyczne, George Washington, Alexander Hamilton, że
0: Lafayette, Jefferson grają
1: czarni aktorzy.
0: Mój ulubiony, jeden z ulubionych aktorów właśnie wciela się w Lafayette'a i w Washingtona i według mnie właśnie jego dwie piosenki są moimi ulubionymi.
1: Ja dowiedziałem się o Hamiltonie w taki sposób, że moja znajoma, która po pierwsze nie kojarzyłem, żeby interesowała się ani filmami, ani teatrem, ani historią, ani muzyką.
0: To czym ona się interesuje?
1: Nie wiem, może nie mieliśmy okazji nigdy o tym porozmawiać.
0: No.
1: Ale nagle zaczęła o tym opowiadać i opowiadała to z taką pasją, że uznałem, co to jest za rzecz, że w niej to takie emocje wywołało nagle.
0: Lin-Emmanuel Miranda.
1: No właśnie, ja muszę to zobaczyć, bo to jest aż dziwne.
0: Ja muszę zobaczyć Zbliżający się wielkimi krokami też film. Ja bym go trochę podciągnęła pod biografię, gdyż iż ponieważ ma wyjść animowana wersja musicalowa Odysei.
1: Odysei kosmicznej?
0: Nie, Odysei Homera.
1: To
0: autorstwa, w ogóle to jest bardzo ciekawy przypadek, podczas pandemii na całym świecie. Mhm. Na TikToku odezwał się taki młody mężczyzna, Jay Edmondes, i stwierdził, że on chce napisać musical na podstawie Odysei. I poprzez właśnie aplikację szukał twórców i głosów, które by się wcielały w niektóre postacie. I takim oto sposobem napisał multum piosenek i dosyć niedawno ktoś wykupił prawa do właśnie jego utworów, aby zrobić film animowany.
1: No, jestem ciekawy.
0: Jestem...

0: wcielał się w postać goryla, który właśnie śpiewał jedną z piosenek Eltona Johna. I tak mu to fenomenalnie wyszło, że sam Elton John powiedział: tak, to właśnie on może mnie zagrać.
1: Ale zaraz, tam nie leciał playback?
0: Też śpiewał.
1: Śpiewał w tym filmie?
0: Śpiewał.
1: To tego aż tak dobrze nie pamiętam. Wiem, że na pewno w filmie Jackson był playback. Ale jak tutaj Jacksona naśladować? Z całym szacunkiem dla Eltona Johna.
0: To prawda, ale do niektórych głosów nie da się podrobić. Mimo iż jest to przykład rodzina.
1: Fakt.
0: Wcielająca się. Bo ciekawostka, o tym nie mówiliśmy, ale właśnie w Michaela Jacksona wciela się Jafar Jackson, jego bratanek. Czy według ciebie oni są podobni? Bo ja w niektórych scenach zauważyłam tą nutkę podobieństwa i mogłabym go pomylić z Michaelem.
1: Aż tak to nie. Aż tak to nie, żeby pomylić, ale zgodzę się z tym, że rzeczywiście są podobni. No,
0: to inne fakt. Pytanie. Czy według ciebie powinno się obsadzać właśnie rodzinę w takich rolach, czy jednak polegać na jakimś takim angażu osoby trzeciej? Czy jakby Elton John miał młodszego bratanka albo, nie wiem, siostrzeńca, czy to on miałby się wcielić właśnie w rolę Eltona?
1: Nie wydaje mi się taki zły zabieg. Znaczy, oczywiście, jeżeli oni są jakoś tam podobni, mają podobny głos, aparycje, a
0: ruchy.
1: Przecież ruchy, takie rzeczy jak sposób bycia.
0: Jackson, trzeba jeszcze powiedzieć, że jego ruchy taneczne są dosyć oryginalne. Moonwalk, jego patent na buty, na których mógł się tak bardzo niebezpiecznie i nisko pochylać. To prawda. Ale tak, wracając z ulubionych tytułów, Rocketman, piosenki I'm Still Standing albo Don't You Break In My Heart, według mnie kanoniczne. Każdy powinien znać.
1: I chyba jakąś puścimy.
0: Ja nawet wiem jaką.

To był Elton John i piosenka I'm Still Standing. I to jest chyba już moment, w którym musimy się pożegnać, bo czasu niestety nie wydłużymy i mamy go to tylko prawda. Tyle, chociaż...

0: O filmach biograficznych moglibyśmy mówić zdecydowanie dłużej.
1: O wiele więcej, dlatego mimo iż nie powiedziałam o tym tytule, chciałabym go serdecznie polecić. Zajrzyjcie proszę i pooglądajcie sobie Ip Mana. Filmy biograficzne o jednym z, można powiedzieć, najgłośniejszych mistrzów sztuk walki. W główną rolę wciela się Donnie Yen.
0: To ja też coś polecam. Przypomniało mi się to tak
1: proszę.
0: Zupełnym przypadkiem. Jest bardzo fajny dokument Sugarman o piosenkarzu, który nie był znany w Stanach Zjednoczonych, czy już dokładnie nie pamiętam, gdzieś w Ameryce. Mhm. Rzucił karierę muzyczną, ale kilka jego płyt dotarło do RPA. Tam został gwiazdą i chłop o tym nie wiedział przez chyba 20 lat.
1: Jakie to jest cudowne lore.
0: Że jest kultowy w ogóle na jakimś drugim końcu świata.
1: Ja przecież to jest taki cudowny materiał na film.
0: Tak, a u siebie w kraju prowadził jakiś tam sklep.
1: Bistro.
0: Nic, no nie był gwiazdą w każdym razie, nie?
1: To musi być na pewno mocne. I tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że chyba w dwójkę się zgodzimy, że warto poglądać Bohemian Rhapsody.
0: Warto, mimo że film ma już z 10 lat.
1: Nie ma 10 lat, Bohemian Rhapsody.
0: Dobra, Magda, bo my się rozgadamy znowu. Musimy już kończyć. Dobrze, to była afera w kinie. Ja nazywam się Jakub Skowron.
1: I Magdalena Zalaś.
0: I dziękujemy bardzo za audycję.
1: A realizowała nas
0: Michalina Ratajczak i Michał Dębkowski.
1: Dziękujemy.

0: Ej, sorry, stary. Przestaniesz mi kopać w fotel?
1: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
0: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
1: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
0: ciekawe.
1: Pojawisz. Pojawisz się
0: ciekawe.
1: W filmie.
0: Ciekawe!
2: Lecisz tam na dół do popcornu.
0: No dawaj! A w kinie!

0: Autopromocja.
1: Normalnie o tej porze.
0: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
1: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Nieznane utwory znanych wykonawców.
3: Muzyczne wykopaliska. Nieznane połączenia muzyczne.
2: Znani, nieznani.
3: W każdą niedzielę o 18:00.
2: Tylko w Radiu Afera.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. Każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.
6: Cześć, witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego mixtape'u. To już wydanie 10. Za mikrofonem niezmiennie Julia Miksińska. Dzisiaj audycja wyjątkowa, bo dawno nie miałam ze sobą drugiej osoby na pokładzie i dzisiaj jest nią osoba, którą już mieliście okazję poznać w mixtape'ie drugim, który dotyczył pokazów mody i w ogóle tego całego środowiska fashion, designu i wszystkich innych takich rzeczy. No i dzisiaj jest ze mną właśnie też w studiu Roch Faruga, z którym studiuję media interaktywne i widowiska. I Roch jest ogólnie osobą, która ma świra na punkcie mody i bardzo się na niej zna. I myślę, że jest odpowiednią osobą do tego, żeby przedyskutować wydarzenie modowe, które miało miejsce w ostatni poniedziałek, w miniony poniedziałek. No i tak, cześć Roch, witam cię serdecznie.
7: Cześć wszystkim.
6: Jak to jest wrócić do mixtape'u?
7: Bardzo dobrze, ale ja mam bardziej palące mnie pytanie. Zdradzałaś mnie z jakimiś innymi gośćmi?
6: Jeszcze nie, no ale właśnie. Mam takie plany. Ale mam takie plany, ale to nie będę tego, nie będę mówić więcej na razie.
7: Dobrze.
6: Ale jeżeli chodzi o tematykę modową, to myślę, że jesteś jedynym kandydatem póki co na liście. Także...
7: Póki co?
6: Dobra. Koniec żartów, słuchajcie. Te osoby, które gdzieś tam śledzą mnie w mediach społecznościowych, to wiedzą, jaki mamy dzisiaj temat. A jeżeli nie wiecie, to utwór Sary Toscano wśród wielu włoskich słów na pewno wyłapiecie dwa zaczynające się na M, a drugie słowo na G i będziecie wiedzieć, o co chodzi. Posłuchajmy.

0: To była Sara Toscano i utwór z dwoma słowami na M i G. A teraz przechodzimy do tematu dnia.
1: Czyli do Met Gali. To właśnie wydarzenie miało miejsce w poniedziałek. Myśmy wspólnie z naszą grupą znajomych oglądali Met Gale z poniedziałku na wtorek, więc specjalnie na potrzeby tego mixtape'u ja obejrzałam Met Gale, bo nie miałam tego w planach. Rok zawsze ogląda Met Gale.
0: Obejrzałam, to jest takie w ogóle ładne określenie. Tak naprawdę siedzi się na kilku portalach społecznościowych, odświeża się, jakby coś było z tobą nie tak. Przy okazji ma się z boku streama z wywiadami, który jest puszczany przez Vogue na YouTubie. I no, oglądanie jest bardzo ładnym określeniem na to, co się tam działo.
1: No i oczywiście do tego jest bardzo dużo komentarzy, nie tylko naszych, ale też tutaj śledziliśmy wątki na różnych platformach społecznościowych, żeby też się obeznać trochę z tym, co inni myślą na ten temat. I czasami się to pokrywało z naszymi opiniami, a niekiedy byliśmy totalnie na innych polach, zupełnie różnych stron. Ale żeby nie było tak prosto, to zaczniemy jednak trochę od historii, bo wydaje mi się, że warto zaznaczyć, jak w ogóle się stało to, że Met Gala jest dzisiaj Met Galą i dlaczego ma aż tak duże znaczenie w świecie mody. Cofniemy się do 1915 roku, gdzie dwie siostry Alice i Irene Lewison postanowiły założyć taki sąsiedzki teatr, który nosił nazwę Neighborhood Playhouse Theater. I tam działały na rzecz teatru, działy się różne sztuki i innego rodzaju wydarzenia takie związane właśnie z tym środowiskiem. No i oczywiście trudno sobie wyobrazić teatr bez scenografii, a już tym bardziej bez kostiumów. Więc weszły we współpracę z Aline Bernstein i jest to między innymi kostiumografka teatralna, która stworzyła na potrzeby tych różnych przedstawień bardzo wiele różnych kreacji. Nazbierało się ich, no myślę, że spokojnie w tysiącach. I Alice i Irene były trochę jak, co może trzeba coś z tym zrobić, nie? I w tym momencie postanowiły, że skoro powstaje tyle różnych muzeów, to kostiumy też powinny mieć własne muzeum. No i wtedy powstało Museum of Costume Art. I co się działo później? Tutaj skaczemy trochę w czasie i mamy 1946 i Museum of Costume Art przeradza się w Costume Institute za sprawą The Metropolitan Art Museum.
0: I niespełna dwa lata później, w 1948 roku, Eleanor Lambert zorganizowała pierwszą Met Galę, znaną wtedy pod inną nazwą, czyli Party of the Year albo Costume Institute Benefit. Funkcjonowała ówcześnie bardziej jako kolacja dla nowojorskiej socjety. Spierali się celebryci, ale lokalni z Nowego Jorku.
1: No i warto tutaj podkreślić, że to było charytatywne.
0: Tak, tak, tak. To miało charakter fundraiseru i do dziś ma charakter fundraiseru. Wszystkie środki zbierane w ramach tych kolacji ówcześnie, nadal kolacji, ale no, jest to większe wydarzenie, przeznaczane są na niejaki Costume Institute właśnie w Metropolitan Museum of Art i na samo muzeum.
1: I te pierwsze takie wielkie imprezy doroczne odbywały się w różnych miejscach, na przykład w The Waldorf Astoria, czy w Central Parku, czy na przykład w Rainbow Room Rockefeller Center. I tak, jeżeli dalej chcemy opowiadać tą historię, to nie możemy nie wspomnieć Diany Vreeland, która przejęła organizację tych właśnie wydarzeń charytatywnych w 1972 i aż do 1987 zarządzała tym wszystkim. Diana Vreeland była redaktorką naczelną Vogue do 1971 i później właśnie zdecydowała się wspierać Costume Institute właśnie organizując te fundraisery. Zaczęło się tak naprawdę od wystawy, która właśnie łączyła się z tymi kolacjami. W 1973, czyli rok później, powstała pierwsza wystawa The World of Balenciaga i była poświęcona projektantowi, który niestety zmarł rok wcześniej, ale zdążył przez całe swoje życie stworzyć wiele niesamowitych kreacji, które właśnie warte były uświetnienia poprzez tego typu wydarzenie.
0: Mamy kolejny przeskok w czasie. Teraz do 1995 roku, kiedy to Anna Wintour, która już była od jakiegoś czasu wtedy redaktorką naczelną Vogue, od 1988 roku, która bardzo zmieniła to, jak funkcjonuje Met Gala. Przede wszystkim wprowadziła tą główną zmianę, czyli przeniesienie jej w czasie. Odbywa się wcześniej w grudniu, a została przeniesiona na... Standardowo odbywa się w pierwszy poniedziałek maja. No i uczyniła z tego wydarzenia największe właśnie wydarzenie modowo-kulturalne.
1: Ja tak dodałam to kulturalne, bo tak trochę się spieraliśmy, czy to jest kulturalne, czy nie, ale moim zdaniem...
0: Czy na pewno jest kulturalne, tylko jest wiele wydarzeń, które też mają status wydarzeń kulturalnych, o których można by się też kłócić i prowadzić dyskusję, czy nie są największym wydarzeniem o takim charakterze.
1: Dla tych, którzy wolą, niech będzie największe wydarzenie modowe, dla tych, którzy jednak czują w tym trochę więcej kultury, niech będzie modowo-kulturalne, ale ogólnie możemy wam powiedzieć, że mówi się o Met Gali jako o takich modowych Oscarach, albo modowym Wimbledonie,
0: tak,
1: albo...
0: No, bo gdzieś od 2010 roku to Met Gala jest tym głównym wydarzeniem modowym w Stanach Zjednoczonych i teraz w ogóle na świecie, a wcześniej było tak, że to Oscary były tym głównym czerwonym dywanem, nawet jeżeli dywan nie był czerwony.
1: Prawda.
0: No i to, co charakteryzuje teraz samą galę, to jest, że co roku jest inny motyw przewodni, temat przewodni wystawy oraz związany z wystawą narzucony dress code dla osób pojawiających się na dywanie wchodzących do muzeum.
1: I jaki był ten dress code w tym roku i jaki był temat wystawy, powiemy wam po tym, jak posłuchamy Beyoncé i Freakum Dress. Bring the beat back. Stop, I ain't ready yet. Wait, let me fix my hair. Yeah.

0: To była Beyoncé i Freak 'em Dress, wybrana nie przypadkiem, bo była jedną ze współprowadzących tegorocznej Met Gali.
1: Która wróciła po 10 latach na wydarzenie,
0: tak,
1: to warto
0: równo
1: wspomnieć.
0: Równo po dekadzie wróciła na Met Gale, jeszcze żeby prowadzić wydarzenie. A tegorocznym tematem, jeżeli chodzi o wystawę w Costume Institute w Metropolitan Museum of Art, było Costume Art, a dress code'em, czyli no, tym, jak celebryci, którzy pojawiali się na dywanie, mieli się ubrać, było fashion is art.
1: Czyli teraz tak szybko tłumacząc, costume art to jest sztuka kostiumowa, a fashion is art to jest zdanie, moda jest sztuką. I teraz ważne pytanie, Roch, czy moda jest sztuką?
0: Moda może być sztuką. Nie tak jak się mówi, że...
1: Tam nie było pytania, nie? Bo wiecie, to jest statement, fashion is art. Taki jest dress code. Ale my zadajemy sobie to pytanie.
0: Ale tak jak się mówi, że każdy kwadrat jest prostokątem, a nie każdy prostokąt jest kwadratem, to tak samo...
1: Mam nadzieję, że to prawda. Ja nie byłam nigdy dobra z matmy.
0: Jak się mówiło, mam nadzieję. To nie każda moda jest przejawem sztuki, ale może być. Nawet wielcy twórcy mody, tacy jak Karl Lagerfeld, mówili, że moda nie jest sztuką, po czym Vogue bardzo śpieszył, żeby tłumaczyć na podstawie twórczości Karla Lagerfelda, że tak, twoja twórczość jest sztuką, więc zdania są bardzo podzielone. Wydaje mi się, że to przede wszystkim ta użytkowość, użytkowy charakter odzieży skutkuje tym, że niektórzy mówią, że nie, moda nie może być sztuką, zawsze musi być jakiś otwór na głowę, jakaś możliwość ruchu w takim stroju raczej nie powinien być statyczny i przez te ograniczenia nie możemy mówić o modzie jako sztuce, z czym ja osobiście się nie zgadzam.
1: No to brzmi tak trochę absurdalnie, nie? No bo są te wszystkie kreacje, gdzie nie możesz się ruszyć, albo nie masz rąk, albo...
0: Jest wiele form sztuki, które są po prostu ograniczone przez technikalia. Moda tu nie jest wyjątkiem, ale w każdym razie, jeżeli zadajemy to pytanie, na pewno moda, która pojawia się na dywanie Met Gali, powinna być sztuką.
1: A czy była, to już jest inna kwestia, do czego przejdziemy później, aczkolwiek też bardzo nam zależało na tym, żeby wspomnieć o tym, że tegoroczna Met Gala nie obyła się bez kontrowersji i tutaj bardzo takim zaskakującym zabiegiem, chociaż z perspektywy tego, ile ta osoba ma pieniędzy, to nie jest aż tak bardzo zaskakujące, ale tutaj taki patronat finansowy przede wszystkim nad Met Galą objął Jeff Bezos ze swoją żoną Lauren Sanchez Bezos i to położyło taki cień trochę na to wydarzenie, ze względu na to, że Jeff Bezos jest znany z tego, że jest byłym szefem Amazona, czyli wielkiej korporacji, która nie traktuje dobrze swoich współpracowników i też po prostu bardzo źle się zadziało w momencie, kiedy on szefuje The Washington Post. Tam też były aspekty cenzury, były zwolnienia, więc to nie jest osoba, którą wydawałoby się dobrze jest wybrać na głównego sponsora, szczególnie po prostu i wystawy, i samej Met Gali. Ale co ciekawe w tym wątku, i o tym chciałabym wspomnieć, żebym o tym nie zapomniała, to powiem teraz, że Fight for Union, czyli taka organizacja, która zajmuje się po prostu prawami człowieka, prawami pracowniczymi w dużej mierze, postanowiła zorganizować taką alternatywną Met Galę, trochę taką anty-Met Galę, właśnie dla zwykłych pracowników, głównie z Amazona, ale też nie tylko. Nazwali to Ball Without Billionaires, czyli taki bal bez milionerów i po prostu stworzyli własny wybieg i tam nosili różnego rodzaju takie, nosili ze sobą różnego rodzaju kartony z różnymi napisami, które właśnie odwoływały się do tego, dlaczego to jest nie w porządku, że Met Gala jest finansowana właśnie przez taką osobę jak Jeff Bezos. No i to jest jedna z takich głównych kontrowersji, ale są też inne, które bardziej dotyczą społeczno-systemowych problemów, takich jak na przykład to, że niektóre domy mody czy projektanci są trochę kontrowersyjni, mają gdzieś tam za plecami, za uszami różne niefajne rzeczy i niekiedy przymyka się na to oko ze względu na to, jaka jest, nie wiem, nobilitacja danej marki ze względu na historyczne zaplecze, czy na to, jakim świetnym projektantem ktoś jest. I pytanie, czy to dobrze, czy to źle, to wydaje mi się, że to są takie kwestie, na które nie ma dobrych odpowiedzi, bo jest to gdzieś tam bardzo skomplikowane i chciałoby się powiedzieć, nie powinno ich być, no ale oni jednak tam są. Mhm.
0: No i warto też wspomnieć o drugim z głównych sponsorów wydarzenia, czyli marce Saint Laurent, niegdyś Yves Saint Laurent.
1: I tutaj mamy wątpliwości, ale innej natury. To już nie jest kontrowersja, to jest...
0: Ja bym powiedział, że z mojej perspektywy to jest kontrowersja.
1: Okay,
0: oczywiście to jest w tym wypadku stricte opinia. Znaczy o Bezosie też to jest na swój sposób opinia, ale taka, gdzie jest obiektywna prawda w tym wszystkim. a tutaj będę mówił stricte o stylu. Yves Saint Laurent jako marka historycznie faktycznie ma zaplecze, dzięki któremu powiedziałbym, że byłaby stosowna, żeby wybrać ją jako jednego z głównych sponsorów tego wydarzenia i której dyrektora kreatywnego faktycznie wybrałbym na prowadzącego wydarzenia, czyli niejakiego Yves Saint Laurent. Twórczość aktualnego dyrektora kreatywnego tego domu, niejakiego Antoniego Vaccarello, mija się z twórczością Yvesa Saint Laurent. Znaczy inspiruje się jego twórczością, ale w sposób bardzo autoreferencyjny. Teraz już po 10 latach nawet autoreferencyjny wobec siebie samego. I
1: to nie jest to, czego się oczekuje od Met Gali, nie?
0: Nie. I to z jakim brakiem szacunku do tematu, który został wybrany i zatwierdzony między innymi przez Anne Wintour i przyjmuje, że w jakimś stopniu też przez Antoniego Vaccarello, bo miał on tam swoje wpływy, podszedł do tego tematu i zaprezentował ambasadorów swojej marki, osoby ubrane w odzież jego marki w sposób, który nie nawiązuje praktycznie w żaden... No, tam było zero nawiązania do tematu Met Gali. No, sprawiło mi ogromny zawód. Met Gala dla mnie funkcjonuje trochę jak taka obrona doktorska albo pracy magisterskiej, bo to jest ten wieczór, w którym świat mody trochę broni się i udowadnia, że ta branża, zwłaszcza jej ten przejaw...
1: Ze swoimi wadami, ze swoimi problemami...
0: Ale, że ona faktycznie powinna funkcjonować w taki sposób i że to ma sens, że takie pieniądze są kładzione na tą branżę.
1: No bo to są drogie materiały, to jest tak, wiele tak. tysięcy godzin
0: ja
1: pracy.
0: Ja nie mówię tutaj o rynku fast fashion, mody szybkiej, tej takiej wytwarzanie masowo, które jest bardzo wyniszczające dla środowiska, tak zużywa wodę. Mówię tu o haute couture, czyli tym najwyższym szczeblu mody, który finansowo jest ciężarem i nie opłaca się w ogóle utrzymywanie tego wszystkiego, a ten kunszt tego wszystkiego i artystyczny charakter decyduje o tym, że to nadal funkcjonuje, co osobiście mnie cieszy. Ale jest to zrozumiałe, że opinia publiczna nie do końca jest przekonana do tego procesu i funkcjonowania tego. I to jest ten wieczór, w którym respektując temat Met Gali, projektanci powinni się starać, żeby przedstawić wszystkie zalety swojej twórczości. Dlaczego warto tworzyć? Dlaczego to wszystko jest takie inspirujące? Po co w ogóle warto sięgać po taką modę wysoką?
1: Szczególnie, ja tu dzisiaj wtrącę trochę, ale szczególnie przy takim temacie w ogóle, kiedy mamy temat wystawy sztuka kostiumowa, czyli ta taka ekstrawagancka, by się powiedziało. Tak. Taka pełna różnych elementów, złożona, no i chcemy... nawiązująca do różnych aspektów. I sam temat dress code'u, czyli to moda jest sztuką, a wychodzą osoby, które wyglądają tak, jakby były na każdej innej gali rozdania nagród.
0: Tak, ten brak szacunku, nie tylko od Saint Laurent, nie chcę aż tak generalizować, ale no, mówię, jako organizatorzy po prostu zawiodłem się bardzo na nich. No nie wybroniło tej tezy, że warto wspierać tę branżę i rezygnacja z innych projektantów, którzy tworzą ubrania stricte w takim charakterze artystycznym, jak Victor & Rolf, jak Comme des Garçons, których wydaje mi się, że żadnej kreacji nie było. Była jedna, którą podejrzewałam o to, że jest od nich, a była od Marka Jacobsa, więc to nie jest to jedno i to samo. W tym roku naprawdę nikt się nie spisał poza jedną osobą, tak żebym mówił, że tak, ta Met Gala była warta tego, czym była i te miliony dolarów powinny na to iść. I powinniśmy dalej wspierać w tym charakterze to muzeum. I oczywiście jeden wypadek nie powinien skutkować skreśleniem całego wydarzenia, ale no, połączone razem z tą kontrowersją związaną z Bezosem, wypadło to średnio.
1: Dla mnie to była w ogóle pierwsza Met Gala, którą oglądałam i szczerze mówiąc, widząc ten temat, liczyłam na więcej takich rozwiązań nieszablonowych, niestandardowych, jakichś oryginalnych, a tutaj niekiedy pojawiały się nawiązania do jakichś obrazów, ale często one były takie dość luźne, nie bardzo było...
0: Albo zbyt bezpośrednie,
1: to też była taka kwestia.
0: Ale teraz przechodząc już do następnej z piosenek.
1: No tak, no bo słuchajcie, jakby nie było, jest to też audycja trochę muzyczna, więc posłuchamy sobie Ginny i Doci w utworze Extra L.

0: Piosenka między innymi o ekstrawagancji Jenny i Doechii, które obie pojawiły się na tegorocznej Met Gali.
1: I co na sobie miały? Opowiedz trochę.
0: Jenny padła ofiarą niejakiej szanelozy.
1: Najgorzej.
0: Jest to syndrom bardzo podobny do tego, co zrobił Saint Laurent, czyli ładna sukienka. Znaczy, Saint Laurent nie powiedziałbym, że każda była ładna, ale w przypadku Chanela w większości wypadków ładna sukienka, niezbyt nawiązująca do tematu, z jednym wyjątkiem, jakim była Gracie Abrams, ubrana w ładną kreację, nawiązującą bezpośrednio do twórczości Klimta.
1: Do tego słynnego obrazu, wiecie, całującej się pary.
0: Tak. Pocałunek chyba.
1: Pocałunek, no.
0: A Doechii ubrana w kreację Marka Jacobsa, pięknie podkreślającej właśnie... Temat tej gali też skupiał się na tym, jak sztuka, skoro moda jest sztuką, może transformować ludzkie ciało i formować je na różne sposoby. Więc jej ta kreacja z tym turbanem, z ciągnącym się za nim trenem...
1: Ten turban był niesamowity.
0: Fenomenalny. No.
1: I dobrze, że jej nie spadł, bo ja bym się o to bała, wiecie, bo to jest takie ciężkie, macie na głowie, takie coś, mówię, wow. Ale tak, wspominając o tym... Chciałabym wrócić jeszcze na chwilę do tematu elityzmu, bo wydaje mi się, że to jest coś, co towarzyszy Met Gali tak z roku na rok.
0: To jest główny temat krytyki, bo to jest jednak wydarzenie organizowane przez 1% społeczeństwa dla 1% społeczeństwa. Znaczy też ten fundraising jest ważny, to wszystko idzie na muzeum, na świat sztuki. Niemniej jednak no, można to czytywać jako paradę bogaczy. Przy czym porównania do Igrzysk Śmierci i do tego, jak wygląda świat Kapitolu, nie zawsze są nietrafne przez tą taką mocno stylizowaną... To był zabieg intencjonalny w Igrzyskach Śmierci, że ta moda przedstawiona w tym świecie nawiązywała właśnie do haute couture.
1: To jest dla mnie nowa informacja, więc ja potrzebowałam chwili, żeby ją przyjąć.
0: Nie słyszałam tego nigdy?
1: Nie słyszałam tego nigdy, naprawdę, ale... Ale tak, żeby wam trochę przybliżyć, o co chodzi z tą tajemniczością, to wydarzenie jest beztelefonowe. To znaczy, jak już ktoś wejdzie do środka, do tego muzeum, no to my nie wiemy, co tam się dzieje. My możemy się tylko domyślać. Są pojedyncze osoby fotografujące, które nagrywają, mające dostęp do tego, co tam naprawdę się dzieje, ale tylko niektóre nagrania, materiały, fotografie do nas docierają i w ten sposób dowiedzieliśmy się między innymi, że odbył się performance, który nie jest transmitowany oczywiście i jest też taką niespodzianką, wiadomą niespodzianką, to znaczy wiadomo, że będzie jakiś performance, ale nigdy nie wiadomo, kto tam się pojawi. No i w tym roku była to Stevie Nicks, która...
0: Przede wszystkim Sabrina Carpenter.
1: A tak, sorry, bo ja tak zaczęłam od Stevie Nicks, bo ona miała taką ramę, z której wyszła i to mi jakoś tak zostało.
0: To charakterystyczny element i fajne nawiązanie do tematu. Nie mówisz błędnie, mimo wszystko wystąpiły razem z piosenką Landslide, którą puścimy do was później, ale to jest standard, że od jakiegoś czasu zawsze jest występ muzyczny. W zeszłym roku bodajże Ariana Grande, w 2019 Cher.
1: No i tak, Sabrina Carpenter, co warto myślę, że wspomnieć, miała na sobie sukienkę Versace z twarzami Marilyn Monroe i Jamesa Deana, które nawiązują w ogóle do kolekcji popartowej brata samej Donatelli Versace. To jest myślę, że ciekawe.
0: Które są nawiązaniem w ogóle do popartu Andiego Warhola.
1: To jest, tak, to jest niesamowite i myślę, że sukienka zasługuje na to, żeby ją wspomnieć w tej audycji.
0: W sensie kolorystycznie, nie minimalistyczna, ale to jest taki ograniczony przez minimalizm, maksymalizm, co wiem, że brzmi jak błędne określenie, ale ta ilość koloru jest ograniczona przez bardzo prostą formę sukienki.
1: Cieszymy się, że my dostaliśmy chociaż tyle, że mamy trochę tego wejścia za te kulisy tego,
0: ale
1: co tam się dzieje.
0: Część tego intencjonalnego zabiegu, że my mamy się zastanawiać, co się stanie w środku, co się dzieje w środku, to jest takie tajemnicze. Słynne są zdjęcia z łazienki, bo przez jakiś technikalnie, nie pamiętam dokładnie, jak to leciało.
1: Ale w 2015 powiedzieli stop, nie ma telefonów.
0: Nie ma telefonów, tak, ale przez jakieś technikalia można robić zdjęcia w łazienkach w trakcie Met Gali. Stąd co roku pojawiają się selfie z łazienek w muzeum z celebrytami, którzy pokazują, z kim spędzają ten wieczór.
1: Też trochę możemy się dowiedzieć z tego, jak wchodzą lub wychodzą z różnego rodzaju tych after parties, czyli tych imprez, które kontynuują ten wieczór celebrowania świata mody.
0: Wiąże się zawsze z kolejnymi kreacjami, tylko trochę prostszymi, bo to są już te, w których mogą oni spędzać czas luźniej, mogą potańczyć, dobrze się najeść, napić się trochę alkoholu.
1: I takie after parties między innymi hostowało, czyli... jakby organizowało w tym roku YSL.
0: Jeden z organizatorów, więc musieli.
1: Dokładnie, oczywiście też Met Gala, było GQ, czyli też jeden z magazynów modowych. Mhm. No i też ogólnie to jest taki czas, kiedy gwiazdy mogą spędzić ze sobą czas, się networkingować, bo Anna Wintour zawsze pamięta o tym, żeby nie sadzać osób, które przyszły razem koło siebie. Każdy musi właśnie być w tym takim świecie wymiany zdań, wymiany informacji. No i jest w tym coś takiego bardzo elitystycznego, moim zdaniem. W sensie, kurczę, każdy chciałby zajrzeć za kulisy, co można trochę zrobić, oglądając ten film dokumentalny, o którym mi mówiłeś. The First Monday of The First Monday of May. To jest dokument, który możecie obejrzeć i tam jest troszeczkę więcej na temat tego, jak powstaje taka gala.
0: No wiadomo, wiemy tyle, ile chcą, żebyśmy wiedzieli, więc ta tajemniczość ma budować właśnie taki, no ten elitystyczny mimo wszystko charakter tego wydarzenia, żeby było czuć, że to jest coś, co jest niedostępne i nieosiągalne dla mas, co no jest godne mimo wszystko krytyki. Wracając do wcześniej zapowiedzianej piosenki, Fleetwood Mac i Landslide.

0: Fleetwood Mac Landslide, czyli utwór, który wykonały Stevie Nicks i Sabrina Carpenter podczas performance'u medgalowego. I słuchajcie, teraz przyszła pora na najlepszą część tej audycji, czyli
1: albo
0: oceniamy...
1: przynajmniej tą, na którą czekaliśmy najbardziej.
0: Oceniamy kreacje, słuchajcie, te, które były wspaniałe, zrobiły efekt wow i te, które mogłyby się tak naprawdę nie pojawić na tej Met Gali, bo to był słaby rok, powiedzmy to sobie szczerze.
1: To wyjątkowo słaby rok. Kreacji jest mniej więcej tyle samo, tych świetnych, jak i tych złych, które wymienimy, ale pośrodku było strasznie dużo takich przeciętnych i nieciekawych po prostu stroi.
0: To zacznijmy od tego, co było najlepsze. Kto sprawił, że nie mogliśmy zabrać szczęki z podłogi?
1: To była Emma Chamberlain, która otworzyła tę Met Galę, jako pierwsza pojawiła się na dywanie i nikt nie dorównał poziomowi, jaki przedstawiła swoją kreacją. Mugler, nawiązujący do kreacji Thierry'ego Mugler z lat 90.
0: Niesamowita kreacja, która jednocześnie nawiązywała do jednego z obrazów Van Gogh.
1: Następna Chase Infinity w kreacji kolorowej od Toma Browna, przedstawiającej...
0: Tors damski,
1: tak, ale wykonany z takich wręcz popartowych kolorów. Całość zdobiona cekinami, jeszcze takie wiszące elementy z przodu, jakby wyrastające z tych cekinów w ich kolorach, dodało to takiego trójwymiaru całości, takiego ewidentnego artystycznego wyrazu i przepiękna sukienka.
0: Bardzo dobrze spisała się też Hunter Schafer, która w Pradzie reprezentowała obraz Klimta. Była to taka sukienka trochę jasno-błękitna, z takimi poszarpanymi elementami, z których wychodziła taka kwiatowa formacja.
1: Bardzo ładna, klasyczna suknia, właśnie z takimi dekonstruowanymi, szarganymi elementami. Następna była Heidi Klum.
0: Wow.
1: Tak.
0: Ja się spodziewałam tego, że ktoś przyjdzie przebrany za rzeźbę.
1: Za rzeźbę, ale... No, elementy lateksu, w ogóle projektant Mike Marino, świetna kreacja. Taka dość dosłowna, jeżeli chodzi o interpretację tematu, ale właśnie Heidi Klum jest taka kostiumowa, jest znana z tych swoich imprez halloweenowych, więc no, spisała się na medal.
0: No i tutaj nawiązanie do rzeźby Rafaela Monti.
1: Mhm.
0: I co mamy dalej? Słuchajcie, Sabine Getty, która stworzyła coś na kształt takiego torsu freskowego, z którego wyrastał taki materiał białawy, ciągnący się do ziemi.
1: W ogóle sam design nawiązuje do tego, że ona zajmuje się jubilerstwem. Widać dłonie damskie, na których jest pierścień z ładnym szmaragdem.
0: Takim zielonym, słuchajcie, wow.
1: To jest dość minimalistyczna kreacja, ale te szargane, poszarpane elementy i ta jakość właśnie, która nawiązuje do fresku, no prostota czasami naprawdę może się sprawdzić nawet w przypadku Met Gali i to nie jest tak, że absolutnie neguję, że minimalizm nie ma na niego miejsca na tym dywanie. Jest, tylko trzeba to zrobić smacznie, z gustem i szanując temat przewodni.
0: No i ten temat przewodni też ładnie wzięła do siebie
1: Eileen Gu,
0: która wyszła w kreacji od Iris Van Herpen, stworzonej z 15 tysięcy wyglądających jak bąbelki szklanych kulek, z których w ogóle jakby wypuszczały się takie prawdziwe bańki i to zostało stworzone we współpracy z artystą A.A. Murakamim.
1: Mhm. Następną mamy Janelle Monáe, która przedstawia...
0: Ona nie zawiodła.
1: Nie, ona nigdy nie zawodzi. Znaczy, musiałbym przejrzeć się dokładnie, ale z tych projektów, które od niej pamiętam, z Looking Camp Right in the Eye, nie tak nazywał się ten temat tego roku, ale wszyscy pamiętamy chyba ten mem.
0: Zdecydowanie.
1: Ona naprawdę się sprawdziła także w tym roku w kreacji Christiana Siriano, która miała w sobie elementy żywe, elementy kabli, technologii, twardych dysków, ruszające się motyle, żywe sukulenty.
0: Upcyclingowe materiały i sukienka, która nadaje się do recyklingu. Czego chcieć więcej?
1: To nie dość, że wpasowała się w temat, to jeszcze jakby stawiła czoła krytyce, z jaką spotyka się wydarzenie na swój sposób, więc za to ogromny szacun.
0: No i kreacja, która ujęła nasze serca, czyli Paloma El Cesar.
1: El Cesar, tak.

0: No i wspaniale wyglądała też Lisa w specjalnie zrobionym dla niej kostiumie od Roberta Wuna.
1: Tak, i w ogóle to była taka ciekawa interpretacja tematu poprzez ukazanie też tej wykorzystania ciała i transformacji ciała w ramach tej sztuki, mody, która jest sztuką. No a teraz dla was Lisa, Doja Cat i Ray, Born Again.

0: utwór Born Again, wykonany przez Lisa z Blackpink, Doja Cat i Ray, z czego dwie z nich pojawiły się na tegorocznej Met Gali, już chwaliliśmy Lisę.
1: Tylko niestety jedna w YSL-u.
0: Tak, tak, do tego przejdziemy zaraz, ale padła ofiarą YSL-ozy, podobnej do Chanel-ozy, ale gorszej.
1: Ale słuchajcie, zaczniemy od tego, co najlepsze, czyli to, co było najgorsze. Słuchajcie, największe rozczarowanie tej Met Gali, czyli dwie osoby, które miały nas zmieść z podłogi, ale niestety tego nie zrobiły, czyli Connor Story i Hudson Williams.
0: Podkreślamy teraz, że to są tylko nasze opinie i zabrzmiemy trochę pretensjonalnie, ale osobnik pierwszy, Connor Story, Saint Laurent. W sensie, wyglądał w tym dobrze, to jest przystojny mężczyzna, fajnie wyglądał w tej kreacji, kreacja nie była dostosowana do tematu Met Gali w żaden sposób.
1: Chociaż ładnie wyglądała ta

0: taki element, taki biżuteryjny na
1: zapinający
0: kołnierzu.
1: Ten szalik, ale mimo wszystko nie uszanowano tematu. Kreacja sama, efektem wow miał być to, że została ściągnięta marynarka. Mi było go wręcz szkoda tego, jak w wywiadach próbował bronić tej kreacji i tłumaczyć, jak była stworzona specjalnie dla niego przez Antoniego Vaccarello w ramach konsultacji z jego stylistą. To jest kreacja, którą przynajmniej elementy jej już pojawiały się w latach poprzednich na innych mężczyznach, którzy współpracowali z Saint Laurent, więc tam brakowało oryginalności i przede wszystkim, mówię, szacunku do tematu wieczoru.
0: I to szczególna szkoda ze względu na to, że Connor pokazał między innymi w sesji do SNL-u, że on potrafi jakby ubrać się w coś takiego, co mogłoby znacznie bardziej pasować do tematu, a z kolei u Hudsona zadziało się chyba trochę zbyt wiele.
1: Osobnik drugi, Hudson Williams. Mamy tutaj współpracę z Balenciagą, został ubrany za Matadora. Znaczy, nawiązanie kulturowe było widoczne, wiadomo było, o co chodzi. W ogóle to było też nawiązanie do Cristobala Balenciagi, który w 1947 stworzył bardzo podobny top kreacji.
0: Ale coś tam poszło nie tak.
1: Straciliśmy chyba trochę kunsztu przez te lata, bo ta kreacja nie... Widziałem w ogóle szkic tej kreacji i już w momencie, w którym tworzymy szkic i przedstawiamy na szkicu inne proporcje niż człowiek ma faktycznie, zaczynamy tworzyć takie właśnie detale, jak ten wielki kołnierz, w którym Hudson się nie pokazał, bo ten kołnierz by mu nie pasował i nie służył. A i tak, sam strój nie był ani wystarczająco krótki, ani wystarczająco długi top, który miał na sobie.
0: Spodnie niedopasowane.
1: Spodnie były za długie. Jakby to była bardzo zła długość dla niego. Jeszcze o niskim stanie te spodnie, razem z tym trenem, który był przyczepiony w dziwnym miejscu, zamiast tak jak matadorzy nosili je, raczej trzymali gdzieś na poziomie ramiona.
0: No i szkoda, że w ogóle nawiązanie do takiej kultury, która teraz jest mocno negowana w Hiszpanii, to znaczy w sensie w tych krajach, w których się w ogóle uprawia tego typu rozrywkę, jak to się mówi, no to naprawdę 2 na 10 plus makijaż, który zupełnie do tego nie pasował.
1: Ja powiem w ogóle, że ani on nie był wystarczająco drastyczny, ani nie był wystarczająco minimalistyczny, żeby pasować do tej kreacji, a i tak jakby był bardziej drastyczny, to nawiązanie do Czarnego Łabędzia z Nicole Kidman nie byłoby trafne, nie miało to sensu w tym wszystkim. Dwa bardzo rozbieżne pomysły, które po prostu się minęły.
0: Moglibyśmy dalej się rozwodzić, ale przechodzimy dalej. Co z Summer?
1: Valentino. Ja już tłumaczę, co jest mój problem. Nasz problem z tą kreacją. Fajna peleryna, ładnie wyzdobiona. Setki godzin poszły w beadwork, czyli te elementy haftowe zdobione, te kryształki i cekiny na nie wiszące. Panel na koronkowym t-shircie za to. No nie, źle umiejscowiony, gdzieś trochę za sutkiem, w takim dziwnym kształcie, z wiszącym elementem. Nie
0: no
1: był
0: i podobnie
1: to mój faworyt.
0: Przestrzeliło Burberry. I podobnie przestrzeliło Burberry, ubierając Cher w kreację, która miała nawiązywać do jej sukienki wykonanej przez Boba Mackie w 74, ale tutaj...
1: Na Met Gala z tamtego roku. My nie wiemy, w jaki sposób to było nawiązanie do tej sukienki, poza faktem, że były elementy półprześwitujące. Na tym to się kończy, a same proporcje tego były dość... No krzywdzące jest bolesnym określeniem, ale naprawdę niekorzystne dla niej.
0: No i Lily Rose Depp, Chanel.
1: Ofiara Chanelozy. Chanel, który stworzył ładną, kolorową sukienkę, która nie pasuje do tematu.
0: No i podobnie niezbyt pasowała do tematu Alisa Liu, niestety łyżwierka figurowa
1: to
0: w Louis Vuitton.
1: To było w ogóle chyba jej pierwsze publiczne wystąpienie, znaczy nie wystąpienie, ale przykład
0: tego
1: jej
0: rodzaju
1: współpracy.
0: Wydarzenie.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że jej współpracy z Louis Vuitton, kiedy została ogłoszona jako ambasadorka marki. I niestety nietrafne. Przyrównaliśmy to, że ta sukienka wygląda jak taka sukienka na kincynierę, albo na właśnie tak zwany prom amerykański. Na pewno nie na tą okazję.
0: Zdecydowanie nie, a teraz oddaję głos Rochowi, bo to jest jego segment, słuchajcie. No to będzie krytyka konstruktywna YSL.
1: Ona nie będzie konstruktywna, bo ja nie wiem, co poradzić im poza tym, że powinni ściągnąć te rzeczy i wymyślić coś innego. Ale mamy tutaj wszystkie osoby, znaczy nie wszystkie, ale te, które miały na sobie Saint Laurent. Po kolei Iman Hammam, Rose z Blackpink, Kate Moss, Loli Bachia i Ania Rubik, nasza polska reprezentantka. Poza Rose, żadna z nich nie była ubrana pod temat imprezy. To były po prostu w większości kreacje już z gotowych kolekcji Saint Laurent, który był sponsorem wydarzenia, przypominam, nie pasujące do tematu imprezy. Wręcz dla mnie było, zabrzmi bardzo drastycznie, ale bulwersujące, bo jak można z takim brakiem szacunku podejść do wydarzenia, które się samodzielnie, znaczy nie samodzielnie, ale się współorganizuje i przyczyniał się do tego, że taki temat imprezy został wybrany.
0: I to nie jest tak, że te kreacje są brzydkie same w sobie, czy coś takiego, tylko po prostu, gdzie jest moda, jest sztuką w tym wszystkim.
1: Tak, i nawet jeżeli jakieś nawiązanie było w przypadku Rose, to ono było dość niszowe i niezbyt czytelne w tym wszystkim, przy czym kreacja była po prostu zbyt minimalistyczna.
0: No i na zakończenie, słuchajcie, Sabrina Carpenter, która była ubrana w...
1: Diora Jonathana Andersona, którego już chwaliliśmy na poprzednim mixtape'ie, naszym wspólnym poprzednim mixtape'ie. Niestety, Anderson naprawdę trzyma poziom, piękna kreacja wykonana z rolek filmowych, z kadrami z filmu Sabrina, przez które zostały przeciągnięte kryształki. Naprawdę, uczta dla oczu. No a teraz na pożegnanie.
0: Utwór Goodbye, byli z wami dzisiaj
1: Roch Faruga
0: i Julia Miksińska. Do usłyszenia w następnym mixtape'ie.

wyselekcjonowane utwory, trochę popkultury i tego, co ważne społecznie. Co tydzień nowa składanka z innym hasłem przewodnim. Mixtape. Sobota, godzina 19:00.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Wieczornik w Radiu Afera.
5: W niedzielę po godzinie 20.
4: Na wieczorne opowieści utkane z dźwięków i słów zapraszają Paulina Franckowiak,
5: Szymon Siwierski
4: i zespół Wieczornik.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.
9: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.

Witam serdecznie. Rozpoczynamy kolejne wydanie Cieni Silosu. Alicja Miszczek kłania się sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej. A dzisiaj klasyczny odcinek Cieni Silosów, czyli dużo nowości, jedna zapowiedź koncertowa i także kartka z kalendarza. A rozpoczęliśmy premierę, która była już dobry tydzień temu, bo 1 maja, ponieważ tego dnia ukazał się 11 album zespołu Laibach w nazwie Music. I właśnie przed momentem usłyszeliśmy utwór z tego albumu Love Machine. Słychać mocną inspirację zespołem Kraftwerk. Ale ogólnie cały album jest takim trochę raczej mało w klimatach industrial kompozycją. Bardziej tutaj członkowie zespołu skłaniają się ku takiego elektropop. Trochę miałam podobny przypadek jak przy albumie NATO z 1994 roku, więc kwestia gustu. Myślę, że rasowym miłośnikom industrial raczej nie przypadnie do gustu, ale jeżeli dobrze znamy Laibach, to wiemy, że oni już nieraz takie eksperymenty robili. A dodatkowo przypomnę też, że 30 maja w warszawskiej progresji będzie okazja usłyszeć zespół Laibach na żywo i na pewno dużo utworów z tego albumu Music właśnie usłyszymy na żywo. A jak już przy koncertach jesteśmy, to warto wspomnieć o pewnej kapeli, która w sumie debiutuje. I będzie można ich usłyszeć między innymi na żywo w Poznaniu.

Utwór The Flow, który usłyszeliśmy przed chwilą, to utwór zespołu, właściwie tria pochodzącego z Berlina, MTTM, którzy właśnie tworzą taką muzykę w klimatach new wave, dark wave i postpunk i łączą ją w takich klimatach lat 80. i z takimi melancholijnymi poetyckimi tekstami. Otwarcie mówią o swoich inspiracjach, którzy są tacy artyści jak chociażby David Bowie, Depeche Mode i The Cure, a zadebiutowali w zeszłym roku albumem The Diver. No i w tym roku ruszają wiosenną trasę koncertową po trzech krajach i także trzykrotnie wystąpią w Polsce, w Warszawie, w Krakowie, no i w Poznaniu. A w stolicy Wielkopolski ten zespół pojawi się 23 maja w klubie W Sercu, więc jeżeli takie brzmienia wam przypadły do gustu, to zapisujcie koniecznie datę. A cóż, ja jeszcze, żeby zachęcić, może puszczę jeden utwór od tego zespołu, In Your Skin.

MTT, The Flow oraz Nioskiento za nami, ale przechodzimy do nowości muzycznych w dalszym ciągu, bo trochę ich jest. I teraz artysta, który no, stałym słuchaczom Cieni Stilosów na pewno jest dobrze znany, bo mowa o szwedzkim wokaliście Andrasie Brunie. W zeszłym roku jego album, który nazywał się Collecting Dust, umieściłam no, na liście jeden z moich ulubionych albumów zeszłego roku. I wraca teraz z nowym singlem, mianowicie Dead Basta av Alt. Mam nadzieję, że nie przekręciłam, bo to jest utwór po języku szwedzkim. I z tego, co się dowiedziałam, to oznacza w tym języku najlepsze z wszystkiego. No to posłuchajmy.

Andreas Brun i utwór Dead Basta Afalt. My przechodzimy do kolejnych nowości, bo teraz zespół, w sumie to myślę, że można nazwać ten kolektyw supergrupą, bo Double Speak to w skład tego kolektywu wchodzą trzej panowie, mianowicie Vince Clark z Erasure, Neil Artung z Black Munch oraz producent muzyczny, który współpracował właśnie między innymi z Black Munch Bunch. I w swojej twórczości, oprócz post-punku i klasykę popu, interpretują także utwory różnych artystów, takich jak Marble Gans czy ABBA. I wydali w tym roku, na początku tego roku, dwa single, które za chwilę usłyszymy. Jest to Rock On i Back to Nature, a 29 maja wydają cały album, więc no, mieszanka ciekawa, bo tutaj mamy Vince'a Clarka, Erasure i no, też współpraca z Depeche Mode czy Yazoo chociażby, ale no, też tutaj panowie z Blank Manch. Jak to brzmi? Posłuchajcie.

Back to Nature i wcześniej Rock On to single nadchodzącego albumu Doublespeak, który nazywa się tak samo jak nazwa grupy, czyli Doublespeak. I przypomnę, premiera 29 maja. A my przechodzimy do dalszych nowości, bo zespół, który usłyszymy za chwilę, to moje takie najświeższe odkrycie, bo wcześniej o nim nie słyszałam, ale przesłuchałam parę ich utworów i spodobały mi się. Mowa tutaj o francuskiej formacji pochodzącej z Paryża Contre Soirée i oni w swojej twórczości łączą właśnie muzykę gotycką, postpunkową z lat 80. z takimi mocniejszymi brzmieniami jak noise, elektro, a nawet elementami black metalu. Jak brzmią, to zostawiam was z dwoma utworami: Lights Off i 21 Forever.

Kontra Sojre i dwa utwory Lights Off i 21 Forever. Jaki francuski akcent dzisiejszej audycji. Kolejnym tutaj zespołem, który usłyszymy, będą dotyczyły tegorycznej edycji festiwalu Coachella, który raczej bardziej kojarzy się z takimi komercyjnymi, popowymi wokalistami, ale też właśnie miał swój taki alternatywny akcent. Mianowicie zespół Nine Inch Nails wystąpił na jednej scenie z panem, który tak naprawdę nazywa się Alex Rigda, ale lepiej znany pod pseudonimem Boys Nose. Jest to iracko-niemiecki DJ, który na swoim koncie ma współpracę także z hip-hopowymi artystami jak A$AP Rocky czy Frank Ocean, ale też remiksował takich utworów, takich artystów jakie jest, czy chociażby Depeche Mode. I razem stworzyli taki kolektyw Nine Inch Nails i wykonali podczas swojego występu na koła, czyli 12 utworów. Jeden z głównie przebojów właśnie zespołu Nine Inch Nails. I teraz usłyszmy dwa z nich. Heresy, który notabene wykonuje Trent Renzo razem ze swoją żoną Mark Wynne Mandic oraz As Life As You Need To Be.

I tym utworem zakończyli swój występ Nanny Schnall z Trentem Reznorem i jego żoną Mary Queen na czele i Boys Noise'em. As Alive As You Need To Be. Jeżeli chcecie posłuchać całego koncertu, jest dostępny także na YouTubie, no i na platformach streamingowych, bo naprawdę warto, jest to kawał energicznej muzyki. Zresztą słyszeliście przed momentem, że ta muzyka jednak ma tego industrialnego kopa. A my przechodzimy, no myślę, że do najważniejszej części, bo kartki z kalendarza, bo dzisiaj jest 9 maj, a myślę, że zdecydowanie jest to ważna data dla wszystkich miłośników nie tylko przemysłowych brzmień, ale ogólnie tak synthpopowy, elektronicznych, mrocznych, różnego rodzaju, ponieważ jest to ważny dzień dla miłośników pewnego zespołu, który w sumie już chyba 3 razy wymieniłam ten zespół, ponieważ iż tego dnia w 1962 roku w Epping w Essex urodził się niejaki pan David Callot, ale lepiej wszyscy go znamy jako Dave Gahan, muzyk, frontman i wokalista oraz współzałożyciel zespołu Depeche Mode, który no, nieprzerwanie od 46 lat występuje, obchodzi dzisiaj swoje 64. urodziny. Wszystkiego najlepszego.

Dwa utwory z solowego dorobku Davida Calcota, właściwie Davida Kahana, bo tak wszyscy go pod tym szyldu kojarzymy. Deeper and Deeper to z albumu Hourglass z 2007 roku i Dirty Sticky Floors to z albumu Paper Monsters z 2003 roku. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i 100 lat dla Dave'a. A my przechodzimy do ostatniego utworu dzisiejszej audycji i zakończmy z racji tego, że jest tak zazwyczaj sobota wieczór, więc tanecznie. Zespół Powerman 5000 jest to zespół elektrometalowy. Usłyszymy ich utwór When Worlds Collide, ale tutaj w wersji zespołu D-Groups, więc będzie mocno, będzie industrialowo na sam koniec. My słyszymy się za tydzień, tradycyjnie o 20. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Radio Afera. 98,6 MHz.
2: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: W niedzielę o 19:00.
3: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
6: 21 wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.

0: Autopromocja.
1: Krótko o klasyce. W każdą niedzielę o 9:30. Daj się zaczarować dźwiękom.
2: Czarna niedziela, godzina 15. Czarna muza, czarna litera, czarna sztuka i czarna kultura.
3: Aferzasta, lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerie sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12.
3: Przepraszam, co to za tramwaj?
4: To Soul Tram. Get down!
5: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13. Get down! Soul
6: Tram! Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze w radiu Afera.
7: Rolę głównych Bruce Lee i John Saxon w filmie Wejście Smoka.

0: follow the leader.
1: Autopromocja.
2: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu od 11 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
3: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
4: Rytmiczna wycieczka po wielogatunkowej Polsce. Od pomorskich szant do góralskich melodii z przytupem. Od mazurskiego folku przez regową lubelszczyznę do hip-hopowego Śląska z krótkim przystankiem w Poznaniu na solidną dawkę rocka. Polski punkt słyszenia w każdą niedzielę od 16 w polskim eterze na 98,6.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

Biorę długopis i przeglądam kartek, stertę. Znajduję czystą pośród nich i gdzieś kopertę. To szare popołudnie między grudniem a styczniem. Chcę pisać ten list nawet hipotetycznie, nawet gdy miejsce zamieszkania adresata to adres mój.

the sword, and you will join me.

Radio Afera 98,6 MHz. Basically.

Ludzie oczekują ode mnie wielu rzeczy, większości nie otrzymują, nie da się zaprzeczyć. Ja będę wierzyć, będę grzeszyć, będę cudze dusze leczyć i kaleczyć. Jest we mnie tyle samo ukojenia, co w tajnej grób. Ja zmieniając się nie zmieniam, jak wrażenia peniasz. Chcesz się szybko dostosować, ciebie sterują.

jednak byłbym głupi, gdybym tak jak ty wciąż grał wśród ludzi. Już czas się obudzić, blacha na odmłód dla wszystkich zagubionych gości. Witam was w rzeczywistości, ty namawiasz wszystkich, żeby byli jak ty. Wielu to łyka i wchodzi do gry. Ja nie jestem Bogiem, żeby tworzyć swoje kopie, ale słyszę z okien WWO, jak idę szybkim krokiem.

zamiast ją mijać, poczuj rzeczywistość. Dla niektórych przeszłość to przyszłość, teraźniejszość przecież jej nie ma. To co mówię teraz właśnie powiedziałem, czy nie tak poszło i dotrze jeszcze nieraz. Słuchaj, zamiast bezmyślnie japę otwierać, ludzie prości, wałkowani bez litości. Witam was w rzeczywistości. Marzysz, przymykasz oczy, wszystko się rozmywa. Jest ładniej, chyba, ale bywa, że widok ostrych krawędzi może wielu rozczarowań w życiu zaoszczędzić. Z drugiej strony nadzwyczajna przezorność to przekleństwo, które też psuje widoczność. Realny świat widoczny dookoła nas pełen iluzji brat, więc co jest czym, zdecyduj sam. Ja mam swój pogląd, o tym nawijam. Czasami nie wiem już, lecz to szybko mija. Nie sprzyjam tym, co sobie robią w głowie filmy. Jestem normalny, czyli dla wielu innych. I jeszcze raz napomknę o wrogości, zazdrości, propagandzie, iluminacji dla ludzkości, korupcji, niegospodarności.